poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miłość wymaga zmęczenia ramion i potu na naszych twarzach, ponieważ w ten właśnie sposób Bóg umiłował ludzkość, stając się w Jezusie Chrystusie towarzyszem naszej ziemskiej podróży wraz z całym bagażem cierpienia. Brzmi niczym złota myśl na użytek katechezy, prawda? A to konkretne zalecenie, jakie swoim duchowym synom i córkom zostawił dzisiejszy patron, święty Vincent a Paulo. Ale i on, ten ubogi francuski dzieciak, który w kapłaństwie widział społeczny awans, nawet on musiał do tego zalecenia dorastać i to dobre 40 lat. Dopiero gdy pewnego dnia został wezwany do umierającego mężczyzny,

0: komisje ludowe, żeby podołać temu gigantycznemu zadaniu duchowej i materialnej odnowy mieszkańców wsi i miasteczek. Święty Wincenty a Paulo założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, popularne wizytki. To pierwsze zakonnice w kościele, które podjęły działalność charytatywną poza murami klasztoru. Tak jak i zmarły 27 września 1660 roku święty Wincenty a Paulo, to pierwszy patron wszystkich dzieł miłosierdzia w kościele.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus.

0: не дивим жестом.
1: Радіо Емаус. На добрий день.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelka miłość wymaga oddawania nie tego, co się ma, ale tego, czym się jest.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy ksiądz w swojej posłudze duszpasterskiej, kapłańskiej, widział i zna historię ludzi, którzy naprawdę się zmienili? Którzy szli drogą ciemności grzechu i od niego odstąpili? Tak jest często w Biblii napisane, żeby odstąpić, żeby się zmienić.
3: No, tam daleko nie będę szukał, chociażby swoją własną historię. To jest historia nawrócenia, ale rzeczywiście tak bardzo dużo takich osób jest. Zwłaszcza ja, mając kontakt we wspólnotach odnowy w Duchu Świętym, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, słuchając świadectw ludzi, bo ciągle chcemy tych świadectw, pytamy o świadectwa, ludzie głoszą świadectwo, dają świadectwo tego, co Pan Bóg uczynił w ich życiu, to bardzo często są świadectwa bardzo radykalnych nawróceń, przemiany życia, takiego o 180 stopni.
2: A jak to działa? To wpierw Bóg, Duch Święty daje człowiekowi siłę, a potem on się zmienia? Czy człowiek mówi, może chce się zmienić i spróbuje, a wtedy Duch Święty mówi, to ja ci pomogę?
3: Łaska zawsze jest pierwsza. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i go motywuje, zachęca do tego, żeby zmienił życie. Także przez różnego rodzaju okoliczności życia. Ale wiadomo, że na tą łaskę potem człowiek musi odpowiedzieć. To się dzieje często w bardzo różnych okolicznościach. Nie tylko w kościele, nie tylko na pielgrzymkach, rekolekcjach, ale w różnych, bardzo różnych miejscach.
2: Będziemy dziś o tych przemianach zewnętrznych właśnie mówić, żeby odstąpić od grzechu, żeby zmienić swoje postępowanie. Może nas ktoś taki słyszy, kto wie, że powinien zmienić postępowanie, może potrzebuje do tego siły, może argumentu, może to jest ten czas. Nie wiem, to Bóg wie. Natomiast my dziś zaczynamy czytania biblijne od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersy od 25 do 28.
4: Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
2: Jak to jest prosto napisane, zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Proste?
3: To brzmi prosto i w sumie, jeżeli się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, co nazywamy nawróceniem, i posłuchać sobie świadectw ludzi, którzy się nawrócili, to chyba do tego się to w sumie sprowadza. Pytanie jest, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać. I tutaj czasami są różnego rodzaju historie mniej lub bardziej dramatyczne i być może jakieś też długotrwałe, ale w pewnym momencie przychodzi ten czas na to, żeby zastanowić się. Co się dzieje w moim życiu? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Czy to jest to, o co chodzi? Czy to jest to, na czym mi zależy? Czy tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało? Czy może jednak coś chciałbym zmienić? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Pana Boga? Często to takie, człowiek dochodzi do wniosku, że no właśnie, widzi, że odszedł daleko od Pana Boga, że czasami ileś tam lat zupełnie mu to nie przeszkadzało, a w tym momencie bardzo

0: jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu, co dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nawrócenie jest zawsze dziełem rozumu oświeconego światłem Ducha Świętego, że ja zaczynam myśleć nad swoim życiem, nad swoimi czynami, postawami i widzę, że to, co robię, jest fatalne, jest złe, nie prowadzi mnie ku szczęściu, że nawet wręcz jest niszczące dla mnie, dla innych ludzi, że skrzywdziłem innych ludzi, że to życie w grzechu, w którym ugrzązłem, nie daje mi szczęścia i przychodzi ta myśl, a może by z tym skończyć, a może by wrócić do Pana Boga. I ta decyzja pierwsza jest fundamentalna i ona pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli chcesz wrócić do Pana Boga, to zacznij żyć z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz nawracać się, to odwróć się od swojego dotychczasowego stylu życia i pójdź za mną. Tak nam Pan Bóg mówi.
1: Czasem myślę o tym, że dobrze, rzucę grzech, zmienię sposób życia. Możesz się kojarzyć z taką myślą, dobrze, wezmę motykę i pójdę na słońce. No bo z perspektywy człowieka, który jeszcze przeżywa różne emocje i na przykład zdaje sobie sprawę, że musiałby, nie wiem, co zmienić, przekonfigurować dramatycznie życie albo na przykład rzucić pracę bez pewności, czy będzie miał jak zarobić na życie, albo na przykład zmienić relacje, prawda, bo może żyje w grzechu. To są decyzje mające niesamowite konsekwencje.
0: Tak, ale one się nie dokonują tylko i wyłącznie mocą mojej woli, mocą mojej decyzji. One się dokonują w oparciu o światło łaski, które Pan Bóg mi daje. Nawrócenie jest darem Pana Boga. To Bóg mnie nawraca. Ja sam się nie nawracam. Bóg mnie nawraca, więc jeżeli Pan Bóg mi daje myśl do nawrócenia, o nawróceniu i daje mi światło poznania, na czym polega mój grzech, to daje mi Pan Bóg także siłę do tego, żeby ja z tym grzechem zerwał. Czasami są to okoliczności zewnętrzne, które temu też towarzyszą. Jeden z takich może bardziej dramatycznych przykładów, to jest osoby, która doświadczyła bardzo mocno zniewolenia działaniem złego ducha i żeby mogła przyjąć dar uwolnienia, żeby ta modlitwa o uwolnienie, której potrzebowała, przynosiła dobre owoce, to ona musiała zerwać ze swoim grzechem, a żyła w związku niesakramentalnym. Mhm. I teraz, żeby można było w ogóle myśleć o uwolnieniu z tych dręczeń, który zły duch tam, jak tam człowiekowi za skórę ostro załaził.
1: To muszę pójść do kogoś i powiedzieć, wyprowadzam się. Albo ty się wyprowadź.
0: Tak, albo nie, albo przynajmniej tyle, że żyjemy w czystości. Mhm. Tak, żyjemy oddzielne sypialnie, żyjemy w czystości, spowiadamy się. I to rzeczywiście się nam dokonało i to było początkiem tej drogi do uwolnienia i nawrócenia i potem uregulowania pewnych spraw, które się dało uregulować, no i potem już życie sakramentalne z mężem mogło być możliwe. Ale ileś tam lat było życia w czystości, w celibacie. I to jest właśnie to, że to zerwanie z grzechem jest fundamentalne, ponieważ to musi być moja decyzja. Nie da się iść drogą światła i ciemności, łaski i grzechu. Tak? Nie ma wspólnoty, to Pismo Święte nam mówi, między Bogiem a diabłem. Nie ma tutaj żadnego zbioru wspólnego. To jest albo tak, albo nie. Ja muszę dokonać wyboru. I ten wybór jest możliwy. Pan Bóg nie stawia nam wymagań, których my byśmy nie byli w stanie dokonać. Znaczy nie bylibyśmy w stanie im sprostać. Bóg nas do tego uzdalnia. Ale z mojej strony potrzeba decyzji, uświadomienia sobie, że ja tego po prostu potrzebuję. A skoro tego potrzebuję, to ja też tego chcę. Chcę wrócić do Boga, chcę żyć z Nim, bo widzę, że jestem słaby, bo widzę, że dotychczasowe moje życie, już mówiłem o tym, nie daje mi szczęścia, nie daje mi pokoju, nie daje mi radości, zabiera mi to wszystko. A ja nie chcę tak żyć, jak żyję. I dlatego mam motywację z jednej strony ludzką, a z drugiej strony łaskę Bożą, która mnie do tego uzdalnia i mogę tą drogę podjąć. I to zawsze tak jest, to są rzeczy, które są bardzo często, tak jak Pan mówi, bardzo radykalne decyzje trzeba je podjąć, ale jak ja słucham sobie świadectw wielu, wielu ludzi i Pan z pewnością również taki świadectw nie jeden raz usłyszał, to tak się dzieje. Człowiek takie decyzje podejmuje.
1: Bo są też takie miękkie rzeczy. Choćby, nie wiem co, uzależnienie od mediów społecznościowych, w ogóle mediów, od kanałów komunikacyjnych, że człowiek ma po prostu głowę oplątaną po prostu setkami komunikatów i widzi, że grzęźnie, tonie, że źle funkcjonuje, traci życie, nie umie nic z tym zrobić. To jest grzech czy nie?
0: To prowadzenie się do stanu uzależnienia zawsze jest grzechem. No, wtedy, kiedy już jestem uzależniony, no to powiedzmy sobie, moja wolność jest też ograniczona, więc ja w tym momencie może nie grzeszę ciężko, trwając w tym nałogu, ale to, że w niego wszedłem, to jak najbardziej.
1: No i co wtedy mówię sobie, od dzisiaj nie.
0: Na pewno taka decyzja jest bardzo potrzebna, że od dzisiaj

0: nie. Czy mi się to uda od dzisiaj, to ja tego jeszcze nie wiem. Może mi się nie uda. Ale decyzja, że ja nie chcę tak żyć, że chcę z tym zrywać, że ja chcę być wolny, jest potrzebna. Ja często spowiadam osoby na przykład, które są uzależnione od pornografii, a co za tym idzie od innych grzechów nieczystych. I te osoby się spowiadają regularnie. I ja w pewnym momencie zaczynam im mówić, idź i porozmawiaj z Panem Jezusem na temat tego, czy ty chcesz być wolny. Pytaj się Pana Jezusa, co ty masz zrobić, ale stawiaj sam sobie pytanie, czy chcesz być wolny, bo Pan Jezus bardzo często to pytanie zadawał. Co chcesz, żebym ci uczynił? Do takiego, który 30 lat był tam chory, czy więcej, mówi, czy chcesz być zdrowy? I Pan Bóg to pytanie mi zadaje, bo tak jak wejście w niewolę jakiegokolwiek grzechu jest moim aktem, moim wyborem, tak samo wyjście z tej niewoli to również musi być mój wybór, akt mojej woli.
1: Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze ten, kto podjął decyzję, że zmienia życie.
0: Tak jest, bo my jesteśmy powołani do życia pełnią życia, która jest w Panu Bogu. I teraz to jest życie, które wieczne jest mi dane, ale to jest także to życie, które ja tutaj na ziemi odzyskuję, bo to życie wieczne się tu zaczyna. I tu Pan Bóg chce mnie widzieć wolnym.
1: Wielką przemianę w swoim życiu przeszedł święty Paweł i dobrze wie, o czym mówi. A jego słowa usłyszymy za chwilę.

0: Dobre radio.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział 2, werset od 1 do 5.

0: Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
1: Jeśli się zastanawiamy, jak mamy zmienić swoje życie, to święty Paweł pisze w Chrystusie. I on tu pokazuje już taki sposób życia, gdzie w Chrystusie ludzie są zanurzeni. Czyli patrzą na innych, widząc w nich właśnie Chrystusa. Czyli są pokorni w sposób autentyczny, a to można zrobić tylko wtedy, kiedy naprawdę się widzi w bliźnim Chrystusa.
2: Tak, ale też kiedy się widzi prawdę o sobie. Bo tutaj to słowo pokora, czekałem na to słowo pokora w tym pytaniu, dlatego że mamy bardzo mocno podkreśloną pokorę Pana Jezusa. I teraz, żeby się samemu uznać za grzesznika, żeby przyznać się do swoich grzechów, żeby powiedzieć zbłądziłem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję pomocy, potrzebuję Jezusa, to tutaj trzeba wiele pokory w każdym z nas. I Pan Bóg do tej pokory nas doprowadza. Uniżyć się, przyznając się do swoich grzechów, idąc do konfesjonału. Czasami niektórzy mówią, po co ja mam iść do konfesjonału i drugiemu człowiekowi gadać o swoich grzechach. No właśnie, jest to jakieś upokorzenie i z tym czasami mamy problem. A mimo wszystko Pan Bóg chce, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się uniżyli, ponieważ podstawą wszelkich grzechów jest pycha, czyli przekonanie, że ja wiem lepiej, że ja jestem sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, że jestem punktem odniesienia, że nikt mnie nie będzie uczył, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, ja sobie będę robił po swojemu. Ta droga zawsze prowadzi do upadku, bo pycha kroczy przed upadkiem i to, co my budujemy na sobie, jest tak naprawdę budowaniem kolejnej wieży Babel w historii zbawienia, tym razem mojej własnej, prywatnej historii zbawienia, i ona musi upaść. A Pan Bóg chce, żebym doszedł do takiego wniosku, być może właśnie na ruinach już tej mojej wieży Babel, że ja chcę żyć w Jezusie. Chcę Go naśladować, chcę być Jego uczniem, chcę być do Niego podobny, czyli też patrzący na świat, na drugiego człowieka oczami Jezusa, który, jak wiemy też zresztą od świętego Pawła, nie szukał własnej chwały. On się właśnie uniżał się, służąc całkowicie swoim czasem, swoimi możliwościami, mocą swojej bawczej miłości, swojego Ducha Świętego, wszystkim tym, którzy byli pod władzą diabła, którzy byli nieszczęśliwi.
1: Czy tutaj można jakoś paktować? To znaczy, czy można powiedzieć, dobrze, chciałbym tutaj jakby odnowić to mieszkanie, w którym mieszkam, żeby światło Ducha Świętego tam wpadło, ale zacznę może od przedpokoju, duży pokój troszkę ogarnę, a ten mały i kuchnię to może w następnej dziesięciolatce.
2: Albo tak
1: przynajmniej.
2: Jest. No właśnie, czasami mówimy, że my przyjmujemy czasami Pana Jezusa tak jak księdza po kolędzie. Do tego jednego wymiecionego pomieszczenia, a dalej niech ksiądz nie zagląda. No ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tak na wzór świętej Teresy Wielkiej, że nasze życie to jest taka wielka twierdza, prawda, wiele pomieszczeń, i pomyślmy sobie, że my nawet wysprzątamy większość tych pomieszczeń i tam Pana Jezusa wpuścimy, ale w jednym będzie trup w szafie siedział. no toż przecież nawet gdyby te wszystkie pozostałe pomieszczenia były przewietrzone, to ten smród z tego jednego pomieszczenia, pokoju, który nie jest oddany Jezusowi, on będzie całą chałupę zatruwał.
1: No i trup nocami będzie chodził po domu, bo...
2: To już zombie.
1: No bo jak jest jakiś taki pewnie grzech poważny, to on jednak to szambo wybija.
2: Dokładnie. I będzie nam wyniszczał dom. To nie da się wpuścić Jezusa tylko i wyłącznie do części swojego mieszkania. Oczywiście ja mogę coś takiego próbować, ale to jest oszukiwanie samego siebie i nigdy nie zadziała. I w ogóle nasz problem, myślę, że w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania często polega na tym, że my tak... Powiedzmy sobie, myjemy fasadę naszego domu, nawet nie przedsionek, ale myjemy fasadę naszego domu. I tak, że na zewnątrz to fajnie odkurzyłem troszeczkę, ale do środka Jezusa nie wpuszczamy. Tymczasem nawrócenie polega na tym, żeby do każdej przestrzeni mojego życia, do każdego wydarzenia, każdej historii, każdego brudu, ale też każdego cierpienia Jezusa zaprosić. Pozwolić mu tam wejść.
1: Czyli jak to się robi? Czy to się robi tak, to ja teraz będę ci otwierał pokój po pokoju, czy raczej mówię mu, weź, masz klucze i ja tu posiedzę sobie na stołeczku, a ty rób co chcesz.
2: Ten drugi sposób byłby idealny. Ale czy ja jestem w stanie tak oddać Panu Jezusowi klucze i powiedzieć, Panie, jesteś Panem mojego domu, mojego życia i teraz rób w tym domu co chcesz. Oczywiście, że jesteśmy w stanie pod wpływem łaski coś takiego powiedzieć, ale tak sobie myślę, czy jesteśmy w stanie w tym wytrwać. Bo ja takie powiedzonko uknąłem, czy ukułem swego czasu, że często to nasze oddawanie życia, moje oddawanie życia Jezusowi, to było takie, mówiłem głośno, Panie Jezu, jesteś Panem mojego życia, a cicho dodawałem, i ja też. No i wiadomo, że to tak funkcjonuje, bo my rzeczywiście jesteśmy, jacy jesteśmy. I myślę sobie tak, do końca naszego życia będą takie pomieszczenia w tym domu, którym jest nasza dusza, nasze życie, które Pan Jezus będzie mi pokazywał. Tego jeszcze mi nie oddałeś. Tego jeszcze mi nie otworzyłeś. Chodzi o to, żebym na ten moment, w którym dziś decyduję się na nawrócenie, żebym na dziś, tak jak to widzę, żebym oddał Panu Jezusowi wszystko, co jest, tak? Co potrafię mu oddać, co widzę, że jest nieoddane Jemu. A On mi będzie pokazywał kolejne te pomieszczenia, których ja dziś nie widzę. Ale chodzi o to, żeby świadomie nie zatrzymywać dla siebie jakiejś tam kontroli nad jakimś tam mieszkankiem i gdzie mam na drzwiach napisane prywatne, nie wchodzić, bo ja sobie siedzę tam w moim grajdołku, bagienku, jak Shrek, prawda? I jest mi tam fajnie.
1: Przykład mamy, to jest przykład potężny, bo Święty Paweł mówi, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Jeśli mam go naśladować i z nim współpracować, to ogołocić samego siebie, przyjąwszy postać sługi wobec Boga, to chyba w ogóle nie ma innej drogi, ale to jest radykalna droga.
2: To prawda, no ale w ogóle chrześcijaństwo jest bardzo radykalną drogą i kto chce iść drogą nawrócenia, to też idzie drogą radykalną, bo idzie pod prąd swoim nawet naturalnym, swoim jakimś skłonnościom, pragnieniom nieuporządkowanym, idę pod prąd, sprzeciwiam się też troszeczkę sobie samemu i temu, co jest we mnie słabe, grzeszne, nieuporządkowane. Ale im bardziej decyduję się na to, żeby służyć, i też, no służąc Jezusowi, chcę służyć braciom, bo też tutaj Paweł o tym mówi w tym pierwszym czytaniu, że ja przestaję myśleć o sobie, a zaczynam dostrzegać innych ludzi. Tak? Paweł mówi, niech każdy z was ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Miejcie te same dążenia. Jeżeli ja idę we wspólnocie, która dąży do Jezusa, która dąży do relacji z Nim, która dąży do świętości, to mi jest łatwiej. Łatwiej mi jest sprzeciwiać się grzechowi, łatwiej mi jest zdobywać się na pokorę, na postawę służby, na postawę uniżenia, bo mam innych, którzy mnie w tym wspierają. Jeżeli mi jest ciężej, to ktoś mnie wesprze, jeżeli komuś innemu jest ciężej, to ten ktoś mnie pociągnie. I tak pociągając się nawzajem ku Jezusowi, no budujemy to Jego Królestwo na ziemi i w sobie samych.
1: Paweł mówi o Jezusie, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Mi się słowo śmierci skojarzyło od razu aż do wyzwolenia, czyli do śmierci we mnie starego człowieka, do śmierci we mnie grzechu.
2: Tak, bo my mamy ukrzyżować, to też z Pisma Świętego w tej chwili nie przypomnę sobie, musiałbym poszukać, mamy ukrzyżować swoje naturalne skłonności, czyli pozwolić Jezusowi, żeby On przybił do krzyża nas samych.
1: Być gotowym na śmierć.
2: Czyli być gotowym na śmierć tak dla siebie, tak? Śmierć tego, co we mnie jest słabe, grzeszne, co jest takie tylko moje, po to, żeby z Jezusem powstać do nowego życia.
1: Czyli to nie chodzi o malowanie dużego pokoju, tylko chodzi po prostu...
2: O remont generalny. Remont generalny, którego dokonuje Jezus, nie my. My się na to decydujemy. My jesteśmy w pewnym sensie inwestorami, bo to jest moje życie. Ale oddaję Jezusowi do dyspozycji całe moje życie po to, żeby On wszedł tam z całą swoją mocą i naprawdę wymiótł wszystko do zera, co jest niewłaściwe i wypełnił to wszystko swoim światłem.
1: Za chwilę posłuchamy słów Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio.
2: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, werset od 28 do 32.
3: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
2: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. To może oznaczać, że nie da się wierzyć i mieć relacji z Bogiem na 1/10, 1/5 i na 3/4. No bo ci faryzeusze, którzy jednak przy świątyni spędzili całe życie i czytali pisma i byli w świętych szkołach, okazuje się, że wszyscy nawalili. To jest coś nie tak. A wchodzą przed nimi nierządnice, czyli... A co jest takiego w tych nierządnicach i w tych celnikach, że oni wchodzą, a tamci nie wchodzą? Bo to jeszcze nie było Eucharystii wtedy, prawda?
4: Tak, to prawda, nie było Eucharystii, ale Pan Bóg człowieka zawsze w prawdzie stawiał, w Starym Testamencie również, i do nawrócenia wzywał, ukazując grzechy, konfrontując człowieka z jego wyborami, z jego decyzjami. I to jest tak, kiedy popatrzymy sobie na takiego celnika Mateusza, czy Zacheusza, czy jeszcze innych przedstawicieli zawodów, o których tutaj nam Pan Jezus w tej przypowieści mówi.
2: Czyli biznesu i resortów siłowych oraz różnych innych.
4: Rozmaitych. To są ludzie, którzy doświadczali skutków swojego grzechu. Którzy naprawdę czekali tylko i wyłącznie na moment, żeby się od tego dna odbić, ponieważ widzieli, jak bardzo daleko odeszli od wszystkich i nie mieli wspólnoty z ludźmi, bo byli wzgardzeni, poniżeni, odrzuceni. Nie mieli relacji z Bogiem, bo i w sumie do świątyni nikt ich nie wpuścił, a oni też tam nie mieli specjalnie czego szukać.
2: No punktów nie nabili, bo być może ci faryzeusze w swoim przekonaniu to bili trochę punktów i liczyli na coś, nie? A tutaj nierządnica, sorry, to w ogóle nie ma jak konkurować.
4: Tak jest. I Pan Jezus czeka na taki moment w naszym życiu, kiedy my staniemy przed Nim w całkowitej prawdzie, całkowicie ogołoceni z całych swoich zasług. Oni rzeczywiście tych zasług żadnych nie mieli i im łatwiej było się w pewnym sensie otworzyć na miłosierdzie Pana Boga, ponieważ doświadczali bez nadziei swojego grzechu. Doświadczali dna, tak mówię, tak już powiedziałem, totalnego ogołocenia ze wszystkiego. Że w sumie nie mieli nic oprócz przyjemności, oprócz bogactwa. Nie mieli nic, tak? Mieli to, co grzech im zaproponował, ale to im nie dawało szczęścia. Więc kiedy Jezus przychodził, patrzył na nich swoim wzrokiem i udzielał im swojej łaski, tam Duch Święty potężnie działał, i kiedy powiedział takiemu w komorze celnej: pójdź za mną, no to on natychmiast zostawiał rzeczy, poszedł za nim, tak? Kiedy przyprowadzili mu tą kobietę, wreszcie odeszli, Pan Jezus mówi: nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej pory już nie grzesz.
2: Ale jakie to jest mocne, ja, aż jak to ksiądz powiedział, to mi ciarki przeszły, bo to on nie powiedział: zmień swoje życie, a ja cię nie potępię. Nie, on powiedział: ja cię nie potępiam.
4: Tak jest.
2: A tego już nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. I jeszcze jest coś takiego, że o ile ci faryzeusze właśnie być może tłukli te punkty i mieli tam sobie podpisywane, ile mają punktów, a ta nierządnica, czy ten celnik, który widzi, że jednak chciałby inaczej, w takiej rozmowie może powiedzieć: sorry, ja mam 0 punktów, albo mam -100. To Jezus mówi: tak, no to ja ci dam 1000 to sobie mniej.
4: Dokładnie, tak jest. To jest też taka anegdotka o tej kobiecie, prawda, która takiej pobożnej, która ma zdobyć 4000 punktów na sądzie, na wejściu u świętego Piotra do bramy, więc ma wymieniać swoje zasługi. Co takiego zrobiła w życiu, co jej daje te punkty, żeby mogła wejść do nieba. I ona wszystko wymieniła, co miała i tam zdobyła tam ze 20 punktów na 4000 możliwych. I wreszcie w takiej rozpaczy ryknęła: Jezu, ratuj. Bardzo dobrze, 4000. Tak, i to jest właśnie to. Jezus jest Zbawicielem. Nie zbawiają mnie moje dobre uczynki. Nie zbawiają mnie te punkty, które ja sobie jestem w stanie sam uzbierać, licząc na to, co ja, na swoje możliwości. Ja potrzebuję Jezusa. I bardzo często doświadczenie dna swojego grzechu pomaga mi podjąć decyzję, że tylko Jezus jest w stanie mnie zbawić. I ja się wtedy na Niego otwieram i dlatego jestem pierwszy w Królestwie Niebieskim.
2: No i teraz można myśleć w tej perspektywie o przemianie życia. Łatwiej jest może przemienić życie, kiedy widzę siebie jako faryzeusza czy jawną grzesznicę, czyli widzę, że po prostu naprawdę nie mam tych punktów. Nie jest to lifting.
4: Puste ręce przynoszę, tak? Przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mną. Kiedy ja nie mam nic, kiedy wiem, że nic Panu Bogu nie mogę dać, jestem w stanie przyjąć od Niego wszystko, co On mi daje, czyli cały ogrom Jego miłosierdzia. Ponieważ tylko i wyłącznie w oparciu o to miłosierdzie Boże ja dostępuję zbawienia. Przez nie otwierają się dla mnie bramy nieba. Wszystko to, co podejmujemy tutaj w naszym życiu duchowym, w życiu religijnym, tak naprawdę ma zmierzać do tego, żeby moje serce, moje życie było coraz bardziej otwarte dla Jezusa, który zbawia. A my często zapominamy o tym i czynimy z tych praktyk religijnych swój sposób zasługiwania na niebo. Chcemy sobie zasłużyć u Pana Boga, chcemy sobie kupić zbawienie, kupić niebo i chwalimy przed sobą samym, że ja tyle dobrych uczynków zrobiłem, że ja tyle pielgrzymek odprawiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko takie moje. A Pan Jezus mówi, to nie jest Twoje, tylko ja Ci to dałem. Ja Cię uzdolniłem do tej modlitwy. Ja Cię uzdolniłem do tej pracy nad sobą. Ja Cię uzdolniłem do dobra, które czynisz. A Ty to, co masz mi dać swojego, to daj mi swój grzech. Więc zobacz ten grzech. Przyznaj się do tego grzechu. Nie udawaj przede mną, a przede wszystkim przed sobą samym, że wszystko w Twoim życiu jest tak dobrze, że Ty już jesteś, prawda, dwoma nogami w niebie. I tylko jeszcze głowa z tyłu gdzieś została. Nie, zdaj się na moją łaskę. Pozwól mi się poprowadzić, przemienić, uświęcić.
2: Ksiądz powiedział, że mogę dać swój grzech. Taki dar to mogę dać?
4: Ależ jak najbardziej. To jest ten dar, na który Pan Bóg naprawdę liczy. Bo to, co do siostry Faustyny mówił, to, co do innych świętych Pan Jezus mówił, że oddanie Mu moich grzechów jest wychwalaniem Jego miłosierdzia, ponieważ ja się wtedy zdaję całkowicie na Niego. I mówię: Panie, nie liczę na siebie, ponieważ jestem słaby, grzeszny, a wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy, że Ty je wziąłeś i w zamian za te grzechy dajesz mi swoją łaskę, swoje zbawienie, swoją miłość. Dlatego tak naprawdę to, co ja mam swojego własnego, to są przede wszystkim moje grzechy. A wszystko inne, całe to dobro mojego życia, to ja od Pana Boga dostałem.
2: Mi się wydaje, że my bywamy w obydwu sytuacjach. Czasem zaczynamy bardzo dobrze, na przykład ślubem kościelnym i obietnicą wychowania dzieci po chrześcijańsku, a potem się sypie, obiecuję, że idę i tak pójdę do połowa, a potem już nie idę. A czasem zaczynamy zupełnie odwrotnie, czyli właśnie zaczynamy od wyboru swojego, od nieuczciwości, ale potem widzimy, nie, to nie działa.
4: To prawda i myślę, że w każdym z nas znajdziemy coś i z jednego, i z drugiego syna.
2: I czasem jest tak, że to jest sinusoida w ogóle.
4: Dokładnie tak, ponieważ my żyjemy w czasie. A że żyjemy w czasie, to ciągle dokonujemy zmian, ciągle dokonujemy wyborów. I ciągle ulegamy różnego rodzaju pokusom, z którymi diabeł do nas przychodzi i dajemy się zwodzić, ale potem znowu przychodzi opamiętanie i wracamy do Pana Boga. Więc to nie jest tak, że to takie radykalne wybory. Raz się nawróciłem, już się więcej nie muszę nawracać. Albo raz odszedłem od Pana Boga i w związku z powyższym już nigdy do Niego nie będę mógł wrócić. Nie. Zawsze mogę się nawracać i zawsze muszę się nawracać. Zawsze tego nawrócenia potrzebuję. I Pan Bóg daje mi szansę do końca mojego życia i szuka mnie i ciągle do mnie mówi: dziecko moje, czyli z miłością, idź i pracuj w tej winnicy, przyjdź do mnie, zaangażuj się, opamiętaj się i daje tą łaskę opamiętania. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że On nas nigdy nie przekreśla, ale zawsze nas szuka i czeka na ten moment, w którym będziemy w stanie tą Jego łaskę podjąć, ten głos usłyszeć i za Nim pójść.
2: Czyli jeśli chce coś zmienić w życiu, dziś i teraz, to co zrobić? Jak ten dialog zacząć?
4: Powiedzieć, idę Panie. Idę Panie. Trzeba konkretnej decyzji. Nie od jutra, tylko od dziś. Więc skoro dziś chcę zmienić swoje życie, to mówię, Jezu, wracam do Ciebie. Jeżeli widzę, że dawno nie byłem u spowiedzi i grzech króluje w moim życiu i ciągle Panu Bogu mówiłem nie w ostatnich tygodniach, miesiącach, a może i latach, to się przygotowuję do dobrej spowiedzi, idę do Jezusa i mówię, Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przebacz mi moje grzechy, obdarz mi swoim miłosierdziem. Nazywam te grzechy po imieniu i Pan Bóg przygarnia mnie do siebie i daje mi nowe życie.
2: I tym nowym życiem dziś kończymy. Jeśli Państwo chcą wesprzeć Radio Warszawa i tworzenie tych audycji, księga, serdecznie zapraszam. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
4: Ksiądz Łukasz Turek
2: i Paweł Kęska.
1: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzisiaj w stolicy Wielkopolski zachmurzenie umiarkowane, ale pojawiają się przejaśnienia. Na termometrach temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna 7 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę w kierunku zachodnim. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.

polscy siatkarze mistrzami Europy. To zdanie, które chyba najlepiej rozpocznie nasz wspólny poranek. Polscy siatkarze jak zawsze nas nie zawiedli i zwyciężyli w finałowym pojedynku Mistrzostw Europy z drużyną Francji wynikiem 3-1. Było sporo emocji, szczególnie w pierwszym secie, który zakończył się dla Polaków zwycięstwem, ale na triumf musieliśmy jednak chwilę poczekać, bo punktacja w pierwszym secie to 31-29. No i omalże go nie przegraliśmy. Ale całe szczęście Sokole Oko Marcin Nowakowski zauważył, że przeciwnicy dotknęli siatki. Francuzi byli jednak, ciekawostka, tak przekonani o sukcesie rodaków, że puścili w telewizji reklamy. Zdarza się. A cóż można powiedzieć o naszych siatkarzach? Są po prostu najlepsi i zawsze dostarczają nam wiele pozytywnych emocji, które już teraz o poranku Wam przekazuję. A teraz piosenka specjalnie z dedykacją dla naszych siatkarzy. Jest ona nieodłącznym elementem każdego meczu. Myślę, że kibice dobrze ją znają.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
3: Jeśli czyjeś słowa i czyny nie są zgodne, jest dla nas oczywiste, że bardziej należy ufać czynom. Słowa mogą zwodzić nawet tego, kto je wypowiada. Dopiero konkretne wydarzenia i wybory odsłaniają serce i charakter człowieka. Tę zasadę dobrze odnieść także do siebie. Nie warto bezkrytycznie ufać wszystkim swoim myślom. Dobrze jest czasem spojrzeć na własne życie tak, jak patrzy się na kogoś obcego, którego chce się zrozumieć. Może się wtedy okazać, że człowiek, którego zobaczymy, jest inny niż ten, którego znamy z własnych wyobrażeń. Pomyśl, czy znajduje czas na szczery rachunek sumienia, patrząc bardziej na swoje czyny, niż na to, co o sobie myślę?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Nie ma miejsca jak dom i mrozu, czyli śpiewający fizjoterapeuta. Taka ciekawostka już od samego rana was nimi zasypuje, ale jak tu się powstrzymać, kiedy świat jest taki ciekawy? Mrozu, czyli Łukasz Mróz, mimo wielu sukcesów artystycznych, zdecydował się na podjęcie studiów, studiował fizjoterapię, a teraz leczy nie tylko rękoma, ale także swoim głosem. Nadszedł najwyższy czas na diwę sceny muzycznej, czyli Jennifer Lopez, która dostarczy nam wiele dobrej energii, a może niektórych nawet porwie do tańca. Utworem Love Don't Cost a Thing. To co? Gramy!

0: sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Cztery pory roku, Wiktor Waligura i Dry School, czyli piękna piosenka na piękną niedzielę. Być może pesymiści mi nie uwierzą, ale to naprawdę będzie piękny dzień. Pogoda już się klaruje, jeśli będzie taka jak wczoraj, na co się zapowiada, to będą idealne warunki na spacer, a ja zrobię małą aktualizację. Tydzień temu mówiliśmy na antenie o grzybobraniu. Ja na grzyby się wybrałam wczoraj i powiem szczerze, że się nie zawiodłam. Po dwóch godzinach wróciłam z pełnym koszem, także motywacja dla tych, którym być może wygodnie się jeszcze leży w łóżku. Biegnijcie, póki są. A podczas grzybobrania dobrze słuchać dobrego radia na dobry dzień. Ja serdecznie to polecam, a teraz gramy. Grupa Coldplay i utwór Paradise.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Europe The Final Countdown. Piosenka, która o poranku daje niezłego kopa do działania. Nawet mnie tutaj w studiu pobudziła. Utwór odniósł globalny sukces i dotarł do pierwszego miejsca na listach przebojów w ilu krajach? Aż 25. No i przy okazji stał się nieoficjalnym hymnem imprez i wydarzeń sportowych na całym świecie, o czym wszyscy dobrze wiemy. A zaraz wysłuchamy utworu Sanach i Vito Bambino, ale jazz. I teraz ja mam do was pytanie. Czy słyszycie w tej piosence jakiś inny znajomy głos? Może go rozpoznajecie? Jestem ciekawa, czy ktoś przeprowadzi małe śledztwo na ten temat. Ja znam odpowiedź, więc chętnie przeczytam wasze odpowiedzi. Jeżeli macie ochotę pobawić się w detektywa, no to serdecznie do tego zachęcam. Piszcie, co wysłyszeliście pod numer 601 077 033. Czekam na wasze odpowiedzi, a tymczasem obiecany, ale jazz.

Czas dzisiaj zdecydowanie szybko mi mija, a to niedobrze, bo to ostatni wolny weekend dla studentów, do których się zaliczam. Słuchajcie, damy sobie radę. A jak na razie serdecznie zapraszam Was na prognozę pogody o godzinie 9:00. Ale zanim prognoza pogody, no to koniecznie gramy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Stolice Wielkopolski nadal zachmurzenie umiarkowane, pojawiają się przejaśnienia. Na termometrach temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna 7 stopni Celsjusza. Spokojnie, w następnych godzinach będzie już tylko cieplej. Wiatr jest z prędkością 9 km na godzinę w kierunku zachodnim. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Na zegarach minuta po godzinie 9, a przy mikrofonie Maria Pińska. Jestem z wami do godziny 14. Dzień dobry.

Kilkanaście minut temu zadałam wam pytanie, zagadkę. Jaki głos pojawia się w utworze Ale Jazz poza Vito Bambino i Sanach? Serdeczne gratulacje i pozdrowienia dla Agaty, która jako jedyna poprawnie rozwiązała moją poranną zagadkę, ale nie martwcie się, was nie pozostawię bez odpowiedzi. W piosence Ale Jazz oprócz wokalu Sanach i Vito Bambino pojawia się także Dawid Podsiadło. Wspiera swoich przyjaciół falsetem, wpadł do studia i nagrał dosłownie dwa słowa: inny kolo. Taki cytat. Zgaduję, że teraz nie jedna osoba drapie się po głowie i mówi: faktycznie, skąd znam tego kolo? Sama prowadziłam śledztwo na ten temat, więc wiem, że nie było to łatwe. A teraz powracamy do grania, i to grania po polsku. Kuba i Kuba, stygnie lato. Oj, stygnie.

4 minuty po godzinie 9. Tych, którzy dopiero do nas dołączyli, serdecznie witam i mówię wam dzień dobry. Na chwilę zrobiło się światowo. Wysłuchaliśmy utworów Weather With You w wykonaniu Crowded House, Under Pressure grupy Queen i Davida Bowie, a następnie powróciliśmy do naszych polskich, równie dobrych utworów, grając hit Weź nie pytaj Pawła Domagały. A teraz kontynuujemy polskie granie. Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera.

Za 16 minut godzina 10. Dzisiaj ostatni dzień poznańskiego festiwalu kryminału Granda, tak więc dzisiaj w stolicy Wielkopolski dzieje się naprawdę wiele. Program festiwalu jest bardzo ciekawy, tak więc zapraszam. Zapraszam także do wysłuchania rozmowy z Agatą Pożewiłko, dyrektor imprezy, która odwiedziła studio Radia Emaus jako poranny gość 18 września. Rozmawiała z nią Lilia Łada, a wy tej rozmowy, a także innych audycji możecie posłuchać na stronie internetowej Radia Emaus, a także w aplikacji mobilnej, do czego serdecznie zachęcam. Znajdziecie tam naprawdę wiele ciekawych treści. Jeżeli coś was ominęło, albo akurat nie mogliście wysłuchać wyczekiwanej audycji, to możecie to bez najmniejszego problemu nadrobić, a teraz gramy. Cheap Thrills i See Ya!

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Przy dojrzałość.
2: Po reklamie. Radio Emaus.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W Dzień Pański gromadzimy się w świątyni, aby złożyć najświętszą ofiarę naszego zbawienia, bo to jest nasze ostateczne powołanie i przeznaczenie. Wędrujemy drogą ku temu celowi, abyśmy w tej Eucharystii mogli godnie i owocnie uczestniczyć. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie: sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyższych stojących od siebie, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Moi drodzy, myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, przyszliśmy do świątyni na Eucharystię nie po to, żeby, mówiąc trochę sarkastycznie, niebieski komputer odhaczył nam zaliczony obowiązek niedzielny, ale po to, aby spotkać się z żywym Bogiem, aby włączyć się w ofiarę Chrystusa za nasze zbawienie, aby usłyszeć Słowo i aby może skonfrontować to Słowo, które do nas dzisiaj dotarło, z tym, jaki jest stan naszego ducha, jaki jest sposób naszego myślenia, jaki jest sposób pojmowania rzeczywistości, zwłaszcza tych najważniejszych kwestii, jakimi są nasze duchowe życie, nasza relacja z Bogiem, a ostatecznie perspektywa naszego zbawienia, bo przecież to jest nasze ostateczne wezwanie. Aby na te pytania odpowiedzieć, trzeba się pochylić nad dzisiejszym Słowem Bożym i zastanowić się, jakie jest przesłanie tegoż Słowa. Czy da się dostrzec jakiś jeden wiodący temat w tych czytaniach, które usłyszeliśmy? Bardzo łatwo go zauważyć, zwłaszcza w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela i w Ewangelii. Chodzi o właśnie wieczne zbawienie i chodzi o to, co należy czynić, aby to zbawienie osiągnąć. Prorok mówi o zachowaniu duszy. To jest tożsamość właśnie z tym wejściem do Królestwa Bożego. To wejście do Królestwa czy zbawienie jest darem Bożym, to oczywiste. Natomiast ten dar nie spełnia się w nas, w naszym życiu w sposób taki automatyczny. My musimy go przyjąć, my musimy go dobrze wykorzystać, właśnie kształtując według tego daru nasze życie. I kiedy sobie uświadamiamy tę prawdę, być może trudną, być może taką, którą jakoś trzeba nam przetrawić, to powstaje pytanie, kto zapewnia sobie, kto do tego celu dochodzi. Najbardziej oczywistym wydawać by się mogło i takim prostym, jasnym, klarownym byłby sposób myślenia, który chyba był właściwy tym adwersarzom Ezechiela, których Pan Bóg przez proroka Ezechiela gani. Mianowicie oni sądzili czy myśleli, że przestrzeganie prawa i jakiś taki matematyczny bilans tej sprawiedliwości jest właściwy i wystarczający do tego, żeby właśnie tę swoją duszę ocalić. A prorok mówi, że to nie jest tak, iż Pan Bóg oceniając, sądząc człowieka, bo wierzymy przecież także, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, że ta sprawiedliwość Boża nie jest taką sprawiedliwością, nazwijmy to, matematyczną, gdzie Pan Bóg zasiądzie na tronie i na dwóch szalach będzie kładł, na jednej będzie kładł nasze dobre czyny, na drugiej będzie kładł nasze złe czyny i które przeważą, to tam pójdziemy do wieczności. Pan Bóg mówi, że sprawiedliwy, gdyby odstąpił od sprawiedliwości, zgubi swoją duszę. Grzesznik, odstępując od swojego grzechu, ocali swoją duszę. I to jest pewien proces, który toczy się w życiu człowieka i niezależnie, nieważne od tego, czy to przejście na drugą stronę dokonało się wcześniej, od początku, czy też gdzieś tam dopiero na końcu. Pamiętamy ubiegłotygodniową Ewangelię o pracujących w winnicy. Ci, którzy przyszli do pracy o 11 godzinie, czyli pracowali tylko jedną godzinkę, otrzymali tyle samo, co ci, którzy pracowali cały dzień. Pan Bóg inaczej nagradza dobro. I podobnie ma się rzecz w Ewangelii, gdzie

Jezusa. A ci, którzy za sprawiedliwych się mieli, tego wezwania Janowego nie przyjęli i utracili możliwość udziału w darze Chrystusowego odkupienia. Co to znaczy dla nas dzisiaj to przesłanie? Po pierwsze, pokazuje nam, że sprawiedliwość Boża, bo ciągle ten temat nam powraca, jest sprawiedliwością zupełnie inną, aniżeli ludzka sprawiedliwość. Bóg inaczej ocenia i osądza człowieka niż my samych siebie, a zwłaszcza niż my oceniamy, osądzamy innych. Sprawiedliwość Boża idzie zawsze za miłosierdziem. Święty Jan Paweł II w encyklice Divis in Misericordia o Bogu bogatym w miłosierdzie analizuje ten problem właśnie relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem i dochodzi do ostatecznego, końcowego wniosku. Miłosierdzie jest przed sprawiedliwością. Sprawiedliwość Boża przeniknięta jest miłosierdziem. I to jest właśnie ten moment, którego dzisiaj także Słowo Boże nam przypomina. Po drugie, to Słowo Boże mówi nam, że życie chrześcijańskie jest pewnym procesem. To nie jest coś, co jest skamieliną. To nie jest coś, co jest czymś ustalonym raz na zawsze kształt naszego osobistego życia, ale jest wzrastaniem, wędrowaniem, dojrzewaniem. Czasami niestety bywa karłowaceniem, utratą, ale zawsze jest to jakaś droga. I ważne jest, aby kierunek tej drogi był właściwy, abyśmy potrafili postępować na drodze ku Bogu, na drodze świętości. Dla Boga ważne jest to, czy człowiek odpowiada coraz lepiej, coraz bardziej świadomie, w sposób coraz bardziej dojrzały, odpowiedzialny i pełny na te wezwania, które Pan Bóg przed nami stawia. Życie chrześcijańskie jako swoiste pielgrzymowanie. I z takiego sposobu widzenia wynikają jako dwa kolejne zasadnicze wnioski. Najpierw to, że jesteśmy wezwani do wzrostu. Wezwani do tego, aby poszukać coraz lepszej jakości tego naszego duchowego życia. Aby nie zatrzymać się, nie spocząć na laurach, bo stojąc w miejscu, faktycznie cofamy się. Jak to uczynić? To już indywidualnie zależy od stanu ducha każdego z nas. Ale weźmy prosty przykład, prosty temat, który każdy z nas doświadcza. Nasze postanowienie poprawy przy spowiedzi. Więcej nie pamiętam, za grzechy serdecznie żałuję, postanawiam poprawę. Tak żeśmy się nauczyli w młodości, w dzieciństwie i tak pewnie do dzisiaj na końcu spowiedzi wypowiadamy te słowa. Co to znaczy postanawiam poprawę? No chcę być lepszy. Tylko boję się, że jeżeli powiemy postanawiam poprawę, chcę być lepszy, to niewiele z tego wyniknie i następna spowiedź będzie dokładnie taka sama jak ta poprzednia. Bo trzeba nam konkretu. Oczywiście konieczne jest to generalne pragnienie dobra w naszym życiu i to jest to postanowienie poprawy nie jest gwarancją, tylko jest pragnieniem dobra w naszym życiu. Ale żeby to dobro przybierało taki realny kształt, trzeba nam spojrzeć na nasze życie w kategoriach bardziej konkretnych ujęć. Zaniedbuję modlitwę, przywołuję przykład. To znaczy, że powinienem sobie wyznaczyć. Będę codziennie, zorganizuję tak czas, czy to w ciągu dnia, czy wieczorem, że kilka minut poświęcę na spotkanie z Panem Bogiem. Konkretne postanowienie. Wyłączam wtedy wszystkie inne obok istniejące rzeczywistości, ja i Pan Bóg. I po 2 tygodniach będę wiedział,

czy coś się na lepsze zmieniło, czy uczyniłem chociażby malutki, ale krok do przodu, czy też niestety nie, ale będę wiedział, że coś się stało w moim życiu dobrego. To takie konkretne postanowienie poprawy ma też taki wymiar takiego, powiedzmy, kształtowania naszej siły, naszej woli. Bo każdego dnia to postanowienie będę musiał świadomie spełnić albo powiedzieć, no dzisiaj odpuszczam. I w tym momencie będę widział dokładnie, czy moje życie jest wzrastaniem, jest postępem, jest rozwojem. Stawiać sobie bardzo jednoznacznie wyznaczone zadania. To sprawia, że jest jakiś w naszym życiu rozwój. A powtórę, czy drugi wniosek z tego dynamizmu życia chrześcijańskiego i z tej logiki Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości jest taki, iż możemy na nasze życie patrzeć w kategoriach nadziei. Nigdy, nawet w najciemniejszej duchowej nocy, człowiek nie powinien popadać w taki stan, który trzeba byłoby określić wręcz duchową rozpaczą. Jestem zgubiony, już nie ma dla mnie ratunku, nie ma żadnych szans. I cofam się w tym momencie, wycofuję się z wysiłku pracy nad sobą. Logika Bożej ekonomii, właśnie to. Grzesznicy opamiętali się i zwrócili do Boga. Pracujący w winnicy przyszedł na ostatnią godzinę i oni otrzymali to, co Pan Bóg dla nas przewidział. Nigdy nie ma dla człowieka momentu, w którym musiałby powiedzieć, to jest koniec, nie ma dla mnie nadziei. To tylko ci, którzy są w piekle, jak u Dantego napisano, tu są ci, którzy nie mają już nadziei. Póki człowiek żyje, nadzieja pochodząca z tej świadomości Bożego miłosierdzia w nas musi być. A więc dzisiaj Słowo Boże wzywa nas do dwóch, czy zaprasza nas do dwóch wartości, które nasze życie kształtować powinny. To jest dynamizm, czyli wzrost, i to jest nadzieja, czyli nie spuszczanie głowy. Niech będzie to słowo dla nas pouczeniem i umocnieniem.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Otrzymaliśmy ducha przybrania za dzieci, dlatego z ufnością wołajmy do Boga. Za Kościół Święty, aby w służbie Ewangelii zawsze brał w obronę ludzi biednych, pozbawionych środków do życia, odrzuconych. Ciebie prosimy. Za sprawujących władzę, aby stanowili prawa, które zabezpieczą sprawiedliwość, pokój. Ciebie prosimy. Za migrantów i uchodźców, którzy musieli opuścić swoje ojczyzny, aby znaleźli godne warunki życia. Ciebie prosimy. Za ludzi zniechęconych, za załamanych, o siłę ducha dla nich. Ciebie prosimy. Za dobrodziejów naszej katedry, aby zmarłym Pan Bóg dał życie wieczne, a żyjącym błogosławił. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, za wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie, o dar Ducha Świętego dla nas. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spraw, byśmy cieszyli się każdym naszym bliźnim i smucili się każdym jego nieszczęściem, a wszystkim pomagali w uczciwym i dobrym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Ojcze, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią nie otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa.

Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddali od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

wszystkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich na dzisiejszą niedzielę. Dzisiaj o godzinie 17 w katedrze odbędzie się koncert poświęcony Feliksowi Nowowiejskiemu w 80. rocznicę śmierci wybitnego artysty, kompozytora i organisty. Wystąpią Grzegorz Kujawa, tenor, Jacek Pupka, organy. Trwa pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji z przesłaniem dla całej Europy. Transmisje uroczystych mszy świętych w telewizji trwa. Spowiedź święta dla dzieci klas 4, 5, 6, 7, 8 w czwartek od godziny 17. Dla pozostałych w piątek o 17. Prosimy rodziców o duchową mobilizację i wsparcie swoich dzieci i młodzieży, aby korzystali z comiesięcznej spowiedzi świętej. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w czwartek od godziny 17 w Kościele Świętej Małgorzaty. W czwartek i piątek o 17.30 różaniec w Kościele Świętej Małgorzaty rozpoczyna się miesiąc październik. Modlitwa różańcowa niech nas zjednoczy w intencji pokoju na świecie, w intencji naszych rodzin. Nie może zabraknąć na tej modlitwie dzieci i młodzieży. W katedrze różaniec w czwartek o godzinie 18.30. W piątek odwiedziny chorych sakramentami świętymi o 9.30 na ulicy Chlebowej i Zawadach, o 16.30 na Śródce. W środę o godzinie 8.30 msza święta i nabożeństwo o 8.30 msza święta i nabożeństwo pierwszosobotnie ku uczci Najświętszego Serca Maryi w Kościele Świętej Małgorzaty. W sobotę 3 października o 11.30 katecheza dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. W przyszłą niedzielę o 16.30 odbędzie się kolejna edycja Verba Sacra z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Fragmenty pism wielkiego mistyka czytać będzie aktor Michał Chorosiński. Komentarz wygłosi ojciec Eliot Marecki. Oprawę muzyczną przygotuje Jacek Pupka, organista katedralny. W kruchcie kościoła rozprowadzamy, jest przewodnik katolicki. Dzisiaj przy organach zasiadł pan Marek Borucki. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz parafii katedralnej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Za 10 minut, godzina 11. W końcu mogę powiedzieć, że nie ma zachmurzenia, jest słonecznie. Temperatura na termometrach wynosi 11 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna to 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę w kierunku północno-zachodnim. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, jest ona dobra, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Trójkąty i kwadraty, Dawid Podsiadło, czyli wokalista, który był odpowiedzią w naszym małym śledztwie. Wysłuchaliśmy przed chwilą transmisji mszy świętej z katedry, a teraz gramy dalej. Już za chwilę na zegarze wybije godzina 11, a przy mikrofonie Maria Pińska. Jestem z wami do godziny 14. Dzień dobry.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Melanie C i Never Be The Same Again. 8 minut po godzinie 11:00 wysłuchacie dobrego radia na dobry dzień. Mamy dzisiaj 27 dzień września i to dzisiaj swoje imieniny obchodzą między innymi Gaja, Wincenty, Jan czy Amadeusz. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to dzisiaj znowu mamy wiele bardzo ciekawych świąt. Światowy Dzień Turystyki, Międzynarodowy Dzień Głuchych, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowy Dzień Rzek czy Święto Infrastruktury Wojskowej. Także wiele bardzo istotnych świąt, które może nie zawsze widnieją w naszych kalendarzach, ale o których zdecydowanie warto pamiętać. A teraz wielki hit lat 80., który personalnie uwielbiam. Maneater, Daryl Hall i John Oates.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelka miłość wymaga oddawania nie tego, co się ma, ale tego, czym się jest.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zespół Roxette z utworem Spending My Time. Czas na chwilę jakby się zatrzymał. A przysłowie dzisiejszego dnia mam dla was. Brzmi ono: straszna jest wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota. Czy się dzisiaj sprawdziło? Całe szczęście nie. Jak mówiłam, pogoda nas nie zawiodła, wyszło słońce. Ja siedząc w studiu widzę tutaj liście nabierające pięknych jesiennych kolorów, czyli same dobre znaki, oby tak zostało. Jeżeli ktoś z was chciałby się dzisiaj wybrać na zachód słońca, który na pewno będzie widać, to słońce zachodzi o godzinie 18:40. Tak więc korzystajmy z tej pogody. Zapowiada się złota polska jesień. Niezmiernie się cieszę, bo uwielbiam jesień. Już sobie planuję spacer po zakończeniu tutaj dyżurów w radiu, a jak na razie, no to umilam wam i sobie dzień najlepszymi hitami. Teraz coś dla fanów Taylor Swift. Jej wielki przebój z 2014 roku, w którym jakoby drwi z przypisanego jej przez media wizerunku femme fatale. Cofnijmy się w czasie. Taylor Swift, Blank Space.

0: and I'll write your name.
1: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za 22 minuty godzina 12. Fast Car i Luke Combs. Piękny utwór. A my cofniemy się trochę w czasie. 18 stycznia 1946 roku zmarł genialny kompozytor, na pewno znacie jego nazwisko, Feliks Nowowiejski, czyli twórca opery Legenda Bałtyku, znany przede wszystkim z tego, że napisał muzykę do Roty. Dzisiaj w Poznaniu będziecie mogli usłyszeć utwory tego mistrza w wykonaniu Grzegorza Kujawy i Jacka Pupki. Duet Tenor Organy, dwójka świetnych muzyków. Serdecznie zapraszam na koncert wieńczący Festiwal Tradycji Poznańskich, bo z tej okazji się właśnie odbywa. Będzie to o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To będzie niezapomniany koncert, wyjątkowy czas. Jako osoba, która doskonale zna twórczość Feliksa Nowowiejskiego, powiem jedno. Przyjdźcie, nie będziecie zawiedzeni. A teraz gramy. Piosenka chętnie wybierana na pierwszy taniec. Manam, po to jesteś na świecie.

Wspominałam już, że obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, więc przychodzę z ciekawymi statystykami, jak wygląda typowy urlop Polaków. Trwa przeważnie około tygodnia, co się raczej zgadza. Najpopularniejsze jest Morze Bałtyckie, a także nasze piękne góry. Jednakże, jeżeli chodzi o podróże zagraniczne, to uwaga, aż 51% Polaków decyduje się na urlop za granicą, poza sezonem, czyli we wrześniu lub w październiku. Polska Izba Turystyczna ostatnio przedstawiła dane dotyczące tego, na jakie kraje najchętniej decydują się Polacy. Najwięcej Polaków w tym roku zdecydowało się na wakacje zagraniczne w Turcji. Na drugim miejscu była Grecja, a na trzecim Egipt. Jestem ciekawa, czy też wybieracie takie kierunki. Ja w tym roku akurat byłam w Hiszpanii, która jest na miejscu czwartym. Chciałoby się wrócić do ciepłych krajów, prawda? Teraz zagramy Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

Do godziny 12 zmierzamy tanecznym krokiem dzięki Kajach, czyli diwie polskiej sceny muzycznej. Myślę, że nikt nie odmówi jej tego tytułu. O godzinie 12 Anioł Pański, a po nim prognoza pogody. Do południa jeszcze kilka minut, więc teraz gramy To Be With You i Mr. Big.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: W końcu słonecznie w stolicy Wielkopolski. Przed chwilą dosłownie odświeżyłam i z 15 stopni Celsjusza na termometrach zrobiło się 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o wiatr, wieje on z prędkością 13 km na godzinę w kierunku północno-zachodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Jesień pełną parą, bardzo nostalgicznie się zrobiło, jesiennie, tak powinno być. Przed chwilą zagraliśmy utwór Billie Eilish, Birds of a Feather, utwór napisany przez wspomnianą Billie i jej brata Phineasa. Niesamowity utwór, wielki hit. A teraz nieco zmienimy klimat i powrócimy na nasze polskie podwórko. Wysłuchamy utworu dwójki artystów wyprzedających największe sale koncertowe, ba, nawet stadiony w Polsce oczywiście. Mowa o Stanach i Dawidzie Podsiadło. Dawid Podsiadło tutaj nam się dzisiaj dość często wkrada podczas mojego programu, co mnie jednak bardzo cieszy. A więc wysłuchajmy utworu Stanach i Dawida Podsiadło, Ostatnia nadzieja.

Born in the USA, Bruce Springsteen. Od razu mam w głowie tę ikoniczną okładkę albumu o tym samym tytule. Album osiągnął wielki sukces. Sprzedano 30 milionów egzemplarzy na całym świecie, a aż 7 singli z płyty trafiło do pierwszej dziesiątki Billboard Hot 100. Tyle sukcesów. Takie piękne odbite na popkulturze. Niesamowite jest w ogóle to, że człowiek może dokonać czegoś takiego. Czasami jako solista, czasami jako zespół. Nieco cofniemy się w czasie z lat 80. i wrócimy do lat 70. Z jednej ikony do drugiej. Bo po Bruce Springsteenie nadszedł czas na Abbę. Takie dzisiaj hity dla was gramy. Abba, Knowing Me, Knowing You.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

24 minuty do godziny 13, a wysłuchacie dobrego radia na dobry dzień, czyli Radia Emaus. Ace of Base i All That She Wants, czyli wielki przebój, hymn popular 90. I w tych latach jeszcze zostajemy, ale przenosimy się znowu do Polski. Wysłuchamy utworu Marka Kościkiewicza, który stworzył wiele hitów, chociażby słynne Nie Daj Się, Dody czy Maj zespołu Various Manx. Teraz usłyszymy go w autorskim utworze Tylko Błękit. Gramy!

Wracam z cytatem dzisiejszego dnia. Brzmi on: nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej. Nie bójcie się ryzykować, płakać, ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu. Te inspirujące słowa powiedziała Martyna Wojciechowska, a ja pod tym się podpisuję. Dzisiejszy dzień jest już o 4 minuty krótszy od wczorajszego. Może to Was zmotywuje. Korzystajmy z tych dni, póki jeszcze nie jest aż tak ciemno, jak będzie chociażby za miesiąc. Korzystajmy przede wszystkim, bądźmy w drodze. Ale czasami początki są trudne, więc jak najlepiej zacząć? Najlepiej rzucić wszystko to, co złe.

Natalia Przybysz, Rzuć wszystko co złe, Ewa Farna, Dmuchawce, Latawce i Wiatr. Tak gramy dzisiaj w Radiu Emos. Za nami dwie wspaniałe aranżacje polskich przebojów. Mamy 6 minut do godziny 13, wtedy znowu się usłyszymy podczas prognozy pogody. Trzymajcie kciuki, że znowu powrócę do Was z dobrymi wieściami. Ja jestem dobrej myśli, Wy też bądźcie. Serdecznie Was zapraszam, a w międzyczasie gramy Life i The Three.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phoenix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phoenix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Powracam oczywiście z dobrymi wieściami. Na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna to 19 stopni Celsjusza. Oczywiście w Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę w kierunku północno-zachodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Na zegarach 2 minuty po godzinie 13:00. Ostatnia godzina pasma prezenterskiego przed nami. Przy mikrofonie Maria Pińska i gramy. Słuchajcie, i to jak gramy? Beat It i Michael Jackson.

Przeciętny Polak spędza ze smartfonem co najmniej 3 godziny dziennie. Podkreślam, co najmniej. Tak więc myślę, że to dobry znak, aby zmniejszyć trochę ten czas przed ekranem, wyjść na spacer i może znaleźć czas na odrobinę refleksji. A kiedy ten telefon jednak już w waszej dłoni wyląduje, to wykorzystajcie to dobrze. Odwiedźcie naszą stronę internetową lub aplikację mobilną Radia Emaus, gdzie możecie słuchać ciekawych audycji i najlepszej muzyki. A teraz gramy dalej. 100 Tilov.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał 2 synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych 2 spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
2: Jeśli czyjeś słowa i czyny nie są zgodne, jest dla nas oczywiste, że bardziej należy ufać czynom. Słowa mogą zwodzić nawet tego, kto je wypowiada. Dopiero konkretne wydarzenia i wybory odsłaniają serce i charakter człowieka. Tę zasadę dobrze odnieść także do siebie. Nie warto bezkrytycznie ufać wszystkim swoim myślom. Dobrze jest czasem spojrzeć na własne życie tak, jak patrzy się na kogoś obcego, którego chce się zrozumieć. Może się wtedy okazać, że człowiek, którego zobaczymy, jest inny niż ten, którego znamy z własnych wyobrażeń. Pomyśl, czy znajduje czas na szczery rachunek sumienia, patrząc bardziej na swoje czyny niż na to, co o sobie myślę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

25 minut po godzinie 13. Powoli zbliżamy się do końca niedzielnego pasma prezenterskiego. Wysłuchaliśmy przed chwilą utworów Stokrotka grupy T-Love, Mr. Know-It-All Teddy'ego Swimsa i utworu zespołu Myslowic Nocnym pociągiem aż do końca świata, który początkowo miał mieć inny tytuł – Nocnym pociągiem aż do świtu. Piękna to nasza jesień, ale na chwilę znowu powrócimy do lata. Zagram teraz piosenkę, która dla wielu zapewne była hymnem tegorocznych wakacji. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam. Chcesz

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Where is the Love? Black Eyed Peas. Piękna piosenka z pięknym przekazem. Pamiętam, jak byłam młodsza i nagrywałam tę piosenkę na dyktafon. Stare dobre czasy, kiedy słuchanie muzyki było dla mnie wyższym poziomem wtajemniczenia, a co dopiero radio, no i jak kto gra? No i gdzie wylądowałam jako dorosła osoba? W radiu. Życie potrafi płatać figle. No ale cóż, dość gadania, czas na więcej grania. Koniecznie pod goście. Nelly Furtado i Maneater.

Coldplay i Trouble. Znowu zrobiło się tak melancholijnie. A ja przypominam, że mam dla was propozycję na spędzenie dzisiejszego wieczoru. O godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się wyjątkowy koncert. W styczniu minęło 80 lat od śmierci Feliksa Nowowiejskiego, zasłużonego kompozytora, autora opery Legendy Bałtyku, jak i muzyki Doroty. Jego utwory wykona dzisiaj wyjątkowy duet. Grzegorz Kujawa tenor i Jacek Pupka na organach. A po koncercie na pewno znajdzie się jeszcze czas na obejrzenie wspomnianego wcześniej zachodu słońca. Także przychodźcie. Powtarzam, godzina 17. Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszam was serdecznie, a tymczasem gramy dalej. Josephine i Chris Rea.

Edyta Geppert nie żałuje. Druga niedziela spędzona w Radiu Emaus za mną. Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie, za miłe wiadomości i życzę wam wszystkim pięknej niedzieli. Wyjdźcie na spacer, przeczytajcie książkę, obejrzyjcie dobry film, po prostu zróbcie coś dla siebie. Ja zrobię. Maria Pińska, kłaniam się, do usłyszenia.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Znajdujemy się na niedawno udostępnionym najwyższym trzecim piętrze Muzeum Kultur Świata, doktor habilitowana Joanna Mingsztym, Muzeum Kultur Świata, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie niedawno otworzyliśmy wystawę poświęconą wielkopolskim strojom ludowym, która prezentowana jest za pomocą naprawdę przepięknych autorskich zdjęć. I stroje na niej prezentowane pochodzą z zasobów zespołu Wielkopolanie, więc jest to naprawdę sama topka. Jest też sporo zdjęć autentycznych elementów, starych, oryginalnych, pochodzących z początku XX wieku, które zespół bądź ma w swoich zasobach, bądź wypożyczał od konkretnych osób właśnie do tych sesji fotograficznych, które przedstawiają te poszczególne stroje.
2: No i do tej wystawy, jak mało do której pasuje chyba powiedzenie, co zachwalicie, swego nie znacie, no bo z tymi tradycyjnymi strojami wielkopolskimi jest tak, że nawet my sami Wielkopolanie za bardzo ich nie znamy, nie kojarzymy. Pewnie jesteśmy w stanie rozpoznać stroje łowickie, mazowieckie, podhalańskie, a jeśli by się ktoś zapytał, a co ze strojami wielkopolskimi, no to pewnie duży znak zapytania.
1: Po pierwsze duży znak zapytania, a po drugie generalnie mówi się o czymś takim jak strój wielkopolski. Kropka. No jest to błąd, dlatego że na terenie Wielkopolski, ja mówię o historycznych granicach, myślę, że można spokojnie wyróżnić 20 odmian różnych strojów i każdy, kto przyjrzy się poszczególnym strojom i spojrzy na nie uważnie, będzie już w stanie je zapamiętać i odróżnić. Oczywiście te stroje mają pewne cechy wspólne, odrębne niż stroje na Mazowszu, na Podhalu, w Krakowskiem, ale tymi cechami odróżniającymi są tak zwane białe przystroje, czyli czepiec, kryza i fartuch, które prawie we wszystkich strojach wielkopolskich, ale nie we wszystkich, był wykonany z białego tiulu bądź płótna, ręcznie haftowane i na tle dosyć ciemnej spódnicy, ciemnego kabatka, kaftana, różnie to się w różnych miejscowościach nazywało, pięknie odbijały, dając ten kontrast. Stroje wielkopolskie generalnie są takie bardzo stonowane, bardzo eleganckie. Jest to już wpływ mody miejskiej, wpływ postępujących przemian od drugiej połowy XIX wieku, kiedy w Wielkopolsce już zaczęto używać w strojach ludowych tkanin fabrycznych, kupnych. Owszem, są regiony, w których do początku XX wieku, nawet do połowy XX wieku jeszcze wytwarzano i noszono tkaniny ręcznie tkane, takie pasiaki, ale one w Wielkopolsce też miały charakterystyczną kolorystykę i charakterystyczny układ pasków. Jeśli raz to ktoś zobaczy, to nie pomyli tego z łowickim.

To jest trudne pytanie. Które są najciekawsze? Może zacznę od tych, które chyba powszechnie są znane, bo najbardziej były promowane w dobie PRL-u i taka jest ich, jest geneza ich popularności. To strój szamotulski, czyli no taki generalnie błękitny, z białymi przestrojami, z białymi elementami, ale ten błękitny to jest tylko strój panny. Mężatki już nie chodziły w tych błękitach. Drugi taki powszechnie znany to chyba strój biskupiański. Jeden jedyny w Wielkopolsce bardzo kolorowy strój, to znaczy panny nosiły suknie w kolorach żółtym, błękitnym, jasnozielonym, fiołkowym, koralowym, morelowym, no, we wszystkich możliwych jasnych pastelowych barwach, ale ponownie to jest te kolory były przeznaczone tylko dla panien. W momencie wyjścia za mąż kobieta zakładała ciemny kaftan i na co dzień, powiedzmy, do pracy biały, też płócienny, ale w tych odświętnych okazjach to były ciemne kolory. Strój bamberski, no to chyba mieszkańcy Poznania znają chociażby z procesji Bożego Ciała i z relacji w telewizji. To jest z kolei strój o dużych wpływach niemieckich, konkretnie z okolic miasta Bamberg. Ale to nie jest strój niemiecki, to jest strój, który został stworzony na przestrzeni 300 lat od przybycia Bamrów do Poznania w 1719 roku, praktycznie do pierwszej połowy XX wieku, który łączy w sobie, i to można konkretne elementy wymienić, łączy w sobie elementy strojów niemieckich z tym, co Bamberki widziały we wsiach podpoznańskich, więc to jest strój będący taką idealną reprezentacją bardzo pokojowego procesu, w jakim Bamrzy asymilowali się tutaj do społeczności polskiej. Strój Chazów. Chazy, region na południe, na południowy wschód od Rawicza, niewielki region, kilkanaście wsi. Do niedawna praktycznie zapomniany, jak rozmawiam z mieszkańcami, jeszcze wspominają, że jeszcze w latach 70., 80. byli karani w szkole za mówienie gwarą chazacką. W tej chwili region niezmiernie dynamiczny, ogromnie rozwijający się w ciągu ostatnich 10-15 lat, wyrósł nam nagle region porównywalny do biskupizny, czyli z taką dużym wewnętrznym wigorem. I ten strój też jest bardzo charakterystyczny. Bardzo stonowany, bardzo skromny. Oni hołdowali takim purytańskim zasadom i to widać w tym stroju. Stroj z okolic Kalisza. No tu mamy nieprawdopodobne, przepiękne czepce, ogromne, białe, na tiulu, haftowane ręcznie, które po prostu wyrastały ponad głowę kobiety i tworzyły taką ogromną otoczkę jej twarzy, misternie haftowaną białymi nićmi na białym tiulu, takie ażurowe bardzo też, no to tylko w tym regionie właśnie takie czepce występowały.

generalnie Wielkopolsce charakterystyczne, można, znaczy najprostszym takim sposobem rozpoznawania, o którym stroju, z którego regionu mówimy, to jest właśnie przyjrzenie się czepcowi, ponieważ czepce są bardzo zróżnicowane i w każdym regionie mają inny kształt, inny wygląd. Na przykład w okolicach Goliny, czyli to jest Jarocin, w okolicach Jarocina mamy takie duże, okrągłe czepce i one haftowane są tym, co jest dla Wielkopolski niezmiernie charakterystyczne, mianowicie haftem snutkowym. Generalnie wśród naukowców jest takie przekonanie, że haft snutkowy to jest wyłącznie okolica Jarocina, a głównie Golina. W tej chwili wydaje się, że nie do końca tak. Znajdujemy przykłady tej techniki haftowania również właśnie i na Chazach, czyli bardziej na zachód, na południowy zachód, i nawet na Kujawach, czyli jakby już na północ. Ale tam to jest jakby takie źródło, takie miejsce, w którym ten typ haftu dominował i jest uważany za typowy, charakterystyczny dla tego regionu. Spójrzmy tutaj jeszcze, co my tu jeszcze możemy mieć. Krajna. Krajna to też jest bardzo ciekawy strój. On dopiero w ostatnim czasie został dokładnie opracowany. Jest to strój, który nosi cechy pośrednio pomiędzy Wielkopolską a Kaszubami i to można wyraźnie zobaczyć w rodzaju haftu. Jest to strój w tej chwili właściwie rekonstruowany, ale bardzo solidnie w oparciu o rzetelne materiały i jest taki uroczy, bo on jest taki niebieski, błękitny, z kolorowym haftem, co jest ewenementem w Wielkopolsce. Wielkopolsce do tej pory, jeśli nie liczyć krajne, to można znaleźć trzy elementy we wszystkich strojach, jakie występują. We wszystkich strojach trzy elementy, które były haftowane kolorowym haftem, a nie haftem białym. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Babi Most, okolice Babi Mostu i Podmokla. To są z kolei stroje bardzo już miejskie, szczególnie to Podmokle, takie w stroju panieńskim, dziewczyny. Bardzo wyglądają na pierwszy rzut oka właściwie jakby stroje miejskie z początku XX wieku. Tam już ten wpływ był bardzo silny, co nie przeszkadza, że również na tym terenie bardzo długo zachowały się tak zwane pstruchy, czyli pasiaki. Właśnie te wielkopolskie pstruchy były tam jeszcze wytwarzane na warsztatach ręcznie na początku XX wieku. I mamy taką zbitkę ciekawą tego, że z jednej strony zachowała się ta dawna tradycja, a z drugiej strony

rekomendowała taką zabawę, żeby sobie poszukać na przykład strój panny z biskupizny i strój mężatki z biskupizny i przyjrzeć się im dokładnie, dlatego że poza elementami takimi jak kryzik, te stroje się bardzo różnią. Tak różnią, że jak ktoś nie wie, to mógłby je uznać za dwa zupełnie różne stroje z różnych miejsc. Co jest też ciekawe, jak chodzi o stroje wielkopolskie, że mówimy często, ja też przed chwileczką użyłam takiego określenia, typowy, oryginalny, stary. Jeśli tak mówimy, to zawsze mamy na myśli te stroje z początku XX wieku, z końca XIX, początku XX. Ale te stroje oczywiście ewoluowały, one się nieustannie zmieniały, tak jak moda, na wsi moda też była. To nie tak, że te stroje były zatopione jak jakiś owad w bursztynie, one były takie same. Nie, one były, jeśli czytamy na przykład opisy Koloberga z Wielkopolski z połowy XIX wieku, to te opisy na przykład stroju bamberskiego bardzo się różnią od tego, co my w tej chwili uważamy za typowe dla stroju bamberskiego, bo dla nas ten typowy, oryginalny to jest właśnie ten z przełomu wieków. W niektórych regionach, jak na biskupiźnie, te stroje były zawsze żywe, one nigdy nie zaginęły, były, cały czas się rozwijały, no więc w strojach biskupieńskich w latach 50., 60., co mamy? No stylon oczywiście, no bo stylon był modny, no to te same kroje, ten sam ogólny wygląd, ale tkanina już zupełnie inna. I chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na taki bardzo nietypowy strój. Strój wiejski poznański. Jesteśmy jednym chyba z dwóch miast, z trzech może w Polsce, gdzie na terenie miasta realnie występowały obok siebie dwa zupełnie różne stroje. Właśnie bamberski i właśnie wiejski poznański. Ten strój wiejski poznański jest też niezwykłym strojem, ponieważ on został stworzony tu, na terenie miasta i praktycznie nie ma swojego wariantu męskiego. Dlatego, że to był strój służących, które przychodziły do miasta z wsi w promieniu około 50 km od Poznania i one tutaj z jednej strony przynosiły ze sobą, no wiadomo, w czymś przyjeżdżały, w swoim codziennym ubiorze, prawda, czyli w stroju, no bo one tak na co dzień chodziły. A z drugiej strony, pracując w mieście, to nie był często ich wybór, to była często konieczność życiowa, bo na małych gospodarstwach nie było z czego wyżyć. Od dziewczyny po prostu musiały iść do pracy do miasta. One w którymś momencie zaczęły tworzyć taką wspólnotę tych służących w Poznaniu i zaczęły tym strojem się wyróżniać. One go ukształtowały jakby na terenie miasta. Ten proces został opisany, zbadany przez moją poprzedniczkę tutaj w Muzeum dr Zofię Grodecką i jest takim ewenementem na skalę polską. Ten strój miał też mówić, bo każdy strój mówi. To, co mamy dzisiaj na sobie, też o nas mówi. I tak samo było w stroju ludowym. Strój wiejski poznański miał mówić o tym, że panna, która go nosi, kobieta, która go nosi, bo generalnie były to panny, tam było oczywiście niewskazane, żeby one wychodziły za mąż i rzadko się to zdarzało, chociaż się zdarzało. Ich strój miał mówić o tym, że one są schludne, skromne, czyste, pracowite. To były te cechy, których w nich oczekiwali pracodawcy, dający im pracę służących. Jest też taki element tego stroju interesujący, bo patriotyczny. Mianowicie w niektórych domach, patriotycznie nastawionych polskich domach w Poznaniu, oczekiwano, że służąca do gości, podając kawę, herbatę czy jakieś posiłki, wystąpi w tak zwanym stroju ludowym, wtedy nie rozróżniano tej nazwy wiejski poznański, bo to podnosiło jakby taki prestiż gospodarzy jako polskich patriotów. Więc to był drugi jakby element, który umacniał powstanie i trwanie tego stroju. On praktycznie umarł razem ze swoimi nosicielkami gdzieś w latach 70., 80. XX wieku. Potem miał znowu krótki epizod jakby odrodzenia i w tej chwili wydaje się, że zaczyna się wokół niego robić troszeczkę szum. Dzięki temu też, dzięki takiemu projektowi profesor Anny Weroniki Brzezińskiej z Uniwersytetu Poznańskiego, która postanowiła uszyć taki strój i chodzić nim. I w tym roku po raz pierwszy właśnie na procesji Bożego Ciała w tym stroju wystąpiła.

0: co uderza, bo z jednej strony pani mówiła, że te stroje wielkopolskie w wielu regionach były takie stonowane, proste, skromne, ale każde z nich to jest praktycznie małe dzieło sztuki.
1: Tak, to jest zdecydowanie małe dzieło sztuki. Jest też taka rzecz, o której normalnie nie myślimy, ale strój ludowy był zawsze dużo droższy niż ubrania fabryczne. I tak jest teraz. Proszę sobie spojrzeć, można na stronach internetowych sprawdzić, ile wygląda taki komplet, ile kosztuje taki komplet stroju. To no poniżej 5-6 tysięcy to się na pewno z tym nie zejdzie i to po takich kosztach minimalnych. Natomiast dawniej było tak samo, dlatego te stroje też tak szybko w Wielkopolsce zaniknęły, bo wraz z ubożeniem społeczeństwa w okolicach wielkiego kryzysu po prostu nie było ich stać na to. A drogie były właśnie w strojach kobiecych te przystroje, czyli te haftowane rzeczy, bo to była jednak praca ręczna. No i korale przede wszystkim, no to była biżuteria. Biżuteria miała swoją cenę. W strojach męskich drogie, no w kobiecych też, drogie były buty. I często było tak, że jak kawalerowi sprawiano buty na wesele, to były jego pierwsze takie prawdziwe buty i on je miał do śmierci. Często też w rodzinach dzieci nie miały butów i się dzieliły tymi butami. Mój dziadek pochodzi z okolic Rogoźna, nie pochodził z biednej rodziny, z takiej powiedzmy średnio zamożnej. Braci było 6 i on mówił, że oni szli do kościoła, czyli on urodzony był 1895, czyli około 905, 906, 7. Oni chodzili do kościoła na boso i przed bramą kościelną losowali, który z nich założy w tym dniu buty i będzie mógł wejść do kościoła, no bo bez butów nie uchodziło wejść do kościoła w niedzielę. W dzień codzienny to można było, ale w niedzielę nie uchodziło. Więc to były te bardzo drogie elementy stroju, również z dobrego sukna uszyte męskie, powiedzielibyśmy dzisiaj marynarki. Wtedy mówiło się jaki. Na przykład na biskupiźnie to musiała być jaka w kolorze amarantowym, w kolorze biskupim. To też ciekawostka o tych strojach, bo ten kolor wywodził się stąd, że cała biskupizna należała do biskupstwa, potem arcybiskupstwa poznańskiego i biskupianie byli z tego bardzo dumni i rzeczywiście ich warunki finansowe były dużo lepsze. To znaczy oni mieli szybciej zniesioną pańszczyznę, ona wcześniej była w mniejszym wymiarze, także ta społeczność była zamożniejsza niż okoliczni mieszkańcy innych wsi. Oni byli dumni z tego, że oni nie należą do jakiegoś tam pana, czy nawet do króla, tylko do biskupa ta ziemia należy. Więc to tak, jak się z nimi rozmawia, to do dzisiaj to jeszcze tam gdzieś pobrzmiewa w tych rozmowach.
2: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem. Tak się złożyło, taka koincydencja, że wraz z początkiem jesieni czytamy w liturgii fragmenty Księgi Koheleta, a tam o tym, że wszystko przemija i o marności, że wszystko ma czas i mógłbym tak sparafrazować, że jest czas pracy i czas wypoczynku. No dla mnie ten czas wypoczynku się skończył. I nastał znów czas pracy, ale może inni będą mieli odwrotnie.
2: A ja mam od razu skojarzenie z naszym tematem numeru, bo tak naprawdę wszystko przemija, nic nie jest stałe. Pisz, wymaluj słowa profesor Małgorzaty Boguni-Borowskiej z rozmowy w naszym
1: temacie. Od razu adrem poszedł.
2: Tak, od razu konkret, bo nasz temat numeru dotyczy sztucznej inteligencji, tego jak ona nas zmienia. Ciekawe badania, które zostały opublikowane. Wymiar, tak naprawdę raport z badań ma tytuł Polacy i AI, psychika, dobrostan i relacje, więc o bardzo ważnych kwestiach. Wymiar ludzki sztucznej inteligencji. Profesor Bogunia-Borowska była jedną z osób, które konsultowały ten raport. I teraz tak, jakby wiemy, że dużo rzeczy się zmienia, widzimy te wszystkie niepokojące trendy i też od nich nie uciekamy. W innym artykule w temacie numeru Mirosław Konkel pisze o tym właśnie, że dzięki takiemu powszechnemu użyciu sztucznej inteligencji kłamca dostał alibi, może będzie okazja o tym za chwilę powiedzieć, ale biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie takie bezpieczniki, które nam się włączają, no to pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie powinniśmy jakoś tego, nie wiem, zablokować, unikać, okiełznać.
1: A fajnie. Ty tak złowieszczo piszesz, że tych zmian nie da się zatrzymać.
2: No nie da się. Znaczy profesor Borowska mówi, cała historia ludzkości polega na tym, że te zmiany się dokonują. Mhm. I do tych zmian musimy się jakoś adaptować. Najgorszy oczywiście jest ten okres przejściowy, kiedy coś nowego się pojawia, nie wiemy dokładnie jak to ugryźć, nie wiemy dokładnie co to nam przyniesie, nie mamy regulacji, nie mamy jakichś zasad, które są dla nas uniwersalne i tak, to faktycznie jest bardzo problematyczne, ale historia ludzkości pokazuje, że przez wiele, wiele takich etapów przeszliśmy. Tak samo będzie w przypadku sztucznej inteligencji. Więc po pierwsze, no jakby nie ma co się bać, nie ma co się obrażać na rzeczywistość, co nie znaczy, że nie widzimy już takich sygnałów, które świadczą o tym, że nad pewnymi obszarami będziemy musieli popracować nieco bardziej.
1: Czyli nie hurra optymizm, ale też nie dekadentyzm. Czyli przewodnikowo spoglądamy po prostu realnie, rzeczywiście na problem, staramy się pokazać to, co jest cenne, przestrzegamy przed tym, co może być niebezpieczne.
2: No tak, może być, bo na przykład tytuł wywiadu Łatwiej ze sztuczną inteligencją niż z prawdziwym człowiekiem, on się odnosi do relacji. I to jest tak, że ludzie dzisiaj już właśnie deklarują, że z tym chatbotem to fajniej, lepiej, bezpieczniej porozmawiać niż z innym człowiekiem. No bo tak, nie trzeba się umawiać na takie spotkanie czy rozmowę. Nie musisz się liczyć z tym, że ktoś gdzieś tam będzie kwestionował, czy może dopytywał o to, co chcesz powiedzieć. Nikt nie będzie zarzucał cię właśnie dodatkowymi pytaniami, oceniał. Taki chatbot może okazać ci prawdziwe wsparcie, no ale to nie jest droga.
1: Ostatnio trochę właśnie tak eksperymentalnie konwersowałem sobie z czatem GPT i rzeczywiście w pewnym momencie piszę temuż: no dobrze, ale ty jesteś dla mnie taki miły, taki uprzejmy, po prostu no nie chcę, żebym się źle poczuł, więc takie jakby cały czas przedstawiasz mi taką, szukasz takiej bardziej pozytywnej wizji, że bym się dobrze czuł, a ja bym chciał poznać prawdę. Taka była chwila, te kropeczki, tak? I nagle, no dobrze, rzeczywiście, no chcę być tego, ale skoro chcesz bardziej jednak, żebym był krytyczny, no i rzeczywiście...
2: To musisz wykupić wersję premium.
1: Właśnie. Rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana w tej narracji i uwzględnianie także na przykład takich prognoz mniej przychylnych. Nie, no bo chodziło o to, że faktycznie ja mogę pewne rzeczy pytać, ale cały czas ta narracja jest taka, żeby trochę podtrzymać mój dobrostan. Jest to miłe, ale ja bym wolał jednak wiedzieć i przygotować się przynajmniej na to, co może mnie realnie spotkać, a nie być tylko głaskanym po główce z takim przesłaniem, będzie dobrze, nie? I to jest niebezpieczeństwo. Masz rację, że łatwo uwierzyć w taką narrację, a jeszcze gorzej, kiedy zaczynamy wierzyć, że ta osoba, z którą rozmawiamy, naprawdę myśli, czuje i co gorsze, nas rozumie.
2: No właśnie, ale są też inne problemy, jakie napotykamy, między innymi kwestia pewnych wiarygodności informacji czy treści szerzej, jakie napotykamy w przestrzeni cyfrowej. Kłamca dostał alibi, to ten artykuł, o którym wspomniałem, Mirosława Konkela. No właśnie, dzisiaj, kiedy pojawiają się różnego rodzaju kontrowersyjne tematy i pojawiają się jakieś zarzuty pod adresem tej czy innej osoby, bardzo łatwo jest być mówiąc, a to jest ten deepfake, czyli materiał stworzony przez sztuczną inteligencję. No więc pozwala ona z jednej strony nie tylko produkować fałszywe treści, ale z drugiej daje też alibi ludziom, którzy chcą się wyprzeć prawdziwych słów i czynów. I właśnie najgroźniejszym produktem sztucznej inteligencji może być nie film, którego nie odróżnimy od rzeczywistości, a nawyk uznawania każdej niewygodnej rzeczywistości za produkt AI. Także tutaj także mamy lekcje do odrobienia, a takim dopełnieniem w temacie numeru jest artykuł Szymona Bojdo o religijnej sztucznej inteligencji, ponieważ no dobrze wiemy, że AI jest z nami już od kilku ładnych lat. Są też badania pokazujące, jak ona korzysta z języka religijnego, czy ma jakieś swoje ulubione religie, czy bywa stronnicza.
1: Czy jest neutralna światopoglądowo?
2: No właśnie nie do końca. I właśnie o tym też pisze Szymon, pokazując, jak to działa właśnie od tej strony, gdy postanowimy zagadnąć sztuczną inteligencję właśnie o jakieś kwestie światopoglądowe, czy takie dotyczące wprost religii.
1: Trzy tematy plus wstępniak w temacie sztucznej inteligencji. To temat z całą pewnością będzie na nasze łamy powracał, bo można na ten temat spoglądać i będziemy na niego spoglądać z różnych perspektyw. Tymczasem Elżbieta Wiater zabiera nas do Paryża. Do Francji też będziemy zresztą wracać, bo papież Leon tamże leci, ale akurat ze względu na to, że w Paryżu będzie do publicznej czci wystawiona taka szczególna szata. I to jest powód, dla którego Elżbieta Wiater właśnie nas tam chce zabrać.
2: Tunika Jezusa. Tak, to sztuczna inteligencja, to jest prawdziwa tunika, której historia jest doprawdy fascynująca. Jak pisze Elżbieta Wiater, to jest relikwia, która pozwala stwierdzić przez dotyk, że Chrystus i jego męka to wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości oraz, że ten, kto tę tunikę nosił, był Mesjaszem. No faktycznie wystawiona zostanie do publicznej czci, to na stadionie dla kilkudziesięciu tysięcy osób, ale on będzie pierwszym papieżem, który właśnie te relikwie uczci. Ciekawa historia, tak jak powiedziałem, między innymi z podzieleniem jej na kilkanaście kawałków, czego dokonał katolicki ksiądz. A o tym dlaczego można się dowiedzieć z artykułu Elżbiety Wiater. Skoro o papieżu, to jeszcze warto tutaj powiedzieć o tekście Michała Kłosowskiego i o watykańskiej Aleksandrii, czyli o decyzji Leona o rozbudowie biblioteki i archiwum apostolskiego. To jeden z tych ruchów, które teoretycznie każda wielowiekowa instytucja musi od czasu do czasu wykonać, bo po prostu brakuje miejsca, ale za tym kryje się coś więcej. Co konkretnie? O tym pisze w tym numerze Michał Kłosowski.
1: To wspomnimy, choć już o tym mówiliśmy, że mamy na łamach przewodnika cykl o miłości do Boga, czyli o tym, jak w szczegółach rozumieć to przykazanie, które Jezus nam zostawia, aby miłować Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i w ogóle całym sobą, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz jesteśmy, a właśnie Dariusz Piórkowski, który dla nas analizuje ten temat, jest przy sercu. Miłuj całym sercem, co to właściwie oznacza? O tym można przeczytać w kolejnym tekście z cyklu Miłość do Boga.
2: Jesteśmy na progu października, można powiedzieć, a październik to oczywiście początek roku akademickiego. No i Piotr Wójcik w swoim tekście przygląda się sytuacji studentów. Takich, którzy nie mają tego szczęścia i nie studiują, chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć, nie studiują w miejscu swojego zamieszkania, chciałem powiedzieć, ale na to można różnie spoglądać. No chodzi o takich studentów, którzy będą musieli znaleźć jakieś miejsce pobytu na czas swoich studiów, bo są z dala od domu. Z jednej strony liczba studentów w Polsce z roku na rok rośnie, ale tylko co dziesiąty może poszczycić się łóżkiem w akademiku, a liczba takich miejsc z roku na rok jest coraz mniejsza. Przybywa za to prywatnych, takich powiedziałbym ekskluzywnych domów studenckich. Jak wygląda ta sytuacja tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, a także kto studiuje, skąd się wywodzi i dlaczego tak naprawdę tutaj pochodzenie cały czas daje dodatkowe punkty. 41% studentów mieszka z rodziną, to pokazuje, że właśnie uprzywilejowani są ci, którzy pochodzą z miast akademickich, bo wtedy o studiowanie jest łatwiej. O tym pisze Piotr Wójcik, a Maria Przełomiec o historii, która zabija. Była taka procesja w Moskwie pod przewodnictwem patriarchy Cyryla. Różne rzeczy opowiada ten przywódca religijny. Reżim Władimira Putina religię traktuje tak jak historię, wykorzystuje, by uzasadniać swoje agresywne działania, a ukazała się ostatnio taka ciekawa książka, historia, która zabija, polityka historyczna putinowskiej Rosji. Właśnie te publikacje recenzuje dla nas Maria Przełomiec. Jak pisze, chodzi nie tylko o stawianie pomników nigdy nieistniejącym bohaterom czy zakłamane lekcje historii, ale chodzi też Putinowi o walkę z każdym, kto neguje oficjalną wersję rosyjskich dziejów, a ta oficjalna wersja od tej rzeczywistej w wielu miejscach mocno się różni.
1: To zajrzymy jeszcze do działu blisko siebie. Tutaj ciekawy tekst Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk o tym, że w kulturze czy w czasie, gdzie dominują przede wszystkim obrazki lub krótkie formy, krótkie filmiki, niech TikTok czy Instagram będą tego w pewnym sensie symbolami, jednak popularność ciągle, albo może bez słowa ciągle, popularność biją podcasty. Wracamy do tego tematu, dlatego że 30 września przypada w ogóle Międzynarodowy Dzień Podcastów, no i ich popularność, czy właśnie pytanie, w czym tkwi siła ich popularności, i czy ich słuchanie może być szkodliwe? No właśnie nad tym się zastanawia psycholożka.
2: To jest mądrość ludowa, że co za dużo, to niezdrowo. Myślę, że jak w każdej sytuacji, chociaż jak dobrze wiemy, dzisiejsze media potrafią być tak wciągające, że ani się nie obejrzysz, a już się okazuje, że 3 godziny nad czymś spędziłeś.
1: To jest najgorsze na tych platformach z serialami, dlatego ja jak już zanim zacznę oglądać, to patrzę, czy nie ma za dużo odcinków, bo wiem, że może...
2: 5 serii po 20 odcinków każdy.
1: Tak, bo może być
2: plan na weekend.
1: Może być mi ciężko przestać oglądać, zwłaszcza jakby wiem, że jeszcze 2 odcinki do końca, nie? A potem się robi 3 w nocy. Słuchasz jakichś podcastów?
2: Kilku.
1: Takich stałych?
2: To tak trochę tak naprawdę zależy. Głównie jeżeli słucham, to audiobooków. Ale w takim fajnym wydaniu, które przybierają formy właśnie takich słuchowisk. I z tym się też wiąże ciekawa historia, bo słucham tego na prędkości 1.0, czyli tak jak zostało nagrane, a wiem, że dzisiaj ludzie, można powiedzieć, masowo przyspieszają to tempo, bo szkoda im czasu na to, żeby spędzić ten czas, który został przewidziany, skoro można właśnie przyspieszyć i wysłuchać tego z 1,5-krotną prędkością startową. No jest to zastanawiające. Ja w każdym razie traktuję to jako przyjemność, jako relaks. Coś mi się od życia należy.
1: Widzisz, może jesteśmy już jednak tym starszym pokoleniem w stosunku do tych, którzy tak robią, ale jeśli ktoś ciągle pozostaje w trybie 1.0, to oczywiście oprócz podcastów, to skoro gościmy tutaj na falach Radia Emos, to zachęcam oczywiście do tego, by słuchać Radia Emos albo naszego podcastu, bo tak można nazwać to, co my tutaj robimy w pewnym sensie, na stronie Przewodnika Katolickiego. W ten sposób płynnie też przechodzę do tego, żeby powiedzieć, że warto zajrzeć na naszą stronę.
2: Dokładnie tak, bo tam już jeszcze przed niedzielą, w niedzielę najczęściej w formie drukowanej nas nasi czytelnicy dostają, a już teraz można to zrobić na stronie internetowej. Ostatni numer na wrzesień, a zatem numer z modlitewnikiem.
1: 5 minut z Bogiem na październik.
2: Dziękujemy pięknie, życząc dobrego jesiennego już popołudnia. Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Do usłyszenia.
0: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak.
1: Mówiliśmy ostatnio w audycji o różnych rodzajach kościołów, o różnych typach czy godnościach, tak, czy tytułach kościołów. A dzisiaj chcemy wejść głębiej, wejść dalej, bo kiedy idziemy na mszę świętą, to no właśnie nasze zmysły widzą przede wszystkim budynek, jakąś przestrzeń i mówimy, msza święta dzieje się w kościele, ale no właśnie, trzeba nam spojrzeć znacznie głębiej, gdzie właściwie dokonuje się liturgia.
2: Tak, no to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że nam często się wydaje, że msza święta właśnie jest tam, gdzie się idzie na mszę, czyli właśnie w kościele. I w jaki sposób to oczywiście jest prawdą, ale warto sobie uświadomić, że pierwszym takim oryginalnym, pierwotnym miejscem, jeżeli tak można powiedzieć, niektórzy tak w teologii mówią, pramiejscem liturgii jest osoba Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas i Jego osoba, ten człowiek, którego można było jakby zobaczyć, kiedy dokonywał ofiary z samego siebie, który równocześnie jest Bogiem, on jest tym miejscem, gdzie się dokonuje liturgia, gdzie się dokonuje cały kult. A potem dalej jest jakaś taka kontynuacja, to znaczy kontynuacją tego miejsca jest zgromadzenie uczniów Pana, czyli właśnie Kościół jako wspólnota, dlatego że msza święta, liturgia jest sprawowana właśnie tam, gdzie są uczniowie Pana. I stąd od starożytności ta wspólnota nazywana jest właśnie Kościołem, po łacinie Ecclesia. A miejsce, w którym ci pierwsi uczniowie zaczynali się spotykać, no to najpierw był to zwykły dom mieszkalny, a potem już nieco później tak zwany domus ecclesiae, czyli dom kościoła. No i stąd już blisko do nazwy Kościół jako ten budynek, w którym się spotykamy, aby wspólnie mszę świętą celebrować.
1: W Starym Testamencie właściwie w Domu Bożym, tak to powiedzmy, w świątyni, no mieszkał tylko Bóg i właściwie nie było wolno wchodzić. My już inaczej patrzymy, oczywiście w Domu Bożym, w kościele, w świątyni też mieszka Bóg. Rozbił tam namiot, tabernakulum to jest właśnie namiot, jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale mamy znacznie większy przystęp, bo wchodzimy do tego pomieszczenia, do tej przestrzeni, w której dokonuje się liturgia, jesteśmy zaproszeni bliżej, to można by powiedzieć w jakimś sensie, że powinniśmy się, skoro to jest dom, też czuć tam jak w domu, to znaczy czuć się tam swobodnie i znać tą przestrzeń jak własną kieszeń.
2: Tak, to znaczy ja myślę, że trochę tak i trochę nie. Dlatego, że rzeczywiście świątynia chrześcijańska jest jakimś fenomenem, jest jakąś taką nowością absolutną, której wcześniej w historii nie było. Dlaczego? Dlatego, tak jak właśnie mówimy, w starożytności, na przykład w świątyni jerozolimskiej, pobożni Żydzi przychodzili do świątyni, ale do niej tak naprawdę tam do wnętrza nie wchodzili. Właściwie byli gdzieś na dziedzińcu świątynnym, przed sanktuarium, w pobliżu, ale nigdy nie wchodzili do sanktuarium. Dlaczego? Dlatego, że w sanktuarium byli przekonani, tam mieszka tylko Bóg. I właściwie do samego sanktuarium za zasłonę mógł wejść arcykapłan i to tylko jeden raz w roku, aby dokonać przejednania. A pobożni Żydzi przychodzili ze swoimi ofiarami przed tę świątynię i tam składali to, co mieli do złożenia, tam zanosili swoje modlitwy. Ponieważ sanktuarium było tak święte, było mieszkaniem Najświętszego Boga, że nikt nie czuł się godny ani powołany do tego, żeby tam się zbliżać. Natomiast w świątyni chrześcijańskiej dokonało się coś niesłychanego, mianowicie, że Bóg zaprosił człowieka do środka, do sanktuarium. My to bardzo pięknie widzimy, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką i tłumaczy jej, że nadchodzi taka godzina, kiedy ludzie nie będą oddawać czci Bogu tylko właśnie w tej świątyni, albo tylko tak jak myśleli, czy jak czcili Boga Samarytanie na świętej górze Gerizim, ale będą czcili w duchu i w prawdzie. I wiemy potem, że kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, to ta świątynia, to ta zasłona świątyni, za którą znajdowało się to sanktuarium, za którą mieszkał ten Najświętszy Bóg, że ta zasłona się rozdarła na dwoje i w ten sposób Bóg dał nam przystęp do siebie. I my możemy być mieszkańcami Jego domu i dlatego rzeczywiście możemy wejść do świątyni, która jest niezwykle święta, święta Jego obecnością, a równocześnie możemy czuć się jak u siebie w domu. Przy czym to, że się czujemy jak u siebie w domu, to nie znaczy, że możemy tam robić, co chcemy i nie znaczy, że możemy czuć się zupełnie swobodnie, dlatego że przede wszystkim to nie jest nasz dom, tylko to jest Jego dom. A ponieważ my należymy do Niego, no to właśnie On nas zaprasza do swojego domu. I jako dzieci Boże możemy się czuć właśnie jak w domu naszego najlepszego Ojca w niebie.
1: To czułem, że trochę chwycisz się słowa swobodnie. Oczywiście no nie miałem na myśli takiej swobody ubrania się w dres i kapcie, może jak w domu, ale raczej takiego czucia się w tej przestrzeni Boga, no właśnie jak w domu, to znaczy, że to jest jakiś nasz dom, że nie przychodzimy jakby do miejsca obcego, tylko w jakimś sensie do siebie, bo nas Bóg tam właśnie zaprasza, żebyśmy czuli tę przestrzeń jako swoją, jakąś jakby obcą w stosunku do, powiedzmy, całości naszego życia poza budynkiem kościoła.
2: Tak, rzeczywiście, chodzi o to, że kiedy jesteśmy w kościele, to jesteśmy w domu naszego Ojca i rzeczywiście to jest miejsce, gdzie gromadzą się Jego dzieci, a więc to jest miejsce, które dobrze znać, które trzeba o nim wiedzieć, co tam się znajduje, jakie to wszystko ma znaczenie, do czego to wszystko służy i jak ma nam pomagać przeżywać tę Jego obecność, a równocześnie jest to miejsce święte, no i dlatego, jak to lubili mawiać już starożytni chrześcijanie, jest to miejsce, gdzie gromadzą się święci. My dzisiaj, kiedy mówimy święty, no to nam się wydaje, że jest to jakaś taka osoba moralnie doskonała, ktoś, kto już na przykład przez proces beatyfikacyjny albo kanonizacyjny został wyniesiony do chwały ołtarzy. Natomiast starożytni chrześcijanie mówili, że chrześcijanin to jest święty. Zresztą, kiedy święty Paweł pisał swoje listy do chrześcijan, to pozdrawiał świętych, czyli ludzi, którzy należą do Boga przez chrzest. Niekoniecznie ludzi, którzy już są doskonali i którym wszystko wychodzi, ale właśnie tych, którzy do Niego należą. Więc ten dom Boży to właśnie czymś takim jest. Jest mieszkaniem, w którym mieszka święty Bóg i do którego wchodzą ci, którzy do świętego Boga należą, czyli Jego dzieci.
1: A wspomniałeś w rozmowie poza audycją, że wyczytałeś u kardynała Saracha taką bardzo też ciekawą koncepcję, no właśnie, czterech stopni.
2: Tak jest, progów pewnego wchodzenia w misterium, wchodzenia w sakrum. Tak, dlatego że kiedy mówimy o Domu Bożym, mówimy, że to jest Dom Świętego Boga i mówimy o sakrum, które wypełnia ten Dom Boży, to możemy mówić o pewnych stopniach intensywności doświadczania Bożej obecności i doświadczania misterium świętego Boga. Każdy Kościół, no mniej więcej wszyscy wiemy, jak jest zbudowany, ale są pewne granice, takie również w architekturze zaznaczone, które pomagają nam doświadczać właśnie tej intensywności Jego obecności. Pierwszy taki próg to jest próg świątyni. Kiedy przekraczamy próg Kościoła, to w jaki sposób zostawiamy cały świat profanum, czyli ten taki codzienny, doczesny, a wchodzimy w wymiar sakrum, czyli wymiar święty. To jest dom Boga, go tutaj można spotkać. Czasami ludzie pytają, czy nie mogę go spotkać gdzieś indziej. Pewnie też można, ale w tym miejscu on jest szczególnie obecny. To jest pierwszy próg. Drugi próg to jest próg komunijny, czyli próg, który oddziela cały Kościół od miejsca, które nazywamy prezbiterium, czyli tego miejsca, gdzie jest ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia, tabernakulum zazwyczaj także. I zazwyczaj właśnie w tym prezbiterium, czyli za progiem komunijnym, można powiedzieć, te misteria Boże są bardziej obecne, dlatego że to właśnie tam w prezbiterium, za progiem komunijnym, na ołtarzu składana jest Najświętsza Ofiara. To właśnie tam z ambony jest głoszone Boże Słowo, a kiedy my chcemy przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej, to podchodzimy właśnie do tego progu. I ten próg pokazuje nam, że tutaj Pan jest obecny, jakby to powiedzieć, bardziej. Jest jeszcze trzeci próg, który nam może się wydaje tak, no mało przypomina jakiś stopień, ale od strony takiej duchowo-teologicznej jest to ewidentnie jakiś próg, a mianowicie ołtarz. Ołtarz jest nie tylko jakimś stołem, przy którym Bóg nas posila swoim ciałem, swoją krwią. Jest nie tylko miejscem, na którym Boży Syn składa ofiarę z samego siebie, ale jest też progiem, kiedy ksiądz stoi przy ołtarzu, to po drugiej stronie ołtarza nie są ludzie, na których on patrzy. Czy kiedy ludzie są w ławkach i patrzą na księdza, to po drugiej stronie stopnia ołtarza nie jest ten ksiądz. Tylko tak naprawdę i ksiądz, i ludzie są po tej samej stronie ołtarza, po doczesnej stronie tego nietypowego stopnia, a po drugiej stronie tego stopnia jest wieczność. To jest bardzo piękna sprawa, że ołtarz jest stopniem, który oddziela doczesność od wieczności. My widzimy pewne sprawy, które dokonują się przy ołtarzu pod osłoną symboli,

0: najświętsze ciało, możemy powiedzieć sobie, że tam, gdzie jest Chrystus, tam już, tam jest niebo, tam jest Bóg. I właśnie za tym progiem ołtarza, za tym progiem tabernakulum, właśnie tam w świętym, w świętej hostii, w najświętszym sakramencie, tam już jest niebo. I ten czwarty próg właśnie wskazuje nam na ten docelowy wymiar każdego misterium chrześcijańskiego, które sprawujemy, i na to, za czym tęskni nasze serce, kiedy do kościoła wchodzi, nawet jak nie zawsze sobie jesteśmy w stanie uświadomić wszystkie te progi.
1: To wyjaśnimy tylko też, czy przypomnijmy naszym słuchaczom, bo odwołaliśmy się do kardynała Saracha. Kardynał Robert Sarach to jest prefekt kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów obecnie. Natomiast powiedzieliśmy też tutaj o kilku takich już elementach, które niech będą też zapowiedzią i zachętą, żeby z nami zostawać, ponieważ powiedzieliśmy o ołtarzu, powiedzieliśmy, czy właśnie ty powiedziałeś o tabernakulum. To są jeszcze takie elementy, nazwijmy to szczegółowe w Kościele, do których jeszcze wrócimy, bo to nie wyczerpuje to, co powiedzieliśmy, absolutnie jeszcze tematu. Natomiast chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy dwóch słowach, które zostały użyte, żebyśmy może to spróbowali jeszcze trochę wyjaśnić i pogłębić. To znaczy, powiedzieliśmy o sferze sakrum i sferze profanum. Sakrum jako właśnie tej obecności Boga, profanum powiedzielibyśmy tej takiej bardziej świeckiej, naszej codziennej. Czy to tak można rzeczywiście do końca rozdzielić te dwie sfery, czy one się przenikają? Mhm.
0: One się przenikają, a równocześnie trzeba wyraźnie je w jakiś sposób zaznaczać, dlatego że my żyjemy w doczesności i my nie umiemy żyć inaczej niż w profanum tak na co dzień, ale jednak liturgia sprawowana jest w sferze, która chociaż została wybudowana naszymi rękami, czyli jakby to powiedzieć, rodzi się w profanum, w tym co doczesne, to jednak jest przeznaczona do sakrum, a więc jest jakąś taką, bym powiedział, niebieską oazą, która jednak znajduje się na ziemi. Czyli z jednej strony my nie potrafimy tego do końca rozdzielić, ale jednak ta oaza jest czymś realnym, czymś, co faktycznie istnieje. Niektórzy mówią, że na przykład w kościołach zazwyczaj wewnątrz nie ma zegaru. Czasami oczywiście jakiś zegar się znajduje gdzieś tam z boku, ale zasadniczo zegary są na zewnątrz, czyli na wieży na przykład starych kościołów. Dlaczego? Dlatego, że na zewnątrz kościoła jest to profanum, czyli doczesność, jest czas. Natomiast w środku, w kościele, tam już w jakiś tajemniczy sposób dokonuje się wieczność. Tam już ten zwykły czas, oczywiście na naszych zegarkach cały czas bije, cały czas jest wskazywany i każdy wie, ile minut w tym kościele przeżył. Ale jednak misteria, które się dokonują, one już należą do porządku wieczności. I to jest bardzo też ciekawa rzecz, że ten brak zegara wewnątrz kościoła przypomina nam, że Bóg w czasie liturgii wynosi nas poza ograniczenia naszych jakichś tam właśnie czasowości i pozwala nam doświadczać misteriów, które przekraczają czas i które wchodzą w wieczność. Też kiedy sprawujemy liturgię, to uczestniczymy nie tylko w tym, co się dokonało 2000 lat temu, w znaczeniu nie cofamy się w czasie, ale tamto wydarzenie jakby staje się obecne tutaj, czyli Bóg jest obecny wszędzie, nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie, no i nam daje udział w swojej wieczności. I to jest właśnie też jakiś wymiar tego sakrum.
1: Czyli warto, żebyśmy wchodząc do kościoła mieli to poczucie, że tam wchodząc dotykamy trochę tego, co nas czeka, jakiejś nadprzyrodzoności, jakiejś w jakimś sensie wieczności. To w jakiś sposób chyba to jest też odpowiedzią na inne jeszcze pytanie, które przy tej okazji chciałem zadać. To znaczy, dlaczego właściwie my sprawujemy liturgię, czy może nawet szerzej kult, właśnie w kościele, nie w ogrodach, nie w jakichś polach czy placach, chociaż wiemy, że też jest możliwość oczywiście

0: odprawiania mszy świętej polowej, ale zasadniczo sprawujemy jednak msze święte, liturgię w kościołach. Mhm.
1: Tak. Każdy kościół przypomina nam o paru bardzo ważnych sprawach. Mianowicie na środku kościoła stoi ołtarz i ołtarz jest jakby takim najważniejszym punktem każdego kościoła. Nie ma kościoła chrześcijańskiego, nie ma katolickiej liturgii bez ołtarza. Dlaczego? Dlatego, że ten ołtarz jest, uświadamia nam właśnie obecność Chrystusa i tak jak na ołtarzu widzimy sprawowaną najświętszą ofiarę, to tak naprawdę Chrystus w tym symbolu jest obecny i uświadamia nam, że On realnie dokonuje swojego działania, swojej ofiary. Oczywiście my możemy gdzieś jakiś ołtarz tymczasowy mieć ze względu na jakąś wyższą konieczność. Natomiast w normalnych okolicznościach musimy mieć tę przestrzeń, która wyraża to, co się dzieje. Liturgia nie jest tylko czymś tymczasowym, nie jest jakimś przedstawieniem, które na prędko można zorganizować gdziekolwiek, ale liturgia jest misterium, które daje, jakby jest u fundamentów życia, które otrzymujemy dzięki łasce Bożej i dlatego ta przestrzeń cała też nam o tym mówi. Poza tym każdy kościół zbudowany zazwyczaj z jakichś cegieł czy z innych, właśnie z innego budulca, on nam też uświadamia, że my jako kościół ten duchowy, czyli wspólnota, jesteśmy też niczym takie kamienie, z których Chrystus buduje tę duchową budowlę kościoła, że Kościół to nie jest coś, do czego sobie sami należymy, bo tak nam się podoba, bo tak sobie wybraliśmy, ale dlatego, że zostaliśmy wybrani, żeby być elementem tego Kościoła i każda świątynia też o tym nam przypomina.
0: To jeszcze dodajmy, że jest taki szczególny obrzęd, w którym budynek Kościoła wzniesiony zostaje właśnie oddany Panu Bogu na wyłączny użytek. To znaczy ludzie mówią, ten budynek przeznaczamy właśnie do tego, żeby był tym wejściem dla nas w przestrzeń sakrum i to ten obrzęd nazywamy konsekracją.
1: No faktycznie według takich nazw posoborowych mówimy o poświęceniu Kościoła, chociaż w tradycji rzeczywiście używano takiego pojęcia konsekracja. To jest taki oficjalny ryt, który sprawowany jest zawsze przez biskupa i on złożony jest z kilku takich bardzo ważnych elementów. Najważniejszym elementem jest modlitwa, potem namaszczenie ołtarza i ścian, potem okadzenie świątyni, najpierw okadzenie ołtarza, potem okadzenie całego budynku i wspólnoty, która jest obecna. I potem jest jeszcze obrzęd oświetlenia, czyli wprowadzenia światła w tę przestrzeń. Pewnie niektórzy nasi słuchacze mieli kiedyś okazję w takim pięknym rycie uczestniczyć, zazwyczaj wtedy, kiedy wspólnota parafialna zwieńczyła dzieło budowy swojego kościoła i wtedy ksiądz arcybiskup przyjechał i dokonał tego obrzędu. Ale jednak zazwyczaj w historii danego budynku, danej świątyni tylko jedno pokolenie jest wyróżnione tym zaszczytem, że może uczestniczyć w tym obrzędzie, ponieważ wszystkie następne już uczęszczają do kościoła, który już kiedyś został konsekrowany. A taka konsekracja dokonuje się tylko raz w życiu danej świątyni. Jest to obrzęd, który uświadamia nam, że to nie jest już zwykły budynek, w którym może się dokonywać cokolwiek, ale jest to budynek uświęcony Bożą obecnością i tylko do celów kultycznych, liturgicznych jest on przeznaczony. Jest to obrzęd bardzo piękny, bardzo bogaty w symbole, ale równocześnie też bardzo tak duchowo ważny.
0: To zachęcamy słuchaczy do tego, żeby jak będą w kościele w najbliższym czasie, to może poszukali na ścianach, gdzie znajdują się takie charakterystyczne znaki krzyża i zaraz jest tam świeczka, a przynajmniej jest miejsce, gdzie można tę świeczkę zapalić, włożyć. To są tak zwane zacheuszki, to są właśnie te miejsca, w których biskup namaścił ścianę
1: tak,
0: świątyni.
1: Takich miejsc w świątyni konsekrowanej powinno być albo 12, albo 4. Według takiej starej tradycji 12 miejsc, w których biskup namaszcza ściany, przypomina nam 12 apostołów, na których cały kościół jako ta duchowa budowla został wzniesiony. Ale też przepisy liturgiczne mówią, że wystarczą 4 takie miejsca, a zatem 4 zacheuszki odnoszące się do 4 stron świata. I w nowszych kościołach zazwyczaj tylko 4 takie świece istnieją. Nazwa Zacheuszki odnosi się oczywiście do Zacheusza, który zaprosił Chrystusa do swojego domu. I wspólnota parafialna, która na ścianach swojego kościoła parafialnego ma takie Zacheuszki, też w obrzędzie konsekracji zaprosiła kiedyś Chrystusa do swojego domu, który wybudowała, a świece te zapalamy zazwyczaj w rocznicę konsekracji kościoła, przypominając właśnie ten dzień, który kiedyś w dawnej lub nieco nowszej historii był tak ważnym w historii danego budynku, w danej świątyni.
0: I do tego zachęcamy, żeby poszukać zatem tych zacheuszek i może zobaczyć i sprawdzić, kiedy przypada rocznica poświęcenia swojego kościoła. Warto to wiedzieć, kiedy właśnie ten budynek, do którego uczęszczamy, albo do którego już całe pokolenie uczęszczały, właśnie został tak uroczyście oddany na wyłączną służbę właśnie Panu Bogu. A my będziemy w tej przestrzeni kościoła się jeszcze rozglądali bardzo tak szczegółowo i gruntownie, żeby naszym słuchaczom przybliżyć miejsce, jakim jest kościół, w którym sprawuje się liturgię. Ksiądz Jan Frąckowiak jest naszym stałym gościem w tej audycji. Ksiądz Wojciech Nowicki, zapraszamy.
2: Największy skarb. Msza Święta od podstaw.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dzisiaj można by powiedzieć, będziemy mieli kosmiczny temat.
2: Tak, ale to nie my polecimy w kosmos, a kosmos przyleci do nas.
1: To już co prawda było tysiące lat temu, ale Poznań pod tym względem ma się czym poszczycić.
2: Tak, ponieważ gość z kosmosu, którym był już, zdradźmy to może, meteoryt żelazny, zostawił dosyć wyraźne ślady, które możemy do dzisiaj zwiedzać. I co ciekawe, nie musimy nawet wyjechać z Poznania, żeby je zobaczyć.
1: Jest to, z tego co kojarzę, chyba ewenement nie tylko na skalę krajową.
2: Tak, ponieważ mówimy tutaj, odsłonimy może rąbka tajemnicy, tak? Mówimy o rezerwacie Meteoryt Morasko, który znajduje się w północnej części Poznania. To jest oczywiście dzielnica Morasko, właściwie już przy granicy z Suchym Lasem. I znajdują się tam kratery meteorytowe w tych miękkich osadach, jak gdyby takich, powiedzmy sobie, współczesnych. Jest tam 6 kraterów plus jeden jeszcze był kiedyś, ale został zaorany na polu, nazwijmy to. A jest to faktycznie ewenement, bo takiego krateru w Polsce nie ma drugiego nigdzie, a najbliższe kratery podobnego typu, czyli nie takie starożytne, gdzieś tam starożytne, to może złe słowo, bardzo prehistoryczne, które powstały przed setkami milionów lat, tylko powiedzmy sobie na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat ostatnich, znajdziemy w Estonii.
1: No to kawałek drogi jest.
2: No jest to kawałek, także mamy coś, czym możemy się naprawdę pochwalić.
1: Mamy coś, czym możemy się pochwycić, poszczycić z jednej strony, a z drugiej strony jest to taka rzecz, którą pewnie trochę trudno sprzedać, no bo jeżeli pojedziemy tam, no to mamy po prostu Bajorka, doły i jeżeli ktoś nie wie, nie zna historii, no to sobie pomyśli, no okej, no kawałek dziury w ziemi. Zarośnięty.
2: I tak i nie, ponieważ już gołym okiem widać, że to nie są takie zwykłe dziury w ziemi. Wystarczy odrobinę wyobraźni, żeby sobie wyobrazić właśnie, że faktycznie te, jak powiedziałeś, dziury w ziemi powstały w sposób niezwykły. One są w większości niemal idealnie koliste, może troszkę wydłużona jest ten okrąg. No i widać ten wał usypany z tych mas ziemi, które zostały wyrzucone w powietrze w momencie tego uderzenia meteorytu w ziemię. Oczywiście te doły były kiedyś głębsze, no jak gdyby tysiące lat sedymentacji tych osadów spowodowały, że one się wypłaszczyły nam trochę. Wielu z nich są jeziorka. Często są to jeziorka okresowe, no bo jak jest wilgotno i pada deszcz, to się wypełniają wodą, a kiedy jest bardzo sucho, to te jeziorka zanikają. No ale w tym, żeby zrozumieć to miejsce i żeby w pełni docenić wyjątkowość tego rezerwatu, pomagają też tablice edukacyjne, które tworzą ścieżkę dydaktyczną, która przez ten rezerwat biegnie. To nie jest bardzo długa ścieżka, ona tam jak gdyby jej przejście zajmuje, no gdybym się postarał, to pewnie 20 parę minut, no ale takim spokojnym krokiem z czytaniem tablic, no to 30-40 minut można sobie taki krótki spacerek zrobić. I to też bardzo ułatwia wyobrażenie sobie, co te około 5000 lat temu tutaj zaszło. Mówię 5000, ale te datacje są różne, jak gdyby spotkałem się już z takimi i trochę starszymi, i nieco młodszymi, tam powiedzmy o 4000 lat. Przyjmijmy dla pewnego uproszczenia, że te 5000 lat temu ten meteoryt na Morasku spadł.
1: Czy ten meteoryt można gdzieś zobaczyć?
2: Tak, i to jest jak gdyby też bardzo istotne, że on nie wyparował. W ogóle ciekawe jest to, że pierwszy fragment meteorytu Morasko odkryli niemieccy żołnierze w roku 1914. Przypominamy, wtedy wybucha pierwsza wojna światowa. Niemcy w Poznaniu są de facto u siebie i zaczyna się przygotowanie miasta na ewentualny atak armii rosyjskiej ze wschodu. Granica jest 50 km na wschód za Wrześnią. Budują umocnienia polowe wokół Poznania. No i nagle jeden z żołnierzy odkrywa duży kawałek dziwnego kamienia. I zamiast go wyrzucić na stertę, uznając, że jest to kolejny kamlot, który przeszkadza w kopaniu, musiał być to w miarę światły człowiek, może wykształcony, może po prostu kogoś wtedy do wojska powołano. On kontaktuje się z Muzeum Poznańskim, tam gdzieś jest Muzeum Narodowe, ustalone jest, że to jest to meteoryt typu żelazistego, czyli bardzo ciężki, bardzo specyficzny meteoryt. ślad na to, że na pewno taki obiekt spadł z kosmosu. I na przestrzeni lat wydobyto w sumie 13 różnych fragmentów tego meteorytu. Wiele z nich waży kilkadziesiąt czy ponad 100 kilogramów. I część z nich jest w prywatnych kolekcjach, natomiast część można oglądać zarówno w muzeach, ale przede wszystkim w Muzeum Ziemi na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a konkretnie w budynku, tam gdzie jest Wydział Geografii i Geologii, czyli też na Morasku.
1: Z tego co wiem, są też plany, żeby ten rezerwat zrobić jeszcze większą atrakcją turystyczną.
2: A to jest ciekawe, jakie to są plany, bo ja słyszę tylko od bardzo wielu lat, żeby zrobić tam, powstał tam geopark tak zwany i chyba do tego nawiązujesz. Rzeczy, nie wiem, czy geopark miał powstać w samym rezerwacie, tylko raczej bliżej właśnie uniwersytetu. Natomiast no, póki co są to jednak plany i znam te plany od wielu lat. Chciałbym, żeby się zmaterializowały, natomiast no, jeszcze pierwsza łopata nie została wbita na pewno.
1: No, pozostaje mieć nadzieję, że to się uda, że doczekamy tych czasów, kiedy o Poznaniu będzie głośny także ze sprawą meteorytu, bo dziś nie wszyscy chyba nawet mają tego świadomość.
2: Tak, a jest to miejsce wyjątkowo łatwo dostępne, ponieważ no, już jakiś czas temu powstał bardzo wygodny parking przy wejściu do rezerwatu z zapleczem sanitarnym. Można tam zaparkować samochód w cywilizowany sposób, a ja pamiętam jeszcze, jak się tam dojeżdżało, się parkowało gdzieś na poboczu. A co jeszcze ważniejsze, zaraz przy wejściu do rezerwatu jest przystanek autobusowy. Autobus linii 902 kursuje z osiedla Sobieskiego i dojazd naprawdę zajmuje tam raptem kilkanaście minut. No, a przecież na Sobieskiego dojedziemy z kolei pestką, co otwiera dostęp z całego Poznania w ciągu pewnie do 45 minut. Można się znaleźć nagle w miejscu unikatowym. Jedno zdanie na koniec, bo rezerwat to przecież nie tylko meteoryt Morasko i te kratery, ale też pobliska Góra Morasko i to też jest fajny punkt spacerowy, no bo w końcu te oszałamiające 154 metry nad poziomem morza to jest najwyższy punkt w Poznaniu. No i od pewnego czasu można też zdobyć koronę gór Poznania i to jest oczywiście jeden ze szczytów, który można w Poznaniu zdobyć.
1: No i to jest takie miejsce, które można odwiedzać o każdej porze roku. Jesień ostatnimi czasy nas nie rozpieszcza, ale może jeśli w jakiś weekend będzie ładna pogoda, będzie w miarę słonecznie, przyjemnie, warto wybrać się tam na spacer.
2: Tak, szczególnie, że jest to las w dużej mierze liściasty, no więc jeśli jeszcze te złote liście na drzewach będą, no to jeszcze potęguje to zjawisko takiego pięknego spaceru.
1: To zostawiamy już meteoryt i rezerwat Morasko. My pewnie jeszcze do tematów kosmicznych kiedyś wrócimy, bo tak sobie kiedyś rozmawialiśmy, że warto też porozmawiać o różnych obserwatoriach astronomicznych, które w Wielkopolsce są, między innymi w Poznaniu, ale nie tylko, także tematy kosmiczne pewnie jeszcze w naszej audycji się kiedyś pojawią.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie. Po reklamie. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Misyjny atlas świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Co może zmienić życie człowieka w zaledwie kilka godzin? Dla chirurga to może być operacja, która trwa niewiele ponad godzinę, ale dla pacjenta powrót do normalnego życia po miesiącach, a czasem nawet latach bólu i ograniczeń. Dziś ponownie zabieramy Państwa do Kamerunu, a naszym gościem jest chirurg Bartosz Grzechulski. Dzień dobry, witamy Cię.
2: Dzień dobry, witam.
1: A właściwie to nawet dobry wieczór, bo jesteśmy po 21. Tak. Bartek podczas swojej misji w Kamerunie operował właśnie między innymi pacjentów z przepuklinami i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rzeczywistość chirurga w Kamerunie. To jest Misyjny Atlas Świata. Ja nazywam się Natalia Patyk i zapraszam Państwa do naszego świata, do świata Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Bartek, ja zadam Ci to samo pytanie, które zadałam 2 tygodnie temu Karolinie. Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z Kamerunu? Czy pamiętasz swojego pierwszego pacjenta?
2: Tak, mój pierwszy pacjent to był pacjent z przepukliną pachwinową. Takich pacjentów mieliśmy zdecydowanie większość. Był to pacjent, który miał 25 lat i miał olbrzymią przepuklinę pachwinową, która powodowała, że ten pacjent nie mógł funkcjonować. To był okres, który w jego wieku, gdzie on już musiał pracować, zarabiać na rodzinę na polu, ciężko pracując, i ta przepuklina powodowała, że ten pacjent nie był w stanie pracować i zarabiać na rodzinę, więc to na pewno zapamiętałem, że faktycznie to, że my tam jesteśmy w tym miejscu, ma sens i jesteśmy w stanie bezpośrednio pomóc tym osobom.
1: A co czuje właśnie chirurg, człowiek, kiedy widzi, że stoi przed nim młody mężczyzna, który prawdopodobnie pierwszy raz w ogóle w życiu ma taką realną szansę na pomoc, no bo tutaj żadne leki nic nie dadzą. Ta przepuklina magicznie nie zniknie. Albo będzie zabieg, operacja, albo będzie musiał z tym żyć.
2: Cieszymy się bardzo, że jak już jesteśmy na miejscu, że wiemy, po co jesteśmy, i cieszymy się, że możemy po prostu pomóc. I dla nas, dla lekarzy i dla chirurgów jest to coś niesamowitego, że po prostu my, będąc na miejscu, możemy faktycznie zmienić czyjeś życie na lepsze, i to daje niesamowitą satysfakcję i radość z tego, co robimy.
1: Ty byłeś przygotowany na to, że tych pacjentów i tych zabiegów i tak dużych przepuklin będzie tyle?
2: Zdawaliśmy sobie sprawę, że faktycznie sytuacja, która tam jest, no, nie jest taka jak u nas w Polsce, w takich realiach europejskich, więc przypuszczaliśmy, że niestety te przypadki będą trudne, skomplikowane, i faktycznie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak może być, więc faktycznie ta gdzieś tam świadomość taka była, ale oczywiście to nigdy nie jest tak, że no, jesteśmy dopiero na miejscu i wtedy się jeszcze bardziej otwierają oczy tak naprawdę, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo każdy z nas tak naprawdę, i ja, i doktor Ratajczak, jako chirurdzy, byliśmy tam pierwszy raz w ogóle w Afryce, pierwszy raz na misji. Także to dla nas było zupełnie takie pod tym kątem nowe doświadczenie.
1: Było coś, co was zaskoczyło, bo wiedzieliście na pewno, że te warunki będą trudne, że to nie jest szpital w stolicy, tylko ośrodek zdrowia, no, który został dostosowany do tego, żebyście wy mogli tam pracować. Było coś, co was tak bardzo zaskoczyło, albo pomyśleliście na przykład przez chwilę, że kurczę, to może się nie udać, albo że może być bardzo trudno?
2: mieliśmy w świadomości to, że mamy pewne ograniczenia. Tym ograniczeniem na pewno było znieczulenie ogólne, których nie robiliśmy. Anestezjolog, doktor tutaj Karolina, ona miała możliwość znieczulania zewnątrzoponowo, więc w tej sytuacji przez te ograniczenia, no z tego sobie zdawaliśmy sprawę, że nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie zoperować. Więc faktycznie no, pacjenci, którzy się do nas zgłaszali, to przeważnie faktycznie były przepukliny, ale też nie wszyscy. Na przykład pacjenci, gdzie mieliśmy pacjenta z bolami tarczycy, gdzie no, faktycznie było dużo emocji, bo były oczekiwania, że jesteśmy w stanie pomóc, to niestety musieliśmy przekazać informację, że nie, to nie jest bezpieczne i nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli zoperować tego pacjenta. Musieliśmy przekierować do szpitala w innym miejscu. Tak samo mieliśmy pacjenta z niedrożnością przewodu pokarmowego, najprawdopodobniej na tle uwięzienia przepukliny, która już trwała kilka dni. Było bardzo duże ryzyko, że praktycznie skończy się to otwarciem brzucha, jamy brzusznej i to wymaga znieczulenia ogólnego. Zbyt duże ryzyko było dla pacjenta, żeby wtedy tego pacjenta zoperować. Też musieliśmy przekierować do innego szpitala. Także oczywiście byliśmy świadomi swoich ograniczeń i na tyle, ile mogliśmy pomóc, to pomagaliśmy.
1: No właśnie, warto też słuchaczom wytłumaczyć, że tam sytuacja w szpitalach nie jest wcale taka prosta, że z tej pomocy właśnie w tak dużych placówkach medycznych najczęściej mogą korzystać ci bogaci, zamożni mieszkańcy tych rejonów, dlatego wy tak naprawdę jesteście taką jedyną nadzieją dla tych mieszkańców, tych lokalnych wiosek, do których przyjeżdżacie, więc dla nich to pewnie też była trudna wiadomość, dowiedzieć się, że czekali, że była szansa, była ta nadzieja, a jednak się nie uda, bo ryzyko jest zbyt duże, a lekarz ma pomagać, nie szkodzić, prawda?
2: Tak, system jest tam tak skonstruowany, że mamy tam szpitale państwowe i prywatne i generalnie, czy to jest państwowe, czy prywatne, i tu trzeba zapłacić. I to są, na tyle to są duże koszty, że większości społeczeństwa po prostu na to nie stać. W momencie, kiedy tutaj siostry zakonne, u których byliśmy, mają takiego pacjenta do ewentualnej operacji, gdzieś tam one jakoś wspomagają to finansowo, gdzieś starają się jakieś szukać rozwiązań, ale to nie jest dla wszystkich na pewno i często, jeśli nie ma bezwzględnego stanu zagrożenia życia, ci pacjenci niestety z tym żyją, nie? I to jest w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji skrajnej, niestety czasami ci pacjenci nie zdążą dojechać do szpitala i otrzymać odpowiedniej opieki.
1: Mieliście taką sytuację, że była szansa, że jedna z pacjentek mogła nie dojechać. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Zdradzimy tylko, że wszystko, tak, wszystko udało się i przebiegło pomyślnie, tylko dlatego właśnie, że wy tam byliście. A jak ci pacjenci, no, którym nie udało się wówczas pomóc, bo ryzyko było zbyt duże, jak oni przyjmowali tę wiadomość?
2: No, generalnie to są, nie ma co się dziwić, to dużo emocji było, więc faktycznie taka, co jest bardzo zrozumiałe, no przyjeżdżają gdzieś tam z odległych wiosek, wiele kilometrów przechodzą, żeby dojść do nas, żeby otrzymać tą pomoc, więc w momencie, kiedy się dowiadują, że nie otrzymają, no jest to na pewno jakieś tam rozczarowanie. No na szczęście mieliśmy świetną naszą siostrę zakonną, która prowadzi ten ośrodek zdrowia i ona jest tą tłumaczką i ona generalnie wie, jak z nimi rozmawiać, więc gdzieś tam szukaliśmy jakichś rozwiązań, jak pomóc tym ludziom, ale faktycznie no, te emocje są duże i no, jakoś staramy się żyć i rozmawiać z tymi pacjentami tak, żeby wytłumaczyć, że najważniejsze też jest bezpieczeństwo dla pacjenta. I myślę, że one przeważnie to rozumieją z czasem. No, nie jest to na pewno łatwy czas i łatwa rozmowa.
1: Ale na szczęście tych pacjentów, którym pomocy udzielić nie mogliście ze względu na zbyt duże ryzyko, było niewielu. Tak, wielu to... pomogliście, a o tym, jak pomagaliście, opowiemy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.

0: faktycznie gdzieś tam przeważnie jest taka sytuacja, że on gdzieś tam neguje tą przepuklinę i z tym się przyzwyczaja, żyje i trafia w momencie, kiedy już jest faktycznie odczuła to zdecydowanie i wtedy taki pacjent trafia w Polsce i to jest dosyć rzadko, a tam to, co widzieliśmy, to przeważnie, to były przeważnie trudne przepukliny.
1: Ale jakie duże? No bo może osoby, które nas słuchają, nigdy nie miały tego problemu, jeśli chodzi o zdrowie, no to w Polsce, nie wiem, taka przepuklina ma średnicę 2 cm, 5 cm, a tam jak duże one były? Zobrazować.
0: Żeby sobie to zobrazować lepiej, no to w momencie mieliśmy na przykład takich pacjentów, gdzie w Mosznie mieliśmy na przykład metr, 1,5 metra jelita grubego. Także to jest faktycznie, sobie można wyobrazić, jaka to jest objętość tego, żeby to tam to utrzymywać. Także faktycznie takie rozmiary mieliśmy. To jest jak, załóżmy, jak patrzymy bezpośrednio, no to może być wielkości takiej jak duży melon, nie? Takie faktycznie jest to widoczne per visus od razu. Nie trzeba specjalnie pacjenta badać wcześniej, żeby wyczuwać tą przepuklinę. Ta przepuklina praktycznie jest widoczna już w momencie, kiedy pacjent już wchodził do nas do gabinetu.
1: To wy już widzieliście.
0: My już widzieliśmy, że ten pacjent ma przepuklinę. Ona jest na tyle duża, że faktycznie już to przez spodnie zdecydowanie widać. Także, no tak, to faktycznie to robiło wrażenie.
1: Temu pacjentowi, o którym teraz opowiadałeś, udało się pomóc?
0: Tak. Praktycznie odpukać wszystkich pacjentów, co zoperowaliśmy, to odbyło się bez jakichś ciężkich powikłań. Mieliśmy jednego krwiaka takiego po zabiegu w Mosznie, ale to praktycznie jest nic, sobie z tym poradziliśmy bez problemu. Także faktycznie szczęśliwie ci wszyscy pacjenci funkcjonują bardzo dobrze. Też się pytałem po czasie siostry, która prowadzi tych pacjentów, tam przychodzili na kontrolę, z zapytaniem właśnie, jak ci nasi pacjenci się czują. Mówiła, że generalnie nie ma żadnego problemu, także szczęśliwie wszystko dobrze się skończyło.
1: Jak wygląda taka operacja krok po kroku, w warunkach, w jakich musieliście pracować, bo to nie była taka sala operacyjna, na jakich pracujecie w Polsce?
0: Tak, no to jest taki, siostra zakona prowadzi taki ośrodek zdrowia, gdzie na co dzień mamy tam głównie skupienie na laboratorium i na położnictwie, czyli odbieranie porodów, których tam jest bardzo dużo, więc jest to niezwykle potrzebne miejsce na coś takiego i tam dzięki temu mamy już jakby zaplecze takie budynkowe, dlatego że raz, że laboratorium jest dla nas bardzo ważne, bo ci wszyscy pacjenci są diagnozowani wcześniej w kierunku HIV, mogą mieć czasy krzepnięcia, morfologię, czyli takie rzeczy, których my robimy tutaj normalnie w Polsce przed zabiegiem. No i dwa, też mamy taką właśnie miejsce, gdzie były odbierane porody, to zostało przeniesione do innego pomieszczenia, a dzięki temu mieliśmy praktycznie taką dosyć takie przypominające salę operacyjną miejsce, gdzie mieliśmy lampę taką bardzo profesjonalną, niestety nie zawsze działała, bo tam jest problem z prądem.
1: Ale z tym też sobie radziliście.
0: Jakoś sobie radziliśmy. Mieliśmy też latarki w razie potrzeby, takie czołówki, że jak był wyłączony prąd, to włączaliśmy te latarki, więc one się też czasami przydały. I mieliśmy łóżko takie faktycznie do pacjenta operacyjne, które, no można powiedzieć, było no prawie tak dobre, jakie mamy tutaj w Polsce. Prawie w sensie, no bo wiadomo, tam brakuje trochę takich technologicznych rzeczy, ale w samej jakby takiej skuteczności to łóżko i ta lampa, można powiedzieć, była zdecydowanie wystarczająca i też mieliśmy koagulację, która też była bardzo dobra, działała bez zarzutu, więc i to wszystko były rzeczy przywiezione z Polski w ramach tutaj wsparcia z Fundacji Toris Missio i faktycznie mieliśmy to już przygotowane, było to wcześniej, przed naszym przyjazdem, to było przed nami, był zespół chirurgiczny 4 lata wcześniej, który pojechał ze szpitala tutaj naszego, z Przybyszewskiego i faktycznie oni już przygotowali ten sprzęt wcześniej, więc to już było wiele bardziej

0: punktowe dla nas, że...
1: Że jedziecie i wiecie, że to
0: wiemy,
1: działa.
0: Co nas, tak, czego się możemy spodziewać.
1: A co dla chirurga w takich warunkach jest największym wyzwaniem z twojego punktu widzenia podczas przeprowadzania tego typu zabiegów?
0: Myślę, że najbardziej, na pewno tak duże, rozległe przepukliny są wyzwaniem. I to na pewno czułem się o tyle spokojniej, że byłem z doktorem też Ratajczakiem, który jest raz, że chirurgiem, ale też specjalizuje się w przepukleniach, z herniologiem, więc można powiedzieć, że dwójkę sobie radziliśmy z takimi przepuklinami i mając takie wsparcie z takim doświadczeniem doktora, to mogliśmy sobie z tym poradzić. Na pewno wyzwaniem też było sytuacja właśnie jak z tym cięciem cesarskim, co sobie opowiemy, która można powiedzieć, no, przyszła tak
1: niespodziewanie
0: nagle, i to była sytuacja, którą faktycznie, no, musieliśmy sobie poradzić.
1: A czy poza tym cięciem cesarskim, o którym wspomniałeś, ale o to jeszcze będę chciała troszeczkę dokładniej zapytać, była jakaś operacja, jakiś zabieg, który szczególnie zapadł ci w pamięci, bo może coś niedokładnie potoczyło się tak, jak zakładaliście, albo coś was zaskoczyło?
0: Tak, mieliśmy taką sytuację, gdzie faktycznie, no, w trakcie operacji przepukliny nagle znaleźliśmy dosyć specyficzną rzecz, która nie powinna tam występować w powrostku nasiennym. I generalnie zwróciłem na to uwagę i rozmawiałem z doktorem w trakcie zabiegu, mówię, że coś tu jest nie tak, i stwierdziłem, że musimy to faktycznie dać do badania. I dzięki temu, że tam było te laboratorium, były badania mikroskopowe, mogliśmy od razu przekazać preparaty do badania. Co ciekawe, że z tego wyszedł pasożyt i faktycznie pacjenci, się okazuje, że mają bardzo dużo pasożytów, i to w różnych miejscach, i między innymi też właśnie w powrózku nasiennym, właśnie w takiej okolicy, gdzie niespecyficznym, i mieliśmy na praktycznie tych operacji, co zrobiliśmy, mieliśmy kilka takich przypadków, więc dzięki temu tak mogę powiedzieć, że oprócz tego, że pacjent był wyleczony z przepukliny, to też mogliśmy włączyć specjalne takie leki przeciwpasożytnicze, które tak naprawdę tam siostry zakonne mają. Także mieliśmy wyleczenie dwóch chorób w jednym czasie.
1: No właśnie, no bo oczywiście dostęp do czystej wody w Afryce, no, jest wyjątkowo trudny, więc rzeczywiście to ryzyko tych różnego rodzaju pasożytów jest bardzo duże, a z kolei, no, nieleczone mogą prowadzić do poważnych tam powikłań, komplikacji.
0: Tak, sami się staraliśmy też z tym, można powiedzieć, gdzieś tam się chronić przed tym, i faktycznie, no, też my stosowaliśmy wodę, która była butelkowana od sióstr zakonnych, także nawet tam do mycia zębów czy do takiego codziennego funkcjonowania nie stosowaliśmy takiej wody ze studni, ona się nie nadaje do picia czy do w ogóle mycia. Takiego.
1: No tak, można dłony jedynie, śluzowe zawsze można po prostu coś złapać.
0: Można wziąć prysznic, ale faktycznie nie można tej wody połykać, czy generalnie do mycia zębów nie można stosować.
1: Jeszcze zapytam tylko o badanie tego tasiemca w laboratorium. Wy to zrobiliście? Czy już ten ośrodek zdrowia jest na tyle wyposażony, że tak powiem, w osoby, które są w stanie to rozpoznać? No bo jedno to lekarze, którzy przyjeżdżają, ale też są potrzebne osoby, personel na miejscu, który będzie mógł ten ośrodek jakkolwiek prowadzić.
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Generalnie tak, to były osoby, które były przeszkolone w tym i one to zbadały.
1: Lokalsi.
0: Tak jest. To były lokalne osoby i my w zasadzie przekazaliśmy preparat i one to od razu praktycznie stwierdziły i zidentyfikowały pasożyta. My osobiście jedynie też zobaczyliśmy z takiej naszej ciekawości. Ja miałem mikrobiologię, faktycznie, czy parazytologię wiele lat temu na studiach i no, gdzieś tam może bym sobie poradził, ale faktycznie byłoby to dla mnie większym wyzwaniem, także się cieszę, że tu były osoby na miejscu, które faktycznie to od razu bez problemu stwierdziły.
1: I to jeszcze tylko utwierdza nas w przekonaniu, że wysyłanie lekarzy na miejsce to jedno, ale też szkolenie personelu, który będzie mógł rzeczywiście fizycznie z tego sprzętu, z tego dobrodziejstwa, który z Polski wysyłamy, korzystać, to drugie. Za chwilkę wracamy do Państwa po króciutkiej przerwie i opowiemy o tej operacji, która została w pamięci każdego z naszych chirurgów i myślę, że zostanie jeszcze na długo. Wracamy do Państwa za chwilę.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Wracamy po przerwie, jesteśmy dalej w Kamerunie i teraz przenosimy się ponownie na salę operacyjną. Bartek, pytanie do ciebie. Czy jest jakaś sytuacja, jakaś operacja, która wraca do ciebie po tym czasie, którą wspominasz?
2: Tak, to na pewno to była ta operacja z tym cięciem cesarskim, które zaskoczenia nas wzięła praktycznie, no bo to się działo wszystko, dobrze pamiętam tą noc, była olbrzymia po prostu burza, lało, no naprawdę ściana deszczu, tam my spaliśmy z doktorem Latajczakiem w takim osobnym budynku, gdzie tam tak, to była blacha i to było tak słychać głośno, że praktycznie
1: ciężko było spać.
2: I faktycznie te warunki były wtedy straszne na drogach. Tam te drogi jak są faktycznie bez deszczu, suche, to jeszcze jakoś się da przejechać, chociaż są duże, olbrzymie dziury i on tam jest, generalnie to jest glina i w momencie, kiedy zaczyna padać, to ta droga jest praktycznie nieprzejezdna.
1: Rzeka błota.
2: Tak, dokładnie. I no, przyszła ta godzina czwarta nad ranem w nocy. Jeszcze było ciemno i siostra zakonna nasza puka w drzwi i mówi, że generalnie jest problem z porodem i faktycznie jest skazanie do cięcia cesarskiego i czy jesteśmy w stanie wykonać. Generalnie wstaliśmy od razu z doktorem Latajczakiem i z całym zespołem. Pobiegliśmy do pacjentki i sytuacja była taka, że no, był to już czas tak naprawdę krytyczny, bo poród faktycznie nie miał żadnego postępu, więc płód był w stanie bezwzględnego stanu zagrożenia życia i tak naprawdę mama też już. I w momencie, biorąc pod uwagę sytuację, jaka była, jeśli chodzi o pogodę, drogi, dojazd do ewentualnego szpitala, gdzie najdalej to było w przypadku suchej drogi, to jest około 3 godzin, a w momencie, kiedy tej sytuacji, to praktycznie sobie nie wyobrażam, żeby tam była możliwość dojazdu, więc byliśmy praktycznie skazani na to, żeby spróbować pomóc. Moje doświadczenie było takie, że raz asystowałem przy cięciu cesarskim, tak samo jak doktor Latajczak, więc nie mieliśmy takiego doświadczenia bezwzględnego, że faktycznie tam wykonywaliśmy takie operacje.
1: No bo ktoś może pomyśleć, chirurg, co to dla niego odebrać poród, ale to nie jest jednoznaczne.
2: Tak, to tak nie działa, bo faktycznie no, w momencie, kiedy nie wykonuje się takich operacji na co dzień, no to jest to na pewno trudniejsze i na pewno o wiele większym ryzykiem. No ale w tej sytuacji
1: nie było wyjścia.
2: No, to było tak naprawdę ratowanie życia i trzeba było spróbować. I też tak zrobiliśmy. Faktycznie sytuacja była na tyle dramatyczna, że to się działo wszystko w nocy. Nie było prądu, co też wiązało się z tym, że był problem z światłem, lampą naszą na bloku operacyjnym, więc mi stosowaliśmy latarki, które też nie były takie, bym powiedział,
1: mocne
2: na tyle, że było tak dobrze widać. Co prawda siostry organizowały szybko specjalny agregator, żeby ta lampa zaczęła działać, ale to wszystko trwało. Dla nas by się liczyły każde minuty. To jest sytuacja, gdzie każda minuta jest na wagę złota i tu działamy bezwzględnie szybko. I to jest podstawa w ogóle w wykonywaniu cięcia cesarskiego. W polskich warunkach to trwa kilka minut, od kiedy jest ta decyzja do wykonania cięcia. I no tutaj staraliśmy się też to zmaksymalizować i faktycznie no mieliśmy też problem z naszą z naszą pielęgniarką Gosią, która też wtedy w momencie się bardzo źle poczuła, to w wyniku po prostu infekcji przewodu pokarmowego, i też faktycznie walczyła jak mogła, żeby nam pomóc, ale też było dla niej to bardzo, bardzo ciężkie.
1: Ale nie poddała się.
2: Nie poddała się, walczyła naprawdę do samego końca. Także to aż mi się łezka kręci, jak sobie to wspominam, bo to było niesamowite. Nawet poprosiliśmy o pomoc naszej siostry Basi, która się opiekuje tym ośrodkiem, i żeby nam też poasystowała. I to było coś pięknego, bo robiliśmy faktycznie, wykonaliśmy cięcie cesarza wszyscy razem, całym zespołem, wszyscy się razem wspieraliśmy i udało się faktycznie wyciągnąć naszą Andreję. Także ta radość była niesamowita, chociaż jak wyciągaliśmy, było pewne taki trudniejszy czas, takiej konsternacji, czy na pewno ona przeżyje. Bo faktycznie jeszcze nie dawała takich odznaków życia, więc tam Gosia, nasza pielęgniarka, która faktycznie była w takim ciężkim stanie, co ona tam robiła, co mogła, żeby to dziecko, które już wyciągnęliśmy, żeby żyło, żeby wróciła do życia. I faktycznie po kilku minutach takiej walki z naszą doktor, też anestezjolog Karoliną, mówiła, że weźcie dziecko i walczcie ono, my sobie tutaj już z naszą mamą będziemy poradzimy, będziemy o nią walczyć, a walczcie o to dziecko, i faktycznie po kilku minutach się udało. Także.
1: Jakie to jest uczucie, jak się odbiera poród? Całkowicie, mam na myśli, odbiera poród, a nie tylko jako tato asystuje.
2: To jest niesamowite. No. Przepraszam. Ja się czułem, jakby to była moja córka. Naprawdę to jest...
1: Uratowaliście jej życie i uratowaliście życie też mamie, no bo gdyby was tej nocy nie było, to tak, prawdopodobnie tam. W najlepszym wypadku jedna osoba by nie przeżyła, no bo sytuacja tutaj była trudna. No, wszystkie możliwe przeciwności losu, jeśli chodzi o pogodę, o warunki, o trasę, no wszystko było przeciwko tej dwójce. Ale wy na szczęście byliście w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i wszystko się udało.
2: No dlatego ta satysfakcja była tak niesamowita i radość z tego, że to się
1: to
2: wszystko
1: widać na zdjęciach
2: udało,
1: wszystko.
2: Że po prostu robiliśmy co mogliśmy, żeby pomóc bezpośrednio, i faktycznie no, to jest nie do opisania. To myślę, że to jakbym się czuł, jakby to była moja córka, naprawdę. Ta satysfakcja była tak przeogromna i to, że się udało pomóc, to niesamowita radość. To do dzisiaj wspominam i nawet teraz, jak rozmawiamy, to takie emocje się pojawiły, że się nawet tego nie spodziewałem. Także faktycznie coś pięknego.
1: Powiedz mi, jak wyglądał poranek, tak? Kiedy już wszystko okazało się, że jest dobrze, bo ja tutaj zdradzę trochę takiej kuchni. Jak jechaliście, to doktor Andrzej, nasz wspaniały, on się najbardziej bał, że pojawi się poród i cięcie cesarskie. I on to troszeczkę przyciągnął. I też Andrea to nieprzypadkowe imię.
2: Tak, to prawda. Faktycznie doktor Rotajczak mówił, że mam nadzieję, że nie będzie tego cięcia cesarskiego, a ja mu powiedziałem, że ja czuję w powietrzu, że się pojawi. I faktycznie wyszło na moje radość niesamowita. Doktor faktycznie mówił, że no jak tutaj trzeba wykonać, to oczywiście nie ma o czym mówić, i ten imię nie jest, się pojawiło nie bez jakiejś tam przypadkowości, dlatego że od imienia Andrzeja mama zaakceptowała, po prostu była nazwa zmieniona trochę na dziewczynkę, czyli Andrzeja, i mama się ucieszyła, mówi, że bardzo jej to odpowiada, także stąd te imię.
1: Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Mama też jechała na egzaminy, uczy się cały czas. Z dzieckiem wszystko dobrze.
2: Tak, mieliśmy zdjęcie po czasie.
1: To warto podkreślić, że wy jesteście w kontakcie cały czas.
2: Jesteśmy naprawdę blisko. Tutaj wysyła zdjęcia. Siostra nasza, Basia, mamy kontakt. Jesteśmy faktycznie w takiej codziennym kontakcie, w sensie takim, że ma też WhatsAppa i też wysyła wiadomości, wysłała nam zdjęcie właśnie. Mamy z Andrzejem, także bardzo dobrze wygląda, rośnie ładnie, zdrowa, także się cieszymy bardzo, że działa i chce żyć.
1: Jeszcze mam ostatnie takie dwa pytania, bo niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Chciałam tak cię podpytać, czy podczas tej misji co było trudniejsze, kiedy wiedziałeś, że nie jesteś w stanie pomóc pacjentom, czy to, że im pomogłeś, ale ta świadomość, że jeszcze tyle osób czeka, a wy po prostu fizycznie nie macie możliwości, tak? Bo jesteście w określonym czasie tylko w Kamerunie.
2: To są faktycznie i to jest trudne. Odmawianie pacjentom, że nie będą zoperowani, bo nie mają takiej możliwości, albo nie zdążymy, to jest naprawdę trudne. To faktycznie ale to są rzeczy, które w innym wymiarze trochę w Polsce też jakby funkcjonujemy. Też nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Nie jesteśmy bogami. Tutaj jesteśmy w stanie, tyle ile jesteśmy w stanie pomóc, to pomożemy. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Generalnie nie to tak, jesteśmy jakby przygotowani do tego psychicznie, że pewne ograniczenia my mamy. I można powiedzieć, że trochę w innym wymiarze, tam w tych warunkach afrykańskich, Kamerunie, ale faktycznie żyjemy z tym, można powiedzieć, na co dzień w pracy. I faktycznie to gdzieś tam byliśmy na to już przygotowani.
1: Co zostało po tobie? Znaczy, co zostało w tobie po tej misji? Coś się zmieniło? Inaczej?
2: Na pewno. Myślę, że dużo generalnie. Na pewno gdzieś tam takie doświadczenie, które nabraliśmy i też pod kątem medycznym, ale też takim czysto ludzkim, to zupełnie inaczej się patrzy na ten świat. Ma się więcej pokory, dystansu do tego wszystkiego. I myślę, że też taka cieszenia się z tego, co się ma na co dzień i docenienia tego, co my mamy. Bo tak naprawdę w Polsce troszkę często narzekamy na to, co mamy. Oczywiście fajnie, że zawsze może być lepiej, żebyśmy jakby szli w kierunku rozwoju, ale myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji tak obecnie i w porównaniu do innych krajów, a tym bardziej do tych krajów, w jakim byliśmy, w tym Kamerunie. Także faktycznie docenienie tego, co mam, to jest na pewno, zdecydowanie się to spotęgowało, więc tak.
1: A gdybyś jednym zdaniem miał powiedzieć komuś, kto na takiej misji nie był, dlaczego warto pojechać na misję, to dlaczego?
2: Na pewno dlatego, że daje dużo satysfakcji z tego, co robimy. Daje faktycznie dużo takiej radości, szczerej po prostu, jak się faktycznie pomaga tej drugiej osobie, to zupełnie inaczej się patrzy na to życie, że ten taki czynnik typowo, stricte materialny, on tak naprawdę nie jest najważniejszy w życiu, że faktycznie ta pomoc bezpośrednio drugiej osobie, uważam, z mojej perspektywy, jest czymś, co ma niesamowitą wartość. I faktycznie to trzyma gdzieś tam, daje duża kopa siły, żeby faktycznie działać jeszcze dalej.
1: Bo nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i to jest najważniejsze, o tym mówiła dr Wanda Błeńska. Bartek, bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Mam nadzieję, dziękuję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz, że jeszcze kolejne misje z naszą fundacją Redemptoris Missio będą, że spakujesz walizki i pojedziesz. Za to trzymamy kciuki. Dziękujemy państwu, że spędziliście ten wieczór z nami i słyszymy się ponownie za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Misyjny atlas świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Добра музика в Радіо Емаус. 5 минут з Богом.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
2: Jeśli czyjeś słowa i czyny nie są zgodne, jest dla nas oczywiste, że bardziej należy ufać czynom. Słowa mogą zwodzić nawet tego, kto je wypowiada. Dopiero konkretne wydarzenia i wybory odsłaniają serce i charakter człowieka. Tę zasadę dobrze odnieść także do siebie. Nie warto bezkrytycznie ufać wszystkim swoim myślom. Dobrze jest czasem spojrzeć na własne życie tak, jak patrzy się na kogoś obcego, którego chce się zrozumieć. Może się wtedy okazać, że człowiek, którego zobaczymy, jest inny niż ten, którego znamy z własnych wyobrażeń. Pomyśl, czy znajduje czas na szczery rachunek sumienia, patrząc bardziej na swoje czyny, niż na to, co o sobie myślę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego.

Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. W homilii papież mówił m.in. o niezastąpionym miejscu osób chorych w kościele. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes, dokąd wczoraj wieczorem przybył jako pielgrzym, kierując się najpierw do Groty Objawień, by zawierzyć tam Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie.
8: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
9: Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'évangile.
7: Leon XIV wskazał również na potrzebę troski o młodzież, katolicką edukację, rodziny i powołania. Za jedno z głównych wyzwań uznał jedność Kościoła, ostrzegając przed podziałami ideologicznymi. Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
8: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu chorób, choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
9: Grota Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
7: Ojciec Święty zwrócił się także do osób chorych, wskazując na sens, jaki wiara może nadać ich cierpieniu. Z lurdzkiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
8: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali Różaniec Święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
7: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze między innymi z chorymi i odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, a także z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. O 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I to już będzie, Panie Hubercie, jak zwykle, który to już tam teraz? Bo
1: 571 odcinek.
2: O, czyli jeszcze trochę jednak mamy. Ja tak pomyślałem, że już bliżej 600 już, ale dobra,
1: no,
2: spokojnie.
1: Jeszcze 30 prawie odcinków.
2: Mamy nadzieję, że do 600 Państwo wytrzymacie z nami i będziemy dalej sobie omawiać. Tak jak chyba, dajmy nam coś, tydzień temu mówiliśmy o tym, że chyba jednak psalmów nie skończymy do 600.
1: Nie. Ja myślę, że my to jeszcze będziemy do 700. Myślę, że jak do 700 skończymy, to będzie dobrze.
2: Mnie już pan nie straszy. Dobra. No to więc tym bardziej idźmy może, tak? Jeden, dwa od razu. Może pan tam ten... Ja może państwu przypomnę tylko to, co było z zeszłego tygodnia. Wchodzimy w klasyczny psalm mądrościowy. Przewspaniały psalm mądrościowy.
1: Ja państwu przypomnę numer tego psalmu.
2: No, to jest mądrościowy. Dlaczego? Bo chodzi o to, jak się dobrze zachować w życiu. Tutaj mamy konkretny przypadek wobec człowieka, o którym wiemy, że może być łajdakiem, a mu się świetnie powodzi. To jest ta tajemnica, którą wielokrotnie, myślę, Państwo chyba też może przeżywaliście w swym życiu, jeżeli nie w sposób bezpośredni, to z pewnością pośredni, słysząc tam o różnych nieuczciwych ludziach i widzimy, czy pytamy, czy zadajemy sobie pytania, jak to jest możliwe, że Pan Bóg przymknął oko na ich działanie i oni jeszcze w dodatku, no, kwitną. Bardzo dobrze sobie w życiu radzą i to, no, jakoś tak budzi ogromne poczucie niesprawiedliwości. Wpierw gniewu na nich, potem takie poczucie niesprawiedliwości, a wreszcie może też budzić, no, potężny znak zapytania, no i może czasami nawet gniew na Pana Boga, bo jak On może do tego dopuszczać? Psalm nie da nam oczywiście odpowiedzi na to pytanie, ale pokaże nam nieco inną drogę takiego uspokojenia swojego serca, wiedząc o tym, że naprawdę Bóg, tak jak mówi nam druga prawda wiary, jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Problem tylko będzie leżał kiedy, gdzie i w jaki sposób. Czyli 1-2, możemy.
1: Czytam, proszę Państwa, początek tego psalmu. To jest psalm Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.
2: O, widzicie Państwo, od razu macie to zapewnienie, bardzo ładne. Wpierw to jest to, co każdego z nas gdzieś tam dopada, kiedy widzimy właśnie złoczyńców, którym, mówię, świetnie się powodzi, dają sobie radę, chwilowo widzimy ich rozkwit i to jest to, co budzić może gniew. Ten gniew, proszę Państwa, nie jest gniewem grzesznym, bo rzeczywiście on budzi się z tytułu sprawiedliwości, czy poczucia sprawiedliwości, która jest w każdym z nas. I kiedy człowiek widzi łajdaków, którzy naprawdę dopinają swojego celu, śmieją się w twarz, kpią sobie z wszystkiego, zwłaszcza z prawa Bożego, no to człowieka może szlak trafić, jak to tak po poznańsku troszkę mówimy. I w tym momencie powiemy, że ten gniew, on jest usprawiedliwiony. Autor jednak nam tutaj poda zaraz, czy od razu, kiedy mówi nie rób tego, to znaczy, że gniew jakkolwiek mógłby być usprawiedliwiony z faktu, który obserwujemy, to jednak nie będzie prowadził on do dobrego celu, ponieważ gniew to jest jedno z tych uczuć, które powoli, ale wygasa rozum, czyli działanie przemyślane, działanie rozumne, działanie, które jest najbardziej szczytne w człowieku, czyli właśnie myślenie, bo myślenie ma nas zaprowadzić do dobrego. Kiedy człowiek popada w gniew, to działa impulsywnie i autor chce nas od tego uchronić, swoich czytelników. Być może sam padł ofiarą własnego gniewu. Być może on się na to jakoś tak nadział i sam zobaczył, że ostatecznie nie przyniosło to jakiegoś pożądanego skutku, ponieważ ten złoczyńca działał sobie dalej, a autor stracił taki pokój serca. I w tym momencie, doświadczywszy sądzę tego na sobie, chce swoim czytelnikom oszczędzić właśnie tego. A więc nie unoś się gniewem. Staraj się zapanować nad tym i wpierw przyjrzyj się spokojnie temu, co widzisz. I nawet kiedy widzisz, że to są złoczyńcy, to jest to kwestia naprawdę spokojnego przetrwania tej pierwszej fali gniewu, który może się zrodzić. Natomiast proszę zobaczyć końcówkę, czyli tę drugą linię pierwszego wersetu. Nie zazdrość niesprawiedliwym. To już jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że jeżeli człowiek wpierw właśnie gniewem się ujmie, ale widzi, że tamtym się świetnie powodzi, to ten gniew za podjuszczeniem diabelskim może się przemienić w zazdrość. To znaczy taką zazdrość powiedzieć, a czemuż ja też nie mam tego spróbować? Skoro im się udaje, Pan Bóg jakoś nic nie czyni, to albo Pan Bóg jest czymś innym zajęty, albo może to aprobuje, albo może jest bezsilny wobec takiego działania tych ludzi. W każdym razie ono trwa i wobec tego przyjdzie pokusa właśnie takiego pozazdroszczenia sukcesu tym, którzy nawet jeżeli w jakiś łajdacki sposób zdobywają swoje trofea, to jednak chodzi o to, że człowiek coraz bardziej właśnie przechodzi z tego oburzenia na to, w jaki sposób dany człowiek to zdobywa, tylko na skuteczność jego działania. I to jest coś, co stanowić może bardzo dużą pokusę, dlatego autor też mówi, że odejdź z gniewu, bo będziesz działał zbyt impulsywnie, natomiast na pewno nie dopuść, żebyś zaczął zazdrościć komuś, kto w taki sposób właśnie gdzieś tam doprowadza do sukcesu swojego życia. I podaje pierwszą z kilku, przynajmniej zaraz Państwo zobaczycie w tym psalmie, pierwsze z kilku uzasadnień. Oni znikną prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Nie znaczy to, że autor ma jakieś, powiedzmy, takie zagłowowe wieści od Pana Boga, że oni szybko umrą. Nie. Tu chodzi o relację do całości życia. Życie każdego człowieka jest tak krótkie ostatecznie. Sami widzimy, ci z Państwa, którzy słuchają nasze audycje już od lat, też wam lat przybywa, tak jak i nam przybywa. Znaczy myślę, że panu Hubertowi nie, ale mi to już zdecydowanie. Więc to
1: obu
2: już tak...
1: Nam przybywa, obu.
2: Tak, matematycznie tak, ale ostatecznie ludzie mówią tak właśnie, tyle masz lat, na ile się czujesz. Ja jednak mimo wszystko o swoim PESEL-u już coraz bardziej pamiętam, coraz bardziej oglądam się wstecz i widzę, że rzeczywiście życie upływa. Ja będę przeszczęśliwy, kiedy powiedzmy dojdę do tej 70, bo sądzę, że będziemy dalej kontynuować nasze rozmowy biblijne i Państwo będziecie z takim ciągle równym, takim powiem, zainteresowaniem nas słuchać. Może to wam też będzie dalej dopomagać. Bardzo, bardzo będę szczęśliwy z tego powodu. I stąd też autor tutaj w tym drugim wersecie ewidentnie mówi nam o takiej generalnej uwadze, że życie ludzkie i tak w porównaniu z wiecznością jest naprawdę bardzo, a bardzo krótkie. I stąd też, jak od razu zauważacie, w tym drugim wersecie powstaje to drugie pytanie, czy warto? Czy warto aż tak się starać, w sposób w dodatku niegodziwy, żeby zdobywać dobra, które i tak za jakiś czas będzie można stracić? I to bardzo łatwo. A jeszcze pozostaje to pytanie, na które nam Pan Jezus zwraca uwagę w swojej przypowieści o bogaczu, który, jak Państwo pamiętacie, to nie był człowiek nieuczciwy. Tam jest akurat napisane, obrodziło mu pole i mówi, pobuduję spichlerze większe, zburzę te i potem sobie powiem, masz tyle dóbr, teraz się ciesz na lata twojego życia. I wtedy właśnie Jezus mówi, że Bóg tej samej nocy, mówi mu, głupcze, jeszcze właśnie tej nocy zabiorą twoją duszę od ciebie i komu przypadnie to, coś przygotował. Czyli nawet jeżeli, powiedzmy, generalnie stwierdzamy, że życie ludzkie jest krótkie, to jest ten kazus specjalny. Ty nie wiesz, kiedy umrzesz. Ty możesz w każdej chwili zostać postawiony przed Panem Bogiem. I to, że powiedzmy chwilowo jako łajdakowi mogłoby ci się udać, to możesz wcale nie zebrać plonów twoich starań. I pozostanie przy tobie pozostanie twoja niegodziwość, celu nie osiągniesz i z czym ty przed Panem Bogiem staniesz. To tu już bardzo, a bardzo wartościowe jest właśnie to pomyślenie, że czy życie ludzkie będzie długie, czy będzie krótkie, to i tak będzie krótkie. W porównaniu mówię z wiecznością, a po drugie, zawsze jest ta niepewność, kiedy Bóg nas z tego świata wezwie. I dlatego być ciągle przygotowanym, czyli rezygnować z niegodziwości i rezygnować z pazerności. Bo to najczęściej taka niegodziwość, czy takie łajdactwo postępowania, najczęściej właśnie bierze się z pazerności. Ja bardzo pragnę coś mieć, no i nie patrzę wtedy na sposoby, bo te uczciwe sposoby zyskiwania czegoś wartościowego, no one trwają znacznie dłużej. My już nie mamy często tej cierpliwości i ludzie rzeczywiście idą na skróty, chcą z życia jak najwięcej wycisnąć w jak najkrótszym czasie.
1: Diem.
2: O właśnie. 3-6, panie Hubercie, teraz.
1: Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność Twoja jak południe.
2: Jak południe, tak jest. Proszę Państwa...
1: Bardzo poetycko.
2: Tak. I z jednym głównym tematem, to jest Twoja relacja do Boga. Czyli jeżeli jesteś otwarty na Pana Boga, On swoje będzie działał. Oczywiście, że nie będzie działał w tym kierunku, w jakim może sobie zaplanowałeś na początku, czyli nie będzie uległy twoim pragnieniom, ale to, co ty masz do zyskania, kiedy staniesz po jego stronie, jest tysiąckroć więcej warte niż to, czego się starałeś, ponieważ znaczy o co się starałeś, bo to, o co się starałeś, to jest z reguły rzecz marna, bo najczęściej jest to rzecz materialna, czasami może to być sława, czasami może to być władza, czasami jakaś popularność, natomiast jest to rzeczywiście krótkotrwałe i nie mające znaczenia wobec Pana Boga. Natomiast jeżeli, idąc teraz od trzeciego wersetu, będziesz miał ufność w Panu, to znaczy ufność w tym, że Bóg będzie tobie jakieś dobra dawał. Czyli nie szukaj ich sobie sam, ale czekaj na to, aż Bóg tobie da, postępując dobrze. Bo to jest ta pierwsza linia. Postępuj dobrze właśnie. Bo w tym momencie otwierasz się na możliwość tegoż działania Bożego, bo gdy dobrze postępujesz, dobrze, to znaczy nie tylko moralnie, ale według prawa, bo ciągle pamiętacie Państwo, jesteśmy w świecie Nowego, znaczy Starego Testamentu i tam definicja dobra to jest wierność przepisom prawa Bożego. A więc jeżeli będziesz dobrze postępował i miał ufność czy zaufanie do Twojego Boga, to zdecydowanie jest to napisane, no będziesz mieszkał na ziemi, czy mieszkaj na ziemi, której dał Ci, czy którą dał Ci Twój Bóg, dochowasz Mu wierności, a więc w tym momencie będziesz otwarty na to, co Bóg może tobie dać, a to, co Bóg da tobie, jest o wiele cenniejsze niż to, o co ty sam się starasz. To jest pytanie właśnie o priorytety życiowe. No ktoś, kto rzeczywiście bardzo pragnie wyłącznie wartości materialnych, albo szerzej mówiąc wartości doczesnych, bo w to także może wejść zdrowie, mówię, to może wejść popularność, to może wejść moda, to może wejść wszystko. Ja już tutaj to rozszerzam troszkę na te nasze czasy. Też postawcie sobie raz po raz pytanie Państwo, do czego dążycie jako głównego celu waszego życia? I właśnie podzielcie to. Czy są to wartości doczesne, czy wartości, które otwierają was na wieczność? Czy są to wartości, które ceni ten świat, czy są to wartości, które będzie cenił sam Bóg? I to też warto od razu, warto sobie właśnie to pytanie stawiać, bo w tym momencie będziemy właściwie albo niewłaściwie nakierunkowywać całość naszego życia. I dlatego odpowiedź będzie jednoznaczna. Takim pierwszym darem Boga na twoją wierność, na twoje zaufanie, na twoje dobre postępowanie, to jest radość.
1: Raduj się
2: tak,
1: w Panu.
2: Raduj się w Panu, tak. I to będzie radość taka autentyczna. To nie będzie żadna złośliwość albo satysfakcja z tego, że udało mi się coś osiągnąć, bo jest napisane raduj się w Panu. To znaczy raduj się przed Twoim Bogiem, raduj się mając świadomość, że Twój Bóg chwali Twoje życie, bo to jest to źródło radości. To nie jest tylko właśnie, mówię, chwilowa satysfakcja z tego, że coś udało mi się zyskać, tylko taka głęboka radość życia, która jest o wiele silniejsza niż to, co mogę zyskać moją pracą czy moim staraniem, w tym także niestety niegodziwym. I ta radość będzie z takim, ona legnie u fundamentów, bo tamto, co jest, co właśnie nazywamy satysfakcją z tego, to jest pewien szczyt tego, co zdołałem sam gdzieś tam uzyskać. I to mówię, jeżeli jest to jeszcze drogą uczciwą, poprzez pracę, poprzez moje staranie, no to ta satysfakcja, owszem, ona będzie dłużej trwała, bo wiem, że Bóg się temu nie sprzeciwia. No ale jeżeli to będzie jakaś niegodziwość, no to zdecydowanie muszę Boga z tego wyłączyć. I ta satysfakcja będzie krótka, ona może będzie trwała 2-3 dni, ale potem dalej mnie będzie zżerała, czy to jakaś zazdrość wobec kogoś, czy jakiś pęd do jakiejś nowej rzeczy i tak dalej. To bardzo szybko mija. A Bóg niestety nie stoi u źródeł tego, bo ja też wiem potem w jaki sposób, czy zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób zyskałem to źródło mojej satysfakcji. A więc raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Jeżeli to są pragnienia serca godziwe, czyli ciągle wracamy do wersetu trzeciego właśnie, czyli z pokładania mojej ufności, dobrego postępowania, wierności Jego przykazaniom, to te pragnienia mojego serca, one będą godziwe, one z definicji będą się Panu Bogu podobać. I autor stwierdza, Bóg to spełni. Oczywiście od razu Państwo zauważacie, że ewidentnie Bóg będzie żądał dwóch cech. I cierpliwości, i zaufania. Zaufania, że mi to da, i cierpliwości, kiedy mi da. I po trzecie jeszcze, co mi da, bo ja pozostawiam to w gestii Pana Boga. I ja nie będę mu wyznaczał tego, czego się spodziewam po nim, chyba że rzeczywiście spodziewam się już wartości najwyższych, na przykład spodziewam się miłości, spodziewam się dobroci, spodziewam się, nie wiem, męstwa na przykład, jeżeli go mi brakuje. Spodziewam się sprawiedliwości i tak dalej. No więc to są dary tak ogromne. I to są dary, które rzutują na całe życie, że oczywiście tego się nie dostaje z dnia na dzień siłą rzeczy. Przecież Bóg mnie musi na to przygotować, bo to są dary już najwyższej klasy. Ja tego nie mogę sobie powiedzieć o tym, że wieczorem się pomodlę, a rano to już będzie czekało u mojego łóżka. To tak nie działa. I dlatego to stwierdzenie właśnie, że miej ufność w Panu i że On spełni, mimo wszystko będzie spełniał, to ty Mu zostawiasz właśnie wolną wolę co do rodzaju, co do czasu, co do momentu, co do sposobu, co do miejsca i tak dalej, i tak dalej, nie? Także to, natomiast pan Hubert ma inne pragnienia w tej chwili.
1: Tak, ja mam teraz pragnienie przerwy, ale tylko chcę jeszcze dodać tak szybko, do tego, co ksiądz mówił, że te dary oczywiście nie przychodzą od razu, ale warto się o nie oczywiście modlić.
2: No tak,
1: się o rzeczy. A teraz zapowiadana przerwa.

0: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie do naszej rozmowy wokół psalmu 37, wersety 3-6 sobie przeczytaliśmy przed przerwą. Ksiądz omawia...
1: Czwórkę tak, zdążyłem omówić.
0: Tak, czwórka w kontekście trójki założyłem.
1: Trójki, tak. Natomiast mówił Pan, bo zakończył Pan tę pierwszą część, co mi się da się tak spodobało, ale już na Pańskie znowuż ale i tak dalej, znowu mi Pan poddał jedną myśl, bo trzeba się modlić. Oczywiście, proszę Państwa, modlitwa jest tutaj fundamentalnie potrzebna, dlatego, że modlitwa podtrzymuje moje chcenie, bo jeżeli ja się o coś modlę, to znaczy ja będę tego pragnął. I dlatego póki się Państwo o coś modlicie, zresztą sami to doskonale wiecie, bo to dotyczy także dóbr doczesnych, typu zdrowie albo prośba o załatwienie jakiejś sprawy i tak dalej, to nie wiem, dla siebie, czy dla waszych bliskich, czy tam znajomych. Im gorliwiej się modlicie, czy żarliwiej się modlicie, tym bardziej manifestujecie Panu Bogu wasze pragnienie otrzymania tego. I dlatego właśnie, jeżeli ja się modlę, to znaczy przede wszystkim modlę się wtedy, kiedy wiem, że już nie mam środków na uzyskanie czy możliwości uzyskania tego, czego pragnę. Natomiast Pan Bóg nie będzie mnie zwalniał z pracy tam, gdzie powiedzmy to, co pragnę, mogę także przynajmniej częściowo zdobyć o własnych siłach. Tak. Kiedyś to pamiętam taką piękną zasadę. Ksiądz profesor Piątkowski, nasz ojciec duchowny seminarium, ale w moich czasach to już właśnie wykładowca teologii moralnej fundamentalnej, to mówi właśnie to: rób co możesz, módl się o to, czego nie możesz, a będziesz mógł. Albo ta druga zasada, którą chyba też znał, o ile się nie mylę, mogę się mylić, także przepraszam was bardzo, ale to mi się tak kojarzy trochę ze świętym Tomaszem z Akwinu, że rób wszystko tak, jakby Boga nie było, ale ufaj tak, jakbyś nic bez Boga nie mógł zrobić. Właśnie, to jest prawdopodobnie właśnie taka bardzo ładna odpowiedź na to, że Pan Bóg liczy również na pewną naszą aktywność, nie tylko samą modlitwę, bo Bóg nie będzie mi dawał za darmo czegoś, o co ja powinienem się postarać jednak w swoim życiu. Taki powiedzmy jaskrawy przykład, mogę się codziennie modlić i to nawet bardzo żarliwie o miesięczną wypłatę, ale co mi Pan Bóg
0: tak
1: będzie dawał?
0: Tylko raz na miesiąc.
1: To jest tak, ale pod jakim warunkiem, że ja jednak będę chodził do pracy, to ja powiem, że Panie Boże, no cała moja modlitwa nie wystarczy do tego, jeżeli mam otrzymać, powiedzmy, zapłatę za coś, czego nie robię. I ja mogę powiedzieć, no ale ja się modlę, ale Pan Bóg mi powie, ale chwileczkę, ty masz nie tylko głowę do modlitwy, ty masz także ręce, ty masz także siły i dlatego zrób to, co musisz zrobić, co do ciebie należy, a ja ewentualnie, jeżeli ty się modlisz, mogę dać ci fakt, znaczy wiele innych faktów towarzyszących twojej pracy. Przykładowo, żeby ona cię satysfakcjonowała, żeby była sprawiedliwie wynagrodzona, żebyś nie miał trudności, powiedzmy tam z kolegami w pracy, z personelem, żebyś na przykład szczęśliwie codziennie nie dojeżdżał do tej pracy i tak dalej, i tak dalej. To ja ci mogę dać, natomiast nie będę tobie dawał pieniędzy za darmo, bo ty się chcesz tylko o te pieniądze modlić, nie? Także tu oczywiście Państwo to rozumiecie, ja nie muszę tego w ogóle rozwijać, ale raz po raz warto coś takiego zrobić, by uniknąć tego, co się chyba nawet w teologii zostało przez Kościół zdefiniowane chyba jako herezja, o ile się nie mylę, czy to nie był jansenizm właśnie, czyli takie założenie nóg na nogę, czyli jak na tureckim kazaniu, no i nic nie robimy, bo Bóg za nas zrobi wszystko. No nie, ponieważ wszyscy jesteśmy, zresztą ja to też tak akurat mówię, w Piśmie Świętym mamy tego doskonały przykład. W bitwie narodu wybranego, rzeszy Izraelitów z Amalekitami w trakcie wędrówki do ziemi obiecanej. To jest, o ile się nie mylę, 17 rozdział Księgi Wyjścia, druga część, kiedy Pan powiedział do Mojżesza tak, że weź Jozuego, niech zbierze ludzi i niech idzie walczyć z Amalekitami, a ty wstąpisz na górę i będziesz się modlił. Nie? I oczywiście tamto Państwo pamiętacie, że w sumie ostatecznie wynik bitwy 100 razy bardziej zależał od modlitwy niż od samej walki. Tym niemniej walka towarzyszyła modlitwie, bo pamiętacie, że tak długo jak Mojżesz trzymał ręce wzniesione wysoko, to wtedy wygrywali Izraelici. Kiedy ręce Mojżesza opadały, wygrywali Amalekici. Tym niemniej i jedno i drugie było. I oba elementy muszą być obecne i Bóg nas naprawdę nie będzie zwalniał z tego, co my musimy wykonać. Zresztą, proszę Państwa, z tytułu tej

0: wymiar sprawiedliwości, ponieważ za coś Bóg chce nas nagrodzić, a nagradzać nas będzie za wysiłek. Nie tyle za sukces, który możemy mieć, bo niekiedy wysiłek może trwać całe życie, a rzeczywiście efektów wielkich nie będzie. Dlatego Bóg ocenia wartość wysiłku ludzkiego bardziej niż sukces. Sam sukces pojawi się wtedy, kiedy Bóg na to pozwoli. I dlatego też właśnie to jest tak niesamowicie ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, że nasza modlitwa pojawia się głównie wtedy, kiedy już o siłach własnych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu, do którego dążymy, czy tam powiedzmy sprawy, którą pragniemy załatwić, nie? W sensie załatwić, no, żeby ona stała się coś, co nam się wydaje dobre. I tak dalej. Proszę Państwa, wreszcie piąty. Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Prześliczne. Tu jest właśnie istota zaufania. Boże, oddaję Tobie, jak my to też mówiliśmy w seminarium, taki carte blanche, czyli taką białą kartę pustą i mówię, Panie Boże, wypełniaj tę kartę mojego życia tak, jak Ty chcesz. Ty ją zapisz.
1: Tabula rasa, jak to mówią.
0: Tak jest. Coś ala. Żebyśmy my mogli właśnie mieć taką siłę zaufania, aby pozostawić Panu Bogu możliwość pisania na tej tablicy naszego życia, na tej kartce ewentualnie naszego życia. My ją tylko jako białą, niezapisaną podpisujemy, czyli zgadzamy się na to, co Bóg będzie robił. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne i to tutaj, no, gdyby ktoś z Was chciał tak łatwą sobie ręką powiedzieć, o tak, Panie Boże, oddaję Ci, to przypomnijcie sobie Piotra, który też powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, Panie, choćby Cię wszyscy opuścili, to ja Ciebie nie zostawię. I wtedy Pan Jezus mu mówi te słynne słowa, zanim kogut zapieje, to trzy razy się mnie wyprzesz. Bo teraz jesteś taki buńczuczny, teraz jeszcze chcesz, teraz jeszcze masz, bo jesteś pełen ducha, ale przyjdzie sprawdzian tego. I dlatego lepiej, proszę Państwa, właśnie to jest to, czego bardzo wielu z nam brakuje, jedna z czterech fundamentalnych cnót, właśnie tych kardynalnych, czyli roztropność. Nie bądźmy zbyt buńczuczni wobec Pana Boga, bo to bardzo szybko, bardzo blisko graniczy po prostu z pychą, z takim wynoszeniem się i Pan Bóg to bardzo szybko zweryfikuje. I sami potem zobaczymy, jak to szybko to właśnie takie to nasze pragnienie bycia wiernymi i tak dalej, zaufanie Panu Bogu, jak to szybko minie. Bo Bóg zna tysiące sposobów, żeby nam pokazać, jak bardzo jest to lekkomyślne. Ja, broń Boże, Państwa nie odstręczam od tego. Oczywiście zaufajcie, ale tym razem, jak ja ciągle lubię mówić popularne to nasze przysłowie z motyką na słońce właśnie, nie? Czyli nie tyle mierz siły na zamiary, tylko tym razem mierz zamiary na siłę. Nie? I nie sięgaj po to, czego wiesz, że i tak sam nigdy nie zyskasz. Z pomocą Bożą jak najbardziej można, ale właśnie na tym polega modlitwa. Robię to, co mogę, proszę o to, czego nie mogę, a Bóg mi to da. O ile też będzie, oczywiście On doskonale wiedział, że będzie mi to potrzebne do zbawienia. A więc zaufaj Mu, jak mówi werset piąty, On sam będzie działał. To pamiętacie Państwo ciągle z kolei w kontekście tematu psalmu, kiedy widzisz łajdaków, którym się wszystko udaje. I dlatego im bardziej zaufasz Panu Bogu, tym bardziej będziesz odporny na ów gniew i potem na ową zazdrość. A On sam będzie działał, czyli będzie działał co do sposobu, co do tempa, co do warunków, co do celu. Powiesz, Boże, ponieważ Ty jesteś najmądrzejszy, Ty mnie lepiej znasz niż ja sam siebie, pozostawiam Tobie wszystko, a robię to, co przynosi mi każdy dzień. No i w tym momencie zobaczmy skutek, czyli ten werset piękny, szósty.
1: I sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność Twoja jak południe.
0: Jak południe, tak. I to będzie widoczne zarówno przez Ciebie, jak i wobec wszystkich innych. I zobaczą wszyscy, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. Dlaczego Twoja sprawiedliwość? No bo zaufałeś Twojemu Bogu i zostawiłeś Jemu możliwość działania. Bóg po prostu pokazując te skutki na zewnątrz, chce powiedzieć wszystkim innym. Patrzcie, On mi zaufał i patrzcie, do czego ja Go doprowadziłem. Tak samo ja z mojej strony będę to widział i powiem, Boże, rzeczywiście rzeczywiście piękne jest to, że zaufałem Tobie, bo teraz widzę skutki. Oczywiście, proszę Państwa, te skutki mogą być bardzo często zupełnie inne niż te, których się spodziewamy, ale to właśnie na tym polega zaufanie, że to ja pozwalam się Bogu prowadzić. Nie ja Mu wyznaczam drogę czy sposób działania, tylko ja pozwalam się Jemu prowadzić. I mówię, Boże, zaprowadź mnie tam, dokąd chcesz, ponieważ wiem, że Twoje prowadzenie będzie dla mnie o wiele lepsze. Nie muszę dostać tego, czego ja oczekuję, ale zawsze dostanę to, co jest mi najbardziej potrzebne. I to jest właśnie, to jest prześliczne właśnie to, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a Twoja prawość jak południe, to znaczy wszyscy po pierwsze to zobaczą, ale w świetle tego, co Ty zrobiłeś, czyli Twojej sprawiedliwości i prawości, będą oglądali pewne skutki działania Bożego, ponieważ Pan Bóg właśnie do tego będzie prowadził, że dana sprawa, która wyjdzie nagle, o której mogłem ja nawet z początku nie wiedzieć, że ta sprawa będzie wszystkim powszechnie widziana. Nie? Siódemeczka i ósemeczka.
1: Tak, mamy razem 5 minut niecałe.
0: Sądzę, że przynajmniej jeden werset zdążymy.
1: Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się, to wiedzie tylko ku złemu.
0: A właśnie. I tu Państwo widzicie coś, co jest bardzo ważne. Kolejna bardzo trudna sprawa, bo upokórz się przed Panem. Upokórz się, to znaczy, proszę Państwa, według tej klasycznej definicji pokory. Pokora to nie jest takie czołganie się po ziemi albo uważanie na siłę, że ja jestem najgorszy z wszystkich. Nie. Pokora to jest przede wszystkim prawda o sobie samym, czyli o swoich plusach i minusach, ale ta prawda rzeczywista. I dlatego staram się wiedzieć po to, by nie popaść w jakieś takie zniechęcenie, przygnębienie, czasem rozpacz, że jestem tylko zerem i tak dalej. Taką osobowość nam proponował Luther, kiedy mówił, że natura ludzka jest tak przez grzech zepsuta, że ona nie jest nawet zdolna do dobra. Kościół katolicki mówi nie. Nie, to nie jest prawda. Natura ludzka została dotknięta przez grzech, osłabiona przez grzech, to na pewno, ale jest zdolna do dobra. I każdy z nas to widzi, że jesteśmy zdolni do dobra, jak i do zła. I pokora polega na tym, że ja wiem o tym, kim jestem, że jestem zdolny zarówno do jednego, jak i do drugiego. A więc na pewno jakimś znakiem mojej pokory będzie fakt, że nie mam mniemania o sobie fałszywego. Czyli z definicji, proszę Państwa, to jest powszechna choroba, lepsze niż w rzeczywistości. A czasami Pan Bóg musi to korygować. Musi. I stawia nas w takiej sytuacji nieraz, gdzie człowiek pomyśli sobie, Boże, nie myślę, że mogę być takim łajdakiem. Nie myślałem, że mogę być takim, że mogę w taki sposób postąpić na przykład. Nie? I to jest też objawienie pewnej prawdy o sobie. Bo każdy z nas, proszę Państwa, no ma tę tendencję, mówiący te słowa też, że miło nam jest, kiedy nas ludzie chwalą, kiedy nas poważają, kiedy doceniają to, co robimy i tak dalej, i tak dalej. I człowiek zaczyna w tym powoli wzrastać. I dopiero sam Pan Bóg, widząc, że to nie idzie w dobrym kierunku, bo człowiek zaczyna po prostu być zakłamany co do samego siebie, to znaczy myśleć rzeczywiście, że jest lepszy niż w rzeczywistości, nieraz tę jakąś jedną, drugą sytuację nam postawi, gdzie człowiek sam jest potem nagle przerażony swoją nędzą i nawet zadaje sobie pytanie, jak to było możliwe, że ja coś takiego mogłem zrobić. Ano się okazuje, Pan Bóg mi mówi, widzisz, właśnie postawiłem cię w takiej sytuacji. I w tym momencie moja pokora polega na tym, że ja przyznaję, że jestem w pewnych sytuacjach w stanie zrobić zło. Że jestem w stanie upaść, że jestem w stanie być Bogu niewierny, bo postawię zawsze wyżej siebie niż samego Pana Boga i w tym dobru nie wytrwam. A więc pokora to jest taka pewna świadomość prawdy o samym sobie. To oczywiście, proszę Państwa, nie wykuwa się w ciągu tygodnia, miesiąca, nawet roku. To jest kwestia zawsze całego życia. Dlatego upokórz się przed Panem oznacza stań w prawdzie. Stań w prawdzie. I tu jest też taki, teraz mi się przypomina, bardzo ważny element.
1: Ma ksiądz jakieś pół minuty.
0: A my dopiero pierwszy wyraz siódmego wersetu. Ale no tak myślę, że nie będziecie Państwo zbyt znudzeni tym. Ale to upokórz oznacza stań przede mną, powie Bóg, i zobacz właśnie siebie w prawdzie i zobacz to wszystko, do czego jesteś zdolny, to do czego nie jesteś zdolny, ponieważ to upokorzenie się wobec Pana Boga będzie również zawierało ten element świadomości: Boże, ja też jestem zdolny do zła. I zobaczcie Państwo, jak to bardzo wartościowo wpływa od razu na moją relację, nawet do tego łajdaka, któremu zazdroszczę. Ponieważ ja wtedy nie chcę się wywyższać. Oto kiedyś gdzieś to przeczytałem, chyba u Tomasza a Kempis, śliczne zdanie: nigdy nie sądź, że ktoś może być gorszy od ciebie, bo nie wiesz, w jakiej sytuacji Bóg ciebie postawi i nie wiesz, jak nisko możesz upaść. To jest przepiękne zdanie. A więc staraj się nigdy nie czuć się lepszym od kogoś innego, bo jeżeli by do tego dochodziło, no to Pan Bóg zadba o to, żebyś stanął z powrotem w prawdzie właśnie poprzez tego typu sytuacje, albo poprzez ludzi, którzy ci to ewidentnie wypomną. Tak jak mi chyba teraz Pan też nieco wypomni chyba.
1: Że czas już kończyć. A, że już audycję, kończyć. Dokładnie. Zatrzymamy się na tym 7 wersecie. Dobra. Wrócimy do omawiania tego psalmu 37 za tydzień. No i cóż, za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg Biblii.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które w ostatni weekend odbyło się w stolicy Wielkopolski. Będzie też o pielgrzymce małżeństw i rodziny na Jasną Górę, a także o dniach pustyni dla Poznania. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O tym, co jest istotne w życiu parafii, o parafii jako o wspólnocie misyjnej oraz o parafii w ujęciu synodalnym i socjologicznym rozmawiali uczestnicy 18. Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które odbyło się w stolicy Wielkopolski. Celem wydarzenia było wprowadzenie w treść nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, któremu będzie towarzyszyć hasło Parafia wspólnotą misyjną, mówi biskup Andrzej Czaja, biskup opolski i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
2: Temat dotyczy generalnie odnowy parafii i trudno się dziwić, że taki, ponieważ w pewnym kluczu, który realizujemy jeszcze za papieżem Franciszkiem, odnowa przez wspólnotę wiedzie uczestnictwo w misję. Temat teraz był poświęcony formacji, więc przyszedł czas na tę, można powiedzieć, podstawową komórkę życia Kościoła, jaką jest parafia. Dlaczego jednak właśnie w ten sposób brzmi temat wspólnotą misyjną? Wynika to też z pewnej podpowiedzi, którą daje synod, ale przede wszystkim z życia. Podpowiedź synodu jest taka, aby dokonywać odnowy parafii w kluczu synodalnym i misyjnym. Synodalność oznacza tutaj określony sposób życia i funkcjonowania Kościoła, właśnie taki, jak jest opisany w Dziejach Apostolskich. Trwali na modlitwie, na łamaniu chleba, w nauce apostołów i w braterstwie. I to jest właśnie to przywracanie wspólnotowości. Stąd parafia wspólnotą, tak? Nie instytucja, nie jakaś tylko jednostka administracyjna, tylko wspólnota. I to wspólnota, w której jest więź i ta wertykalna i horyzontalna z Chrystusem właśnie przez tajemnicę Chrztu Świętego, ale też po prostu przez to, że tworzymy jedną wspólnotę w Chrystusie. I dlaczego misyjną? My też widzimy, że to znowu jest i z klucza synodalnego, w synodalnym kluczu i misyjnym, ale też z życia. Jak nam brakuje dzisiaj wspólnotowości w życiu parafii, tak nam też brakuje tego wychodzenia. Parafia nasza, przeciętna w rzeczywistości Kościoła w Polsce, jest taka zbytnio nieraz skostniała, taka zachowawcza, zatroskana bardziej o zachowanie swojego status quo, pielęgnująca tylko zastane struktury i tak dalej. Przesadnie sakramentalna, za mało ewangelizacyjna. I dlatego to właśnie rodzi nam taki temat, parafia wspólnotą misyjną.
1: To jakie zadania właśnie stoją przed współczesnymi parafiami?
2: To, co przed chwilą powiedziałem, w ogólności oczywiście, jeśli chodzi o tę wspólnotowość, to musimy dokonać, ale także i misyjność, musimy dokonać przede wszystkim wielkiej przemiany mentalnej. Musimy też lepiej zgłębić nauczanie Soboru Watykańskiego II, bo cała ta synodalna dzisiaj podpowiedź w kierunku, jakim mamy podążać, jeśli chodzi o reformę i odnowę Kościoła, ona jest zbudowana na eklezjologii Soboru Watykańskiego II. No i potem oczywiście dokonywać takiej recepcji tego dzieła, ale bez mentalnej przemiany my tego nie dokonamy, a wszystkie jakieś związane już dalej perspektywy, dyrektywy, one są w odniesieniu do odbudowania tego, co jest naturą Kościoła, bo naturą Kościoła jest bycie wspólnotą z Chrystusem i między nami. I więc wszystko, co będzie służyło odbudowaniu tej wspólnoty, trzeba podjąć. Więc i także w takim porządku można powiedzieć parafialnym, to trzeba odbudować te struktury takiego zwiastowania, kerygmat, inicjacje, by więc jeszcze łączyć z Chrystusem w tym naszym przepowiadaniu. Ono takie powinno mieć ukierunkowanie. Jeśli chodzi o sferę liturgiczną, to musimy zadbać o to, by rzeczywiście w liturgii dokonywało się to, co Sobór wyraźnie podpowiedział, czyli miało miejsce to partycypacja aktuoza, aktywne uczestnictwo wszystkich. Jeśli chodzi z kolei o diakonię, to musimy dokonać wielkiego przeobrażenia, nie tylko parafialnych zespołów Caritas, które w znacznej mierze jeszcze koncentrowały się na rozdzielaniu darów, które otrzymaliśmy. Nie, my musimy wyjść do człowieka w potrzebie, do człowieka ubogiego w tym znaczeniu, które podał w Dilexit Leon XIV. No i jeśli chodzi o administrowanie, to też muszą być te pewne struktury, choćby właśnie parafialne rady duszpasterskie, ekonomiczne i tak dalej. Więc tu mamy wiele do zrobienia. Jeśli chodzi z kolei o misyjność, to my musimy poczuć tę odpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi, dlatego nie możemy tylko czekać, nie wiem, w kancelarii, czy w ogóle gdzieś tam w domu katechetycznym u siebie w parafii, tylko musimy na różne sposoby wyjść do człowieka, w tym do młodego w szczególności.
1: pod hasłem Małżeństwo rodzi życie w dniach 26 i 27 września odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, a celem tej pielgrzymki jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężaniu zagrożeń.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkie małżeństwa i całe rodziny na 42. pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się w tym roku w dniach 26-27 września. Spotykamy się pod hasłem Małżeństwo rodzi życie. I myślę, że warto usłyszeć w tych słowach coś więcej niż tylko odniesienie do rodzicielstwa, bo dobre małżeństwo naprawdę rodzi życie. Rodzi miłość, rodzi bezpieczeństwo, rodzi nadzieję. Jest miejscem, w którym człowiek może wzrastać, uczyć się przebaczenia, wierności, no i to, co ważne, zaczynanie od nowa. Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche. I myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi. I na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny. Zaczynamy w sobotę 26 września, najpierw mszą świętą o godzinie 15:30 w kaplicy Ikony Jasnogórskiej. Potem wieczorem będziemy wspólnie przeżywać Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i apel. Następnego dnia o godzinie 9:00 dwa małżeństwa z projektu Mistero Grande podzielą się swoim świadectwem życia i wygłoszą właśnie taką konferencję pod tytułem Małżeństwo rodzi życie. O godzinie 10:30 będziemy modlić się różańcem za małżeństwo i rodzinę, a o 11:00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Myślę, że jednym z takich najpiękniejszych momentów tej mszy świętej jest zawsze odnowienie przeżyć małżeńskich. Chcemy, żeby mąż i żona mogli jeszcze raz stanąć obok siebie i świadomie powtórzyć swoje tak, które wypowiedzieli 5, 10, 20, 40 lat temu. A na zakończenie tej mszy świętej zawierzymy wszystkie małżeństwa i rodziny Matce Bożej Królowej Polski. Dlatego w imieniu Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w imieniu księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla, przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, śmiało i z radością mówimy: przyjedźcie razem. Weźcie swoje dzieci, zaproście zaprzyjaźnione małżeństwo, przyjedźcie ze swoją parafią albo po prostu sami. 26-27 września spotkajmy się razem na Jasnej Górze. Nie po to, żeby powiedzieć, że nasze rodziny są doskonałe, ale żeby podziękować za nie Panu Bogu i prosić, abyśmy mieli siłę kochać się dalej, kochać się wiernie, mądrze, każdego dnia od nowa. Dlatego już teraz mogę śmiało powiedzieć: czekamy na Was na Jasnej Górze i do zobaczenia.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Dni pustyni dla Poznania to comiesięczne spotkania w ciszy, podczas których można zatrzymać się przy Słowie Bożym, nabrać wewnętrznego oddechu i na nowo uporządkować to, co naprawdę ważne. To przestrzeń modlitwy, refleksji i osobistego spotkania z Bogiem bez pośpiechu, rozmów i nadmiaru bodźców, mówi ksiądz Filip Kodur.
2: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia.
1: Pustynia pewnie wielu kojarzy się z niemałym wyzwaniem. Czy także te dni mogą być takim wyzwaniem dla nas?
2: Tak, myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem i dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotykał już, to naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
1: No, szczególnie we współczesnym świecie, takim bardzo głośnym, hałaśliwym, jedną osobę może to przerazić.
2: Tak, ale doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia i chce się potem do tej ciszy wracać.
1: To powiedzmy może, bo wspominaliśmy, tak, że to jest jednodniowe spotkanie poświęcone na modlitwę, na kontemplację, ale jak to dokładnie wygląda? Jak taki dzień przebiega?
2: Dzień pustyni rozpoczynamy od pierwszego wspólnego spotkania, pierwszej konferencji wprowadzającej. Ona się rozpoczyna o godzinie 10. I ona przede wszystkim polega na tym, że w ogóle wprowadzam, bo za każdym razem praktycznie są nowe osoby jakieś. Zazwyczaj są też ci sami, którzy już korzystają ileś czasu, ale też zawsze ktoś się pojawia nowy. Dlatego mówię o tym w ogóle, jaka jest idea Dni Pustyni, ale też wprowadzam, co jest zawsze dla ludzi bardzo pożyteczne. Nawet ci, którzy słuchają po raz kolejny niby tego samego, to bardzo z tego wiele wynoszą. Wprowadzam więc w to, czym w ogóle lekcja divina jest. Oczywiście mówię o metodzie modlitwy, chociaż bardzo mocno się podkreśla, że lekcja divina nie jest tylko metodą modlitwy, ale koniec końców zmianą całego stylu życia, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu Pana Boga i tego, co mówi w swoim słowie. I tam o tym też mówię, a później już wprowadzam w dany tekst, bo każdy dzień pustyni to trochę inny tekst biblijny. I potem jest ten czas, który wydaje się najbardziej obfity, czyli czas nie kiedy już ja mówię, tylko ludzie mają 2 godziny czasu, żeby po prostu być w ciszy i modlić się sami. Każdy wybiera sobie swoje miejsce, tej przestrzeni u nas w parafii jest bardzo dużo. Nie tylko zresztą w budynkach, ale poza budynkiem również można. I ludzie rozpoczynają swoją modlitwę. Potem jest chwila przerwy na obiad. O 14 jest następne wprowadzenie, gdzie dalej wprowadzam w kolejny etap danego dnia, bo on jest troszeczkę wtedy inny. A później już pojawia się w naszym dolnym kościele jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i ludzie mogą modlić się słowem, ale już przed Najświętszym Sakramentem.

0: Premiera miała miejsce 22 września w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu. Dokument opowiada o miejscu, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, samotne, ubogie i doświadczające kryzysu bezdomności, mogą otrzymać wsparcie. Twórcy przez dłuższy czas towarzyszyli siostrom elżbietankom i wolontariuszom w ich codziennej pracy przy ulicy Łąkowej. Skąd w ogóle pomysł, żeby nakręcić film jeszcze o siostrach zakonnych?
1: Mieliśmy okazję wcześniej współpracować z siostrą, znaczy współpracować. Realizowaliśmy dwa programy telewizyjne. Andrzej Łuka, Fit Studio, w których pokazywaliśmy to, co dzieje się na Łąkowej i na poznańskim Pokrzywnie. No już po drugim spotkaniu, gdy widzieliśmy tę wielką charyzmę, tę siłę, to pozytywne nastawienie i tę otwartość, no głównie siostry Józefy, ale też innych sióstr i wolontariuszy, uznaliśmy, że to jest po prostu świetny temat na to, żeby temu poświęcić trochę więcej czasu. No i stąd pomysł na to, żeby zrobić w tej jednej godzinie telewizji, w formie jednej godziny telewizyjnej film dokumentalny, w którym no, staraliśmy się po prostu obserwować to, co tam się dzieje.
0: Czy właśnie trudno było w tej godzinie zmieścić wszystko to, co siostra Józefa i siostry robią? No bo to jest jedna wielka instytucja.
1: Tak, to jest jedna wielka instytucja i no, myślę, że godzina jest optymalna. Tam oczywiście wywiad, który nagrywaliśmy z siostrą, no to była jedna wielka kopalnia wspaniałych cytatów, które można drukować, wieszać na ścianach ku pokrzepieniu serc. No ale po prostu ta godzina narzuciła nam jakąś dyscyplinę. Dzięki temu też wydaje mi się, że ten film ma taką dosyć zwartą formę i dobrze się go po prostu ogląda.
0: To o czym dokładnie jest ten film? Co on opowiada?
1: Ten film przede wszystkim chcieliśmy, żeby on miał charakter obserwacyjny. Staraliśmy się, żeby nasza obecność była tam jak najmniej narzucająca. Nie reżyserowaliśmy scen, nie kazaliśmy powtarzać, ustawiać się naszym bohaterom. Chcieliśmy po prostu tam być i obserwować to, co tam się dzieje, a no, dzieje się tam mnóstwo dobra. To jest nastawienie sióstr i wolontariuszy jest pełne nadziei, jest bardzo otwarte. Widzimy też, to ciekawa rzecz, wczoraj mieliśmy okazję pokazywać ten film na festiwalu Niepokalana i ksiądz, który potem podczas spotkania autorskiego prowadził z nami rozmowę, zwrócił uwagę też na to, że te osoby, które są podopiecznymi na ulicy Łąkowej czy też na Pokrzywnie, są podpisane z imienia i nazwiska. Że my znaczy to jest może mocne słowo, ale że ten film niejako przywraca im to imię i nazwisko, bo my często mijamy te osoby na ulicach, odwracamy od nich wzrok.
0: To jest tak, że często my się wstydzimy, one się wstydzą, tak. I każdy woli pozostać anonimowo.
1: Tak, tak, bo nawet jeśli widzimy, że osoba jest w potrzebie i chcielibyśmy pomóc jakoś, no to jest jakiś taki opór, wstyd. Wstyd przed tym, że zawstydzimy daną osobę na przykład. I siostra często na to zwracała uwagę, że rozmowa nawet nie chodzi o to, żeby pomagać, żeby kupować jedzenie, żeby wspierać materialnie, ale żeby zacząć od rozmowy, od pytania, co się stało, czemu tu jesteś?
0: Czy było coś, co was zaskoczyło podczas kręcenia tego filmu?
1: Miałem takie podczas pierwszego dnia zdjęciowego. Jest ta scena w filmie, w której jedna z osób wraca. Była wcześniej. Ten mężczyzna był wcześniej podopiecznym tam na Pokrzywnie i wraca w tragicznym stanie. Jest po roku bez dachu nad głową, z ranami na stopach, brudny, oczywiście w ciągu alkoholowym. I siostra od razu do tej osoby no, z pełnią serca, z otwartym sercem się zwróciła i pamiętam zaprowadziła tego mężczyznę do tak zwanego Ciucholandu, miejsca, gdzie

0: wydaje się podopiecznym ubrania i bez żadnego skrępowania, bez żadnego, nie chcę tu mówić słowa obrzydzenia, ale ona klęka przed tym mężczyzną, zdejmuje mu podarte buty, zdejmuje mu skarpety, widać te rany na tych stopach. Ona to robi po prostu, jakby to było coś dla niej kompletnie codziennego. I też potem, jak już ten mężczyzna został przez siostrę i przez wolontariuszkę ubrany, siostra powiedziała, że ma teraz pójść sobie coś zjeść i za tam 2-3 dni wrócić, to ona go z powrotem weźmie do pokrzywna. I siostra po prostu przeszła nad tym do kompletnego porządku kompletnie do porządku dziennego. Dla mnie to był taki czyn wręcz heroiczny. To, jak ona uklęknęła przed tym mężczyzną i zaczęła mu usługiwać. A zaraz po tym, jak to się skończyło, jak ten mężczyzna poszedł już do jadłodajni, żeby dostać posiłek, no to siostra weselutko zawołała tam dwóch panów, którzy czekali na to, żeby wziąć jakieś ubrania stamtąd. I to był ta scena cały czas na mnie robi mocne wrażenie i pamiętam, że wtedy właśnie pomyślałem sobie, to był pierwszy dzień zdjęciowy, że wow, musimy zrobić z tego dobry materiał, w sensie musimy to ogarnąć od tej strony filmowej, żeby to pokazać jak najlepiej, bo to jest mocna rzecz.
1: Mocna rzecz i tak na dobrą sprawę chyba każdy z nas czas tego filmu, czy też patrząc jak siostry działają, no to jest niezła lekcja człowieczeństwa dla nas wszystkich.
0: Tak, to jest lekcja człowieczeństwa, lekcja miłosierdzia. Siostra zawsze powtarza, że to miłosierdzie musi być mądre. I ta pomoc tam właśnie też jest mądra. Bo to nie jest po prostu kwestia nakarmienia, kwestia ubrania. Ale one podchodzą do człowieka holistycznie, bo z jednej strony jest oczywiście ta rozmowa, jest to wsparcie, jest to oferta ciągłej pomocy i to, że ta osoba czuje się zaopiekowana, ale z drugiej strony tam są dyżury prawników, tam są dyżury fotografów, lekarzy. Teraz w tym nowym centrum pomocy w wyremontowanych budynkach są łaźnie, grota solna, warunki już są dużo lepsze. My wtedy, gdy to kręciliśmy, to jeszcze było pod drewnianą wiatką, pod namiotem. Ta pomoc była dużo trudniejsza pod względem organizacyjnym i logistycznym.
1: No ale też kiedy trzeba, siostra Józefa potrafi postawić te wszystkie osoby do pionu. To tak. Nie jest tak, że to jest tylko takie cukierkowe, ale jak trzeba, to silna ręka.
0: Zdecydowanie. I też o tym mówi, bo jest taki fragment, w którym podopieczni na pokrzywnie opowiadają o tym, że siostra jest dla nich trochę jak matka. Nawet opowiadają o tym i siostra też o tym opowiada, jak zorganizowali jej Dzień Matki. Zaprosili ją na grilla, razem sobie spożyli ten posiłek, była fajna rodzinna atmosfera. No i siostra mówi, że no tak, owszem, tak jest, ale matka to nie tylko ma głaskać jak kotka, tylko też musi wymagać i to też jest jej nastawienie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie do poznańskiej parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Wilgusa, wieloletniego organisty katedralnego.
2: Już w niedzielę 27 września w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Dąbrówki 4 w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy wieczór poświęcony twórczości Krzysztofa Wilgusa, poznańskiego kompozytora, organisty, akompaniatora i wybitnego improwizatora. O godzinie 19 odprawiona zostanie msza święta, podczas której usłyszymy m.in. utwory i opracowania pieśni Krzysztofa Wilgusa. O godzinie 20 rozpocznie się koncert prezentujący jego bogatą twórczość. Krzysztof Wilgus przez 40 lat był organistą katedralnym. Koncertował w Polsce i wielu krajach Europy, a jego działalność artystyczna i zaangażowanie w życie poznańskiej katedry na trwałe zapisały się w historii muzycznej Poznania. Był absolwentem klasy organów profesora Leona Batora Akademii Muzycznej w Gdańsku. Swoje umiejętności doskonalił również m.in. w Düsseldorfie i Stuttgarcie, gdzie uczestniczył w kursach improwizacji organowej oraz interpretacji muzyki Bacha i Reggera. Do dziś wspominane są jego charakterystyczne harmonizacje, niezwykłe wstępy do pieśni oraz improwizacje organowe. Jego intrada Aperite Portas Christi otworzyła rok wielkiego jubileuszu 2000 w archidiecezji poznańskiej. W 2005 roku Krzysztof Wilgus został uhonorowany złotym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. Podczas koncertu usłyszymy utwory napisane na głosy solowe, chór, obój, skrzypce oraz orkiestrę dętą. Będzie to również szczególne wydarzenie dla wszystkich, którym bliska jest twórczość Krzysztofa Wilgusa. Właśnie tego dnia zostanie zainaugurowana działalność Stowarzyszenia imienia Krzysztofa Wilgusa. Podczas koncertu można będzie także nabyć pierwszy zbiór nut zawierający pieśni solowe i duety Krzysztofa Wilgusa. Zapraszamy serdecznie w niedzielę 27 września do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Dąbrówki 4 w Poznaniu. Msza święta rozpocznie się o godzinie 19, a zaraz po niej koncert mniej więcej o godzinie 20. Zapraszamy na wieczór z muzyką Krzysztofa Wilgusa, kompozytora, którego twórczość i muzyczne dziedzictwo warto na nowo odkrywać.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. W homilii papież mówił m.in. o niezastąpionym miejscu osób chorych w kościele. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes, dokąd wczoraj wieczorem przybył jako pielgrzym, kierując się najpierw do Groty Objawień, by zawierzyć tam Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie.
3: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
4: Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'évangile.
2: Leon XIV wskazał również na potrzebę troski o młodzież, katolicką edukację, rodziny i powołania. Za jedno z głównych wyzwań uznał jedność Kościoła, ostrzegając przed podziałami ideologicznymi. Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
3: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
2: Ojciec Święty zwrócił się także do osób chorych, wskazując na sens, jaki wiara może nadać ich cierpieniu. Z lourdeskiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
3: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali Różaniec Święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
2: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze m.in. z chorymi i odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, a także z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. O 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. W trakcie naszych regularnych spotkań polecam filmy, które warto obejrzeć. Czasem też opowiadam o filmach czy serialach, których oglądanie może okazać się dla Was czasem straconym. Oczywiście są to moje opinie i wcale nie musicie się z nimi zgadzać. Jednym z takich seriali jest Cape Fear z bieżącego roku, o którym wspominałem tydzień temu. Wprawdzie aktor, który pojawia się w roli głównej, czyli Javier Bardem, zachwyca, uważni widzowie zauważą też jednego z głównych bohaterów serialu o gangu motocyklowym Sons of Anarchy, Clea Morrowa, czyli Rona Perlmana. W przylądku strachu ten aktor pojawia się w roli ojca Maxa Cady, jednak serial jest moim zdaniem po prostu nieudany. Zapraszam na 83. spotkanie z muzyką z celuloidu. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Na początek kilka słów o filmie, który choć zrealizowany jest z niemałym rozmachem i przy pokaźnym budżecie, niestety nie imponuje równie wysokim poziomem scenariusza. Najpierw filmowa piosenka.

Film Poseidon z roku 2006 to nieudany remake filmu Poseidon Adventure z lat 70. ubiegłego wieku. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki finansowe. Budżet przeznaczony na produkcję filmu z roku 1972 zwrócił się ponad 26-krotnie. Natomiast Poseidon z XXI wieku zarobił zaledwie 181 milionów dolarów przy 160 milionach, które zostały zainwestowane w tę produkcję. Otrzymał zresztą słynną Złotą Malinę za najgorszy remake. Statuetka Złotej Maliny jest przyznawana od roku 1981. Ma postać sztucznego owocu maliny przyczepionego do rolki z celuloidową taśmą filmową. W 2021 roku taką nagrodę otrzymał też polski film zatytułowany 365 dni. Ale wróćmy do Posejdona. Największym i chyba jedynym atutem tego filmu są efekty specjalne, za które zresztą kwartet filmowców nad nimi pracujący otrzymał nominację do Oscara. Wyróżnieniem jest również fakt, że współczesny Poseidon znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa w jej edycji Anno Domini 2010 jako najbardziej szczegółowy projekt stworzony w technologii komputerowej CGI. A zadanie było skomplikowane, bo ten wielki transatlantyk w rejsie z Anglii do Stanów Zjednoczonych został uderzony przez wielką falę i przewrócił się do góry dnem. Taka rzecz faktycznie może się wydarzyć, choć współczesne okręty są wyposażone w różnego rodzaju techniczne wynalazki, mające na celu zminimalizować ryzyko takiej właśnie katastrofy. Scenariusz tego filmu, napisany na podstawie powieści Paula Gallico, ma dziury i pewne niedorzeczności, jak choćby fakt, że o tej porze roku, czas akcji to 1 stycznia, woda ma bardzo niską temperaturę, w której rozbitkowie bardzo szybko popadliby w hipotermię. Fachowcy też twierdzą, że w takiej odwróconej pozycji wszystkie generatory prądu przestałyby działać. Zadziwiająca jest też pojemność płuc głównych bohaterów podczas nurkowania. Przebywają oni pod wodą bardzo długo bez specjalistycznego sprzętu. Ale od czego jest obróbka komputerowa? W filmie Poseidon z 2006 roku w jednej z głównych ról widzimy Kurta Russella, który mnie bardzo rozczarował, tym bardziej, że niedawno przypomniałem sobie po latach ucieczkę z Nowego Jorku i doskonale wiem, że tego aktora stać na o wiele więcej. Zachwyca natomiast Stacey Ferguson, bardziej znana pod pseudonimem Fergie. Wtedy była jeszcze wokalistką grupy Black Eyed Peas i właśnie w roli piosenkarki o imieniu Gloria zatrudnił ją reżyser Wolfgang Petersen. Dwie piosenki, które pojawiają się w filmie w jej wykonaniu, napisał jej kolega z zespołu Will.i.am, czyli Will Adams. Utworu Bailamo słuchaliśmy przed chwilą, a ten utwór towarzyszy napisom końcowym. Won't Let You Fall śpiewa Stacey Ferguson, czyli Fergie, czyli Gloria.

Dwa tygodnie temu na jednej z platform streamingowych zadebiutował piąty sezon serialu Fauda. To kontynuacja, na którą długo czekaliśmy, a której nikt się nie spodziewał. Od ostatniego odcinka czwartego sezonu minęły ponad 4 lata. Agent izraelskich służb specjalnych Doron Cavillo

jednostce antyterrorystycznej stracił też narzeczoną, która zginęła z rąk zamachowca z Hamasu. W swoim czasie zarabiał jako ochroniarz Arnolda Schwarzeneggera, a w roku 2024 pojawił się w kinowym hicie Gladiator 2, gdzie zagrał Viggo, opiekuna i strażnika gladiatorów. Mimo ponad 4-letniej przerwy do obsady udało się zatrudnić aktorów, których zdążyliśmy polubić w poprzednich 4 sezonach. Fauda to serial, o którym się nie zapomina. Proszę obejrzeć, a potem podzielić się ze mną swoimi wrażeniami.

Na koniec parę pozytywnych słów o serialu, którego premiera w amerykańskiej telewizji odbyła się tuż po emisji ostatniego odcinka serialu Ostry dyżur. Gliniarze Southland lub po prostu Southland, bo tak brzmi oryginalny tytuł. Southland to południowa, uboga część Los Angeles, słynąca z dużej przestępczości. Serial telewizji NBC opowiada o pracy policjantów, zarówno tych z patrolu, jak i detektywów z Wydziału Zabójstw do spraw gangów i antynarkotykowego. Producentami 43 epizodów są Christopher Chulak i John Wells, odpowiedzialni wcześniej za wspomniany przed chwilą Ostry dyżur. Serial prawie od początku został zauważony przez widzów i krytyków i doceniony. Zdobył w sumie 15 nagród i 27 nominacji w różnych kategoriach. Zdjęcia zrealizowane są bardzo realistycznie. Poszczególne sceny są filmowane kamerą, którą operator trzyma w ręce. Jest zastosowany odpowiedni filtr. Tutaj od razu nasuwają się skojarzenia z filmami dokumentalnymi o pracy amerykańskiej policji. Parę razy twarz ofiary została komputerowo rozmazana, a wulgaryzmy wyciszone. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy spotkałem się z taką formą przekazu w produkcjach fabularnych. W rolach głównych występują m.in. Michael Carlitz, który tuż po finale ostatniego sezonu Southland znalazł się w obsadzie taśmca pod tytułem Walking Dead. Partneruje mu w wozie patrolowym Ben Sherman, a jednego z detektywów gra Sean Hattusey, który ostatnio pojawił się na planie serialu The Pitt. Epizodyczną rolę zagrał też w innym policyjnym akcyjniaku Chicago PD. Twórcą serialu jest Ann Biederman, odpowiedzialna m.in. za film Lęk Pierwotny, o którym kiedyś w muzyce z celuloidu opowiadałem. Ann Biederman z filmem Lęk Pierwotny jest bardzo związana. W czołówce serialu Southland słyszymy piosenkę, która pojawia się we wspomnianym filmie, a która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. A zakończy inna piosenka ze ścieżki dźwiękowej tego niezwykle realistycznego, intrygującego serialu. What Was If I Wanted? Śpiewa Willie Nelson. A za tydzień gramy z Bonda, zaczynając od następnego spotkania. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca będę przypominał, co robił agent 007 od roku 1962. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. To było 83. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Do usłyszenia. What was it you wanted? Tell me again so I'll know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then.

0: wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam Jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Boże przymierze po nastaniu potopu. Wszystko, co Bóg robi, to miłości czyny. Też gdy błogosławił Noego i syny, rućcie się i mnóżcie, ziemię napełniajcie, z tego, co tu żyje, teraz spożywajcie. Lęk, bojaźń przed wami na stworzenie padnie, ono wam pod zarząd i piecze przypadnie. Możecie jeść mięso jak ziele zarówno, ale bez krwi jego, to zasadą główną. Żądał będę duszy za człowieka duszę, to wszystkim zabójcom powiedzieć dziś muszę. Bo na obraz Boży człowiek uczyniony, nie będzie ten zapis nigdy odmieniony. Bo krew to jest dusza i przeze mnie dana, aby na ołtarzu mogła być składana. By za wasze dusze czynić przebłaganie, dotąd aż baranek na tej ziemi stanie.

0: to obrazem, że On musi umrzeć, byście byli razem od grzechu zbawieni i wyrwani śmierci z powodu waszego, Jego śmierć przewierci. On na krzyż Golgoty da się zaprowadzić, aby wasze winy raz na zawsze zgładzić. Choć siły ciemności staną przeciw Niemu, sam wszystko poniesie, wierny Bogu swemu.
1: Niemen, znany czy nieznany?

nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To list świętego Pawła do Filipian, 4 rozdział. Matka wychowywana według chrześcijańskich zasad miała zwyczaj towarzyszyć swemu małemu synkowi, który odmawiał wieczorną modlitwę. Panie Jezu, błogosław tatusiowi i mamusi i daj, abym był miłym dzieckiem. Pewnego wieczoru po modlitwie chłopczyk popatrzył na matkę i zapytał: a ty, mamusiu, się nie modlisz? Tak, czasami. A tata? Nie wiem na pewno, ale chyba nie. Ale taki mały chłopiec jak ja nie może się modlić za całą rodzinę. Musicie mi pomóc. Te proste słowa dziecka poruszyły matkę. Odtąd znowu zaczęła się modlić, a nieco później jej mąż przejął tę funkcję w rodzinie. Mówi się, że modlitwa jest oddechem duszy, stałym kontaktem z niebem. Treść modlitwy jest różna, jak różne są nasze potrzeby. Modlitwa może wyrażać chwałę, dziękczynienie, prośby, czasami wołanie o ratunek lub bezustanne błaganie. Módlmy się, kiedy jesteśmy sami, w gronie rodzinnym, wspólnie z braćmi i siostrami. Bóg ceni nasze modlitwy, ponieważ są wyrazem naszego pokornego zaufania Mu. On słyszy je i wysłuchuje na swój sposób i w swoim czasie. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się z wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
2: Wiele dóbr tego świata jest ograniczonych. Przyzwyczajamy się więc myśleć, że jeśli ktoś zyskuje, to my tracimy. Ten sposób myślenia łatwo przenosimy także na szacunek i uznanie. Wydaje się nam, że umniejszając innych, sami będziemy wyglądać lepiej. Tymczasem szacunek jest wyjątkowym dobrem. Im więcej okazuję go innym, tym więcej pozostaje go także dla mnie. Jezus uczy, by na innych nie patrzeć jak na rywali, ale jak na braci. Pomyśl, czy okazuję szacunek także tym, z którymi się nie zgadzam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.